0: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 1455 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
1: Reklama.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: Czas wyruszyć w trasę po naszym regionie, sprawdzić, co słychać w Zielonej Górze i okolicach, a działo się naprawdę sporo. Zrobimy szybki przegląd tematów, którymi miasto żyło w ostatnich dniach. Zabiorę Was też na małą wycieczkę. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam, a naszym gościem jest Rafał Mikuła, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej imienia Alfa Kowalskiego.
2: Ciekawe spotkanie.
4: Jeżeli myślimy o Muzeum w Międzyrzeczu, to jakby dwa składowe podstawowe elementy. Piastowski zamek wybudowany w XIV wieku na rozkaz króla Kazimierza Wielkiego oraz największa, najlepsza w Polsce, a zatem w Europie, kolekcja portretu sarmackiego związana z sarmackim porządkiem pogrzebowym wraz z towarzyszącymi tablicami herbowymi inskrypcyjnymi.
3: Proszę przedstawić tak pokrótce historię muzeum.
4: W 1945 roku ziemia międzyrzecka, a zatem i Międzyrzecz, po ponad 150 latach oderwania od macierzy został ponownie przyłączony do Polski. I ten obszar ziemi lubuskiej nazywany dzisiaj tak zwanymi ziemiami odzyskanymi, to oprócz tego, że były to historycznie w dużej mierze ziemie należące do państwa niemieckiego, to Międzyrzecz oraz Wschowa to są takie dwa przykłady w województwie lubuskim ziem, które historycznie były związane od wielu wieków z historią Polski, należały do Królestwa Polskiego. Niestety po I wojnie światowej Międzyrzecz nie został przyłączony do II Rzeczpospolitej. Było to zbyt duże nasycenie Międzyrzecza i okolic, jakbyśmy to nazwali, duchem niemieckim. Znakomita większość mieszkańców to byli z urodzenia od wielu pokoleń Niemcy, którzy nie życzyli sobie, żeby Międzyrzecz został przyłączony do II Rzeczpospolitej. Musieliśmy czekać do 1945 roku. I był taki ważny problem, taka sfera z tym, że tutaj została wymieniona w całości ludność, czyli ta, która tutaj od wielu wieków mieszkała, została wysiedlona do Niemiec, ludność niemiecka. I na tę ziemię zaczęła napływać ludność przesiedlona z Kresów, ale także z centrum państwa i część ludności, która wracała z zachodniej Europy, głównie z terenów Niemiec, gdzie została wyziona na przykład na przymusowe roboty. I trzeba było te ziemie odzyskane zespolić kulturowo, politycznie z Polską, która powstała w 1945 roku, nadać im polski charakter i szukano takich elementów w krajobrazie kulturowym, które by tą tożsamość polską tutaj wzmacniały i budowały. I Międzyrzecz się idealnie do tego nadawał. Trzeba też powiedzieć, że te przyłączone ziemie nie były atrakcyjne, jeżeli chodzi o ówczesną inteligencję. Inteligencja wolała mieszkać w dużych miastach, w ziemiach, które należały wcześniej do II Rzeczpospolitej i tu szukano tutaj chętnych osób, które by tutaj zasiedlały te ziemie, ale by też coś wniosły więcej, które by coś więcej potrafiły zrobić, te ziemie zagospodarować w sensie gospodarczym, ale także społeczno-kulturalnym. I taką osobą był założyciel muzeum Alf Kowalski, z wykształcenia artysta plastyk, który miał szerokie zainteresowania kulturalne związane z historią, kulturą i on w 1945 roku przybył na tę ziemię w ramach Związku Zachodniego, żeby pomóc je zagospodarowywać. I miał trafić do Gorzowa Wielkopolskiego, ale trafił, były wielkie trudności komunikacyjne, trafił do takiej wsi Dąbrówka Wielkopolska, Dąbrowa Wielkopolska wówczas tak nazywana, gdzie był duży element autochtoniczny, czyli ludność polska, która od wieków te tereny zamieszkiwała i także pod zaborem pruskim utrzymywała polskie zwyczaje i język. I to go w jakiś sposób zafascynowało i teren ten leżał pod starostwo powiatowe w Międzyrzeczu, nowo utworzone, był zarządzany, odlegał pod starostwo powiatowe w Międzyrzeczu i on trafił do tego starostwa powiatowego w Międzyrzeczu i tam zatrudnił się na stanowisko referenta do spraw kultury i sztuki. No i jego zadanie było oprócz tego, że organizowanie życia kulturalnego w nowo powstałym powiecie, to także przede wszystkim zabezpieczenie i zagospodarowywanie zabytków, przede wszystkim tych ruchomych, czyli to co zostało w opuszczonych pałacach i opuszczonych zborach ewangelickich, to, co nie zostało rozszaprowane przez Armię Czerwoną, tego dużo nie było. I on zaczął te wszystkie obiekty kultury gromadzić w swoim biurze, ale także to, co jeszcze się zachowało z przedwojennego Heimat Muzeum, który był w Międzyrzeczu, dużo tych zbiorów się nie zachowało. I także takie były zbiory popastorskie z jednego z pastorów z Brujec, opuszczone, które on też zabezpieczył, zaczął gromadzić. To był jakiś zaczątek Muzeum w Międzyrzeczu, Muzeum Powiatowego, które zaczął już tworzyć w listu 1945 roku. I w 1946 roku, 18 marca, w pierwszą rocznicę objęcia tych ziem przez władze polskie, urządził w takim jednym budynku, później w Kasynie Oficerskiej w Międzyrzeczu, pierwszą wystawę w 5 salach poświęconą archeologii, kulturze ludowej, to co udało mu się zebrać, w tym także pierwsze egzemplarze portretów trumiennych. Ta wystawa się bardzo podobała, to miało ogromne znaczenie na budowanie tożsamości kulturalnej i eksponowania polskiej kultury. I on miał taki wpływ na władzę, miał taki autorytet, ale też jakieś znajomości, jeszcze pewne z okresu wojennego, że udało mu się przekonać władze powiatowe do utworzenia powiatowego muzeum i my przyjmujemy jako taką datę symboliczną tego 18 marca 1936 roku jako początek Muzeum w Międzyrzeczu. W 1947 roku zapadła decyzja, że idealnie byłoby, żeby muzeum zostało właśnie umieszczone w tym zespole, w którym się dzisiaj mieści, czyli przy ruinach Zamku Piastowskiego w dawnej siedzibie w Dworze Starostów Międzyrzeckich, który został połączony w XIX wieku z budynkiem oficyny dworskiej z XVIII wieku. To wszystko zostało tutaj wytworzone, wybudowane w czasie I Rzeczpospolitej. Idealnie pasowywało się w wykazywaniu polskości tych ziem. Nie było to łatwo, żeby utworzyć muzeum. Wiemy, że po II wojnie światowej Warszawa leżała w gruzach. Bardziej władzom centralnym zależało, żeby ziemi lubuskie jak najwięcej rozbierać budynków, wywozić cegłę na odbudowę Warszawy, bo tak do końca jeszcze nie było takiego przekonania i pewności, czy te ziemie tak zwane odzyskane zostaną przy Polsce, więc pierwsze lata to bardziej wyzyskiwanie gospodarcze tych ziem niż zagospodarowywanie, ale lata mijały i podejście do tych ziem odzyskanych się zmieniało, a Muzeum w Międzyrzeczu miało odgrywać taką rolę takiego argumentu też trochę geopolitycznego, że te ziemie odzyskane to rzeczywiście były ziemie polskie. I od 1947 roku zresztą te muzeum zostało tutaj tworzone, w budynku oficyny dworskiej stały pierwsze jakieś skromnymi środkami sale muzealne, pełniące funkcje muzealne, wyremontowane i była tam pokazywana wystawa sztuki, archeologii, kultury ludowej, to co się Rafałowi Kowalskiemu udało zgromadzić, ale w 1954 roku udało się doprowadzić do tego, że zaczęły się trwające blisko 20 lat prace remontowe, ale także badania archeologiczne na zamku na Podgrodziu prowadzone od końca lat 50. do 61. roku. Te prace archeologiczne potwierdziły kazimierzowską metrykę zamku w Międzyrzeczu. To był ogromny sukces, bo też pozyskano kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt tysięcy obiektów, znalezisk archeologicznych, które trafiły później do zbiorów muzeum i w dużej mierze są do dzisiaj w tym muzeum, a jednocześnie trwały blisko 10 lat prace remontowe budynku dawnej siedziby starostów międzyrzeckich, budynku oficyny dworskiej, mające na celu przystosowanie tego obiektu do pełnienia funkcji muzealnych. I w 1965 roku w lipcowe święto nastąpiło otwarcie stałej wystawy w muzeum, czyli jak już muzeum ma stałą wystawę, to już jest w pełni funkcjonującym muzeum, gdzie pokazano taką wystawę stałą tytułową 1000 lat polskości Międzyrzecza, wystawę pokazującą portret trumienny, kulturę ludową. Kultura ludowa to w ogóle był taki konik Alfa Kowalskiego, miał ogromne serce i zainteresowanie kulturą ludową i udało mu się pozyskać tych autochtonów z tych, czyli to ludność polską, która zamieszkała przez wieki w takich dwóch podstawowych miejscowościach. To jest ta Dąbrówka Wielkopolska w Szczewie. Udało mu się zdobyć zaufanie tak pani Doroty Spychałowej, mieszkanki Dąbrowy Wielkopolskiej, czyli Dąbrówki Wielkopolskiej, dzisiaj tak ta wieś się nazywa. I dzięki pomocy tej pani udało mu się na jego apel pozyskać podstawowy zbiór do kultury ludowej, czyli stroje, to co było używane w gospodarstwach rolnych, maszyny, które, czyli właściwie jakieś pługi drewniane do orki, to bez czego mieszkańcy wsi nie mogli się obyć, żeby normalnie funkcjonować, ale także dało mu się znaleźć tutaj w Międzyrzeczu porzucone piękne formy piernikarskie z końca XVIII wieku i to, co jest też bardzo cenne w naszej kolekcji kultury ludowej, patrony. Międzyrzecz był takim przez wieki ośrodkiem sukiennictwa, ale też takiej też domowej produkcji sukna przez ludność tutaj zamieszkującą. I z końca wieku, początku XIX mamy takie piękne patrony, one służą do odbijania wzorów na wytworzonych tkaninach. To jest bardzo cenne. Udało mu się też pozyskać bardzo cenny właśnie warsztat tkacki, czyli od tego, jak się tworzy nić, aż do tego, jak powstaje powstaje tkanina, cały taki proces, czy mamy to pokazane w kulturze ludowej. To była jakby taka pierwsza połowa tej kolekcji, a druga to jest w ogóle takie symboliczne dla tych ziem, to jest to, co ludność przesiedlona z kresów wschodnich na te kresy zachodnie tutaj ze sobą przywiozła, czyli też jakieś narzędzia rolnicze, wyposażenie mieszkań, piękne tkaniny, także mamy taką bardzo fajną, bardzo cenną kolekcję pod tym względem i to właśnie w tym 65 roku zostało pokazane, a w ramach tej wystawy 1000 lat polskości Międzyrzecza, to na tej wystawie została pokazana historia zaopatrzona w obiekty z badań archeologicznych, czyli taka archeologiczno-historyczna od średniowiecza, od początku czasów piastowskich, aż po koniec XVIII wieku do czasów rozbiorów. To miało ogromne znaczenie kulturowe, ale też, tak jak mówię, polityczne. Międzyrzec znalazł się na mapie kulturalnej Polski jako ważny ośrodek muzealny, zwłaszcza właśnie w tej sferze udowadniania polskości tych ziem, ale też Alf Kowalski miał ogromny talent taki muzealniczy, artystyczny i naprawdę ta wystawa bardzo się podobała i w ogóle ten taki klimat tego zespołu muzealnego, czyli w cieniu średniowiecznego zamku otoczonego czynną fosą wśród starodrzewia, piękne budynki z dawnej siedziby dworu starostów międzyrzeckich, oficyny dworskiej, to robiło ogromne wrażenie.
3: Historię Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej imienia Alfa Kowalskiego przybliżył nam Rafał Mikuła, pełniący obowiązki dyrektora placówki. A skoro o historii i regionie mowa, to czas sprawdzić, co zapisało się w kronikach mijającego tygodnia w samej Zielonej Górze.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
1: Grzegorz Pałka, zapraszam. Zielonogórska Straż Graniczna szykuje się do kluczowej inwestycji. Miasto oficjalnie przekazało formacji ponad półhektarową działkę pod budowę nowoczesnej siedziby. Tym tematem rozpoczynamy przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Obiekt ma stanąć przy Jędrzychowskiej, naprzeciwko osiedla Uczonych i ulicy Arctowskiego. Położenie jest kluczowe, wyjaśnia Dariusz Legutowski, miejski radny.
5: Jest bardzo dogodne, ponieważ bardzo mała odległość jest do obwodnicy południowej miasta Zielonej Góry, gdzie można na jedną stronę, na lewą, na prawą ominąć całe miasto, bo mamy bardzo dobrą sieć dróg i szybko dostać się do jednostek czy do miejsc, gdzie należy wykonać pracę.
1: Będzie to nowoczesny obiekt, mówi generał Brygady Straży Granicznej Monika Musielak.
6: Planowane jest wybudowanie budynku 3- lub 4-kondygnacyjnego, nowoczesnego, oczywiście wyposażonego w niezbędne systemy, pomieszczenia przeznaczone dla osób zatrzymanych. Także będzie to budynek, który już powinien mieć wszystko to, czego służby na co dzień potrzebują. Na pewno wyposażony w kojce dla psów, tak jak mówiłam, w garaże, miejsca parkingowe. W pełni nowoczesny i myślę, że przeznaczony już dla pokoleń.
1: Budowa nowej siedziby Straży Granicznej potrwa około 3 lat.
2: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry. Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
1: Miejskie przedszkole nr 17, Chatka Puchatka w Zielonej, świętuje 70-lecie działalności. Praca z dziećmi daje ogromną satysfakcję, ale wymaga też cierpliwości i zaangażowania, mówi Anna Wójcik, związana z placówką blisko od 40 lat.
7: Bardziej jesteśmy otwarci na zarówno potrzeby dzieci, jak i na potrzeby rodziców. Jest szereg działań podejmowanych przez nauczycieli, specjalistów, którzy też troszczą się o dzieci tutaj, zwłaszcza w naszym przedszkolu, który jest przedszkolem integracyjnym, o dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wachlarz naszych działań jest bardzo szeroki, poprzez zabawy dydaktyczne, piosenki, spacery, wycieczki.
1: Jak zaznacza dyrektor placówki Ewa Kuczak, nauczanie w przedszkolu to ciągły rozwój.
8: Ciągła odpowiedź na coraz to inne, coraz większe potrzeby. To jest pochylanie się nad dzieckiem, empatia, miłość, to jest współpraca całego zespołu i takie wspólne poczucie sprawstwa i wspólne poczucie drogi, którą sobie wybrałyśmy.
1: Przedszkole nr 17 znajduje się przy ulicy Pieniężnego.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Istotne dla Zielonej Góry.
1: Na zielonogórskich forach można znaleźć posty o działalności Straży Obywatelskiej. Straż Miejska z Zielonej Góry ostrzega, nie mamy z tym nic wspólnego, mówi komendant Agnieszka Pawłow.
9: To nie jest nikt od nas. Ewidentnie widać, że to są tak zdjęcia, jak i posty robione przez sztuczną inteligencję. Jest to coś, ktoś, trudno powiedzieć, czy to jest grupa ludzi, czy jedna osoba, czy ktoś sobie po prostu żarty urządza, chcąc wprowadzić po prostu dezinformacje. Są tam podawane nieprawdziwe informacje. Jest tam mowa o współpracy z policją, ze strażą. My na pewno nie współpracujemy z nikim takim. Ja jeszcze dodatkowo przypomnę, że żeby przeprowadzać jakiekolwiek kontrole, trzeba być do tego uprawnionym.
1: W przypadku wątpliwości warto skontaktować się ze Strażą Miejską w Zielonej Górze albo z policją.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: W naszym programie sprawdzamy, co słychać na zielonogórskich osiedlach, zaglądamy do lokalnych pracowni i odkrywamy pasje, które rozkwitają tuż za rogiem. Dziś zabieram Was tam, gdzie codzienny pośpiech ustępuje miejsca gracji i sile. Ewa Pasierbiewicz, witam. Zastanawialiście się kiedyś, co stało się z tymi wszystkimi dziecięcymi marzeniami o byciu baletnicą czy tancerzem? Często chowamy je głęboko do szuflady, myśląc, że na balet jest już za późno, że to świat tylko dla wybranych. Nic bardziej mylnego. O tym, jak wejść na salę baletową i dlaczego to jedna z najlepszych decyzji, jaką możemy podjąć dla własnego albo dziecka zdrowia i ducha. Rozmawiam z Klaudią Pawluć, nauczycielką baletu w Zielonej Górze.
2: Zielonogórzanie z pasją.
3: Jak reagują rodzice w Zielonej Górze, gdy dziecko chce się uczyć baletu? Jest więcej wsparcia, czy są obawy?
10: Powiem szczerze, że jest jedno i drugie. Na pewno jest więcej wsparcia i zainteresowania, bo coraz więcej jest świadomości w ludziach, że ta prosta sylwetka, prosta postawa ciała jest bardzo ważna i towarzyszy nam w całym życiu. Ale też są obawy młodszych dzieci, ponieważ zawsze każdemu się kojarzy, może nie każdemu, ale większości, że balet jest to poświęcenie, jest to ogromne przyduszenie dziecka do ściany. No a to są takie mity, które się już nie zdarzają, ponieważ no to są zajęcia dodatkowe.
3: Czy zdarza się pani rozmawiać z uczniami o granicy między marzeniem a rzeczywistością zawodową?
10: Pewnie, ponieważ każdego ciekawi, co może być, gdyby się bardziej postarały, gdyby chciały więcej. I uważam, że wsparcie jest bardzo potrzebne i ze strony nauczyciela, i ze strony rodziców. I jeżeli tak takie marzenie jest, to myślę, że jak bardzo się czegoś chce, to można to osiągnąć. Także takie rozmowy też są przeprowadzane w grupach, no bo jest to zwykła ciekawość też dzieci i dobrze, że jest taka ciekawość, ponieważ zadając takie pytanie, ja już potrafię na dzień dzisiejszy odpowiedzieć na takie pytanie, ponieważ sama byłam kiedyś amatorką, tańczyłam w zespole ludowym, też z podstawami tańca klasycznego i mimo wszystko dostałam się do państwowego zespołu zawodowego, gdzie klasyka jest na wysokim poziomie, ponieważ tam tancerze są tylko ze szkół baletowych. I to jest właśnie znak na to, że można osiągnąć dużo, jeśli się chce.
3: Jak dziś zmieniło się podejście do ciała tancerza w porównaniu z dawnymi, bardzo rygorystycznymi metodami?
10: Tutaj powiem szczerze, że ta dyscyplina, która kiedyś miała miejsce i ja z taką dyscypliną miałam do czynienia, uważam, że są bardzo dobre też strony tego wszystkiego, ponieważ człowiek kiedyś bardziej był taki pokorniejszy, taki przygotowany na to wszystko i bardziej zdyscyplinowany, bo to na pewno uczy ogromnej dyscypliny, szacunku i pokory dla nauczyciela. Jeśli chodzi o ciało, ciężko mi powiedzieć, bo to by trzeba było wcześniejsze lata jakby porównać szkół baletowych czy szkół prywatnych do tego, co jest teraz, ale na pewno chcemy dążyć do jak najlepszego, do doskonałości, czyli te elementy tańca klasycznego, które są w uwaganowej, czyli jakby chcemy cały czas doskonalić pod tym kierunkiem i wydaje mi się, że chcemy dążyć do doskonałości. Myślę, że to będzie odpowiedź taka na to pytanie.
3: Czy rozmowa o psychice, emocjach uczniów jest dziś w balecie równie ważna jak technika?
10: Tak, to jest bardzo ważne. Emocje, stres towarzyszą nam przede wszystkim na scenie, podczas koncertu. Jest to normalne, ponieważ jesteśmy tylko ludźmi i podczas koncertu, podczas występu przeżywamy różne emocje. Wiadomo, że jeżeli coraz więcej mamy koncertów, coraz więcej pokazów, dużo wejść podczas koncertów, a na grupę wypada to 4-5 choreografii, czyli 5 przebrań, dzieci jakby dostosowują się do sytuacji, przyzwyczajają się do sytuacji stresowej i jakby te emocje nie są im obce. Wówczas, kiedy przychodzi stres, trema w życiu szkolnym, jest im łatwiej. Jest im łatwiej pokonać te emocje, ponieważ wcześniej miały z nimi do czynienia, wiedziały, jak na nie zareagować, że trzeba spokojnie, z uśmiechem i robić to, co było zaplanowane, czyli żadnych gestów nerwowych, na spokojnie, oddychać i myśleć cały czas o tym, co należy, co będzie trzeba robić. Ja wiem, że to ciężko tak o tym tak mówić łatwo, ale jak się rozmawia o tym z dziećmi, a później przychodzi taka sytuacja, to one to wdrażają i przygotowują się też na to wszystko na scenie.
3: Jak Zielona Góra reaguje na balet? Czy publiczność jest ciekawa, otwarta, czy raczej tak z dystansem, ostrożna?
10: Myślę, że jest otwarta i zainteresowana, ponieważ mieliśmy koncert Dziadka do Orzechów. Mieliśmy fragment oczywiście dzieła Czajkowskiego, który trwał 30 minut, tak naprawdę później były to choreografie z grup i solistek, więc jakby tutaj była bardzo duża ciekawość i rodziców, i Zielonej Góry. Gdyby była możliwość oczywiście na więcej powtarzać tych koncertów, bo jesteśmy ograniczeni widownią. Jeżeli występujemy w teatrze, gdzie jest widownia licząca 160 miejsc, to jest to dla nas za mało, ponieważ jeżeli mamy tancerek 70 osób, no to policzmy, ile mamy tak naprawdę możliwości, żeby zaprosić jeszcze całą Zieloną Górę. No jest nam ciężko. Byśmy musieli co najmniej 3 koncerty zrobić, żeby przyszło tyle osób, ile by chciało. Myślę, że dużo zainteresowania tutaj Zielona Góra pokazuje i gdybyśmy mieli taką możliwość, żeby więcej koncertów pokazywać i mieć możliwość, miejsce i terminy w teatrach, to było to bardziej powszechne.
3: Pani Klaudio, to na zakończenie naszej rozmowy. Czy balet może zmienić człowieka?
10: Tak. Balet może zmienić człowieka, dlatego że balet to nie jest tylko taniec, ale jest to sposób na życie. Uczy kultury, szacunku, pokory, sylwetki, przede wszystkim działania w grupie, działania w zespole, więc to na pewno kształtuje charakter, osobowość, no i zdrowie psychicznie, fizyczne i psychiczne dziecka, czy młodzieży, czy dorosłego. Także tak, balet zmienia i kształtuje osobowość i człowieka.
3: Klaudia Pawluć, nauczycielka baletu, która w Zielonej Górze udowadnia, że dbanie o siebie poprzez ruch nie zna bariery wieku, była naszym gościem. A skoro o dbaniu o siebie mowa, przechodzimy do tematu, który w naszym mieście wybrzmiewa szczególnie głośno, bo świadomość własnego ciała, o której przed chwilą rozmawialiśmy, to także uważność na sygnały, jakie nam ono wysyła. To czas przypomnienia, że profilaktyka to nie hasło, ale codzienna troska o siebie i swoje zdrowie, mówi Anna Czysz, prezeska Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek.
2: Życie w mieście.
3: Co pani zdaniem najbardziej powstrzymuje kobiety przed regularnym samobadaniem i mamografią? Lęk? Brak czasu? Czy może wciąż niewiedza?
11: Moim zdaniem trochę lęk, bo jednak tak jak na tych wszystkich akcjach profilaktycznych, w których do tej pory uczestniczyłyśmy, to zauważamy taki teraz trend, że młodsze kobiety są bardziej tego świadome i chętniej odchodzą do naszego tego stoiska, gdzie my mamy fantomy piersi i uczymy tego właściwego samobadania, a starsze panie to tak odwracają głowę i mówią, mnie to nie dotyczy. No, tak jakby one piersi nie miały, a to dotyczy każdej kobiety, więc naprawdę nie ma się co bać, bo takie niebadanie się, ja nie wiem, ale może dlatego, że ja już jestem po tym 20 lat, ale mnie się wydaje, że takie niebadanie się dzisiaj w dzisiejszych czasach u mnie, to by właśnie powodowało strach, że może coś tam jest, a ja o tym nie wiem. A jak ja idę na badanie, zrobię to badanie, to ja wiem, że wszystko jest okej i może mogę sobie żyć spokojnie. A panie jakoś na to odwrotnie reagują, że one nie, bo jeszcze coś znajdą, bo jeszcze coś znajdą. No jak znajdą, to trzeba będzie z tym się zmierzyć i to wyleczyć. tylko chodzi o to, żeby to wcześniej było znalezione.
3: Jakie są najczęstsze mity, z którymi spotykają się zielonogórskie Amazonki podczas spotkań edukacyjnych?
11: No, największym mitem to jest to, że mamografia jest szkodliwa. A tak się składa, że usłyszałem wypowiedź pani ginekolog tutaj z naszego szpitala uniwersyteckiego, która obaliła ten mit, że to promieniowanie jonizujące podczas mamografii jest takie jak podczas dwugodzinnego lotu. I tu padło pytanie, czy ktoś rezygnuje z latania? No nie. A z mamografii, którą się robi raz na 2 lata, się rezygnuje, bo niby jest szkodliwa. Mamografia nie jest szkodliwa dla zdrowia. I się powinno ją wykonywać co 2 lata. Dla własnego spokoju, dla własnego bezpieczeństwa.
3: Proszę powiedzieć, jak wygląda codzienna praca stowarzyszenia? Czy w Zielonej Górze więcej jest działań edukacyjnych, czy też takiego wsparcia psychicznego dla kobiet po chorobie?
11: No, my mamy takich kilka płaszczyzn działania. Najważniejszym naszym działaniem statutowym jest to, że mamy ochotniczki, wolontariuszki przeszkolone przez psychoonkologa. Dwuetapowo jesteśmy szkolone i chodzimy do pacjentek, które są po operacji w pierwszej dobie. Szyjemy takie poduszki w kształcie serca, które wywołują uśmiech na twarzy pacjentek, ale to nie tylko chodzi o to, że to jest serce od serca, ale ta poduszeczka pełni też funkcję rehabilitacyjną i tą poduszeczkę pacjentka zabiera ze sobą. I jak my idziemy do takiej pacjentki i na przykład ja jak powiem, że ja jestem 20 lat już po usłyszeniu tej diagnozy, a wiadomo, że diagnoza, no bardzo mi przykro, ale ma pani raka, to naprawdę do dzisiaj zwala z nóg, bo ja pytam pacjentki właśnie o tą reakcję, jak usłyszały tą diagnozę, więc każdy człowiek się załamuje w tym momencie, bo od razu wszystko na czarno widzi, a my właśnie swoją postawą, swoją osobą jesteśmy dowodem na to, że po prostu to się wyleczy i się wraca do pełnej sprawności fizycznej, psychicznej, wraca się do życia normalnego, w rodzinie, w pracy, w środowisku swoim. Także po prostu jeżeli to już się przydarzyło kobiecie, no to po prostu ma zadanie do wykonania, tak ja to sobie tłumaczyłam wtedy też, że ja po prostu mam zadanie do wykonania wyleczyć się i po prostu robiłam wszystko, żeby się wyleczyć. Stosowałam się do zaleceń lekarza, na wszystkich badaniach kontrolnych byłam, wszystkie ćwiczenia, bo jeżeli są usunięte węzły pachowe, no to trzeba też ćwiczyć i to już przychodzi rehabilitant w szpitalu do pacjentek i pokazuje te pierwsze takie ćwiczenia. Potem one się rozszerzają, ta gama ćwiczeń jest rozszerzana, bo ręka powoli wraca do sprawności, więc to wszystko trzeba robić, żeby wyzdrowieć. I się wyzdrowieje. W dzisiejszych czasach tak naprawdę jest do wyleczenia.
3: Amazonki to nie tylko grupa wsparcia, ale też cała społeczność. Każdy może do was przyjść i poprosić o pomoc. Proszę powiedzieć, jak ważne jest poczucie wspólnoty w procesie zdrowienia?
11: Bardzo ważne, bo czasami jest właśnie tak, że przychodzą do nas kobiety jeszcze przed operacją, bo gdzieś tam na stronie internetowej zobaczyły albo na Facebooku zobaczyły, że my działamy i że można do nas przyjść, porozmawiać i korzystają z tego, bo my mamy dyżury od poniedziałku do piątku w naszej siedzibie przy ulicy Waryńskiego 1, a w godzinach od 11 do 13 i właśnie na takie dyżury panie przychodzą jeszcze przed operacją, całe w strachu, więc my rozmawiamy z nimi, ponieważ łatwiej się rozmawia z taką osobą, która to już przeżyła, ma to za sobą, niż z taką osobą nawet z rodziny, bo po prostu no, czasami nie wiemy, jak rozmawiać, a my tutaj po prostu już wiemy, co tą pacjentkę może czekać, bo no wiadomo, że każdy człowiek jest inny i są teraz różne te odmiany raka, leczenie może być inne, ale no jeżeli kobieta jest bardzo wystraszona i zestresowana, to po rozmowie z nami naprawdę wychodzi taka już bardziej spokojna i ufna w to, że wszystko będzie dobrze, bo my jesteśmy na to dowodem, że po prostu można się wyleczyć i normalnie żyć.
3: To była Anna Czysz, prezeska Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek, a ta rozmowa to ważne przypomnienie, że profilaktyka to nie tylko hasło, ale codzienna troska o siebie, która trwa przez cały rok.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
12: Zdawalność praktycznych egzaminów na prawo jazdy kategorii B w Zielonej Górze utrzymuje się nieco powyżej 33,5%. To niezmiennie od lat. Już takie statystyki. Na czym najczęściej oblewają kursanci?
13: Jeżeli chodzi o plac manewrowy, to najczęstszymi błędami są błędy popełnione podczas zadania jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, czyli kolokwialnie mówiąc popularny łuk.
12: Jakie są błędy popełniane podczas jazdy w mieście? O tym w programie Tydzień w Zielonej Górze. Małgorzata Mura, zapraszam. Sprawdzimy też, jakie warunki muszą spełnić 17-latkowie, by mieć prawo jazdy. A na te tematy rozmawiałam z Konradem Szmydowskim, dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze.
2: Przydatne dla mieszkańców Zielonej Góry.
12: Jak wyglądają statystyki w Zielonogórskim Ośrodku Ruchu Drogowego, jeśli chodzi o zdawalność egzaminów, bo to najczęściej interesuje słuchaczy?
13: Oczywiście, jeżeli chodzi o rok 2025, bo już jest zamknięty, więc te kompleksowe statystyki są dostępne w pełnej krasie. Przeprowadziliśmy nieco ponad 22 600 egzaminów łącznie wszystkich kategorii prawa jazdy, z czego oczywiście największy udział miała kategoria B. Było to nieco powyżej 17 000 egzaminów i odnosząc się właśnie do kategorii B prawa jazdy, ta zdawalność kształtowała się na poziomie nieco powyżej 33,5%. To są takie przedziały, które też historycznie występowały, więc mniej więcej około tych 35% to jest taka średnia zdawalność dla tej kategorii, która utrzymuje się już od kilku ładnych lat.
12: Czyli tutaj na razie nic się nie zmienia, ani nie jest gorzej, ani nie jest lepiej w Zielonej Górze.
13: Można tak to podsumować, że jest to takie trochę status quo. Oczywiście w przypadku innych kategorii prawa jazdy wygląda to nieco inaczej, natomiast ta tendencja taka, jeżeli chodzi o stabilność, jest bardzo, bardzo podobna.
12: A na czym oblewają egzaminowani najczęściej?
13: Na czym oblewają? Kiedy nie dają sobie szansy, to przede wszystkim. Natomiast, mówiąc całkiem poważnie, w zależności od tego, czy mówimy o ruchu drogowym, czy o placu manewrowym, to jeżeli chodzi o plac manewrowy, już przyjmując taki podział, to najczęstszymi błędami są błędy popełniane podczas zadania jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, czyli kolokwialnie mówiąc popularny łuk. Natomiast jeżeli chodzi o jazdę w ruchu miejskim, tam najczęstszymi błędami jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, czy też stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, które skutkuje tym, że egzaminator musi zareagować i wiąże się to tym samym z automatycznym wynikiem negatywnym.
12: Z czego takie błędy wynikają? To jest tak, że się zielonogórscy egzaminowani nie douczyli, nie doćwiczyli, czy też raczej tutaj dużą rolę odgrywa stres podczas samego egzaminu?
13: Sądzę, że można zaryzykować stwierdzenie, że tutaj tych czynników jest oczywiście dużo, które bezpośrednio wpływają na takie czy inne zachowanie. Na pewno sama formuła egzaminu, czy sam fakt, że w ogóle jest to egzamin, powoduje, że ten czynnik, którym jest stres, w przypadku niektórych osób na pewno nie pomaga i zdarzają się sytuacje, w których to naprawdę widać, że generalnie ktoś radzi sobie z tym pojazdem i jest dobrze przeszkolony, to jednak ten poziom stresu powoduje, że jego działania za kierownicą stają się w pewnym momencie mało racjonalne, a w konsekwencji doprowadzają do przerwania tego egzaminu, więc na pewno stres pewnie jest głównym tym czynnikiem, który decyduje o tym, czy ktoś sobie te szanse daje, czy też nie, ale oczywiście zdarzają się też różne inne błędy związane już z samym procesem szkolenia, które świadczą o tym, że no jeszcze te kilka godzin danej osobie przydałoby się.
12: Są takie błędy, które jak pan też wspomniał, w zasadzie na mieście od razu dyskwalifikują. Tu nie ma żadnego pola manewru, żeby ewentualnie egzaminator przymknął oko na jakieś takie poważniejsze błędy, prawda?
13: Dokładnie tak. No, trzeba pamiętać o tym, że egzaminatorzy pracują w oparciu o instrukcję egzaminowania. Ona w dosyć konkretny sposób opisuje to, jakie czynności powodują, że niestety, ale nie można dać tej drugiej szansy. Egzaminatorzy to też są ludzie, więc oczywiście starają się podchodzić jak najbardziej profesjonalnie i empatycznie do tych osób, które przychodzą na ten egzamin. Natomiast one sami podlegają pewnej kontroli i regułom. W związku z tym też w pewnych sytuacjach określonych mają po prostu te ręce związane. Trzeba pamiętać, że też cały dzień pracy z kursantami, którzy nie wiadomo tak kolokwialnie mówiąc, co za chwilkę wywiną, powoduje, że nie jest to to lekki kawałek chleba i też to skupienie i ten stres, który towarzyszy tej pracy po stronie samego egzaminatora, też jest, ma swój jakiś udział w tym wszystkim oczywiście, jeżeli chodzi o cenność, więc tutaj trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę to, czy ktoś tak oblewa, jak pani redaktor to ujęła, czy też nie, to w głównej mierze zależy od osoby, która na ten egzamin przychodzi, czyli od kursanta, to od jego wyszkolenia, od jego od tego, od jego odporności na ten stres i od tego, co za tą kierownicą pod właśnie wpływem tego stresu robi lub czego nie robi, a robić powinien. Egzamin to tylko i wyłącznie ocenia zachowanie tej osoby, uwzględniając wytyczne, które określone są rozporządzeniem w postaci instrukcji egzaminowania. Ona tam w bardzo szczegółowy, też detaliczny sposób, wręcz czasem obliguje egzaminatora do podejmowania konkretnych decyzji, no i część z nich niestety, ale skutkuje wynikiem negatywnym dla osób zdających.
12: Tutaj też stres może powodować, tak mi się wydaje, zachowanie innych kierowców w Zielonej Górze podczas takiej jazdy. Egzaminowany może być, no nie wiem, czy tak się zdarza, czy słyszał pan takie opinie, że inni kierowcy widząc taki wóz i jakieś zachowania nie do końca sprawne, już takie pewne, mogą reagować na przykład trąbieniem na taki wóz egzaminacyjny?
13: Zarówno pewnie pani redaktor, jak i ja i wiele innych osób jesteśmy kierowcami i też uczestniczymy w tym ruchu drogowym i zdajemy sobie sprawę z tego, że zawsze wśród, tak ogólnie mówiąc, nas kierowców zdarzają się osoby, które są tymi popularnymi szeryfami drogowymi i właściwie z założenia im przeszkadza czasem wszystko i wcale to nie musi być lekanie. Niemniej jednak faktycznie no, trzeba pamiętać o tym przede wszystkim, że każdy z nas, każdy z kierowców, który już ma te uprawnienia i jeździ krócej czy dłużej, ale jednak musiał zaczynać swoją przygodę od szkoły nauki jazdy. Więc my byliśmy też w tej sytuacji, w której są osoby zdające w tym momencie egzaminy. Uczyliśmy się tego prawa ruchu drogowym, uczyliśmy się obsługi samochodu, jeździliśmy po tych drogach. Na pewno nie było tak, że od razu było to z naszej strony takie pewne z uwagi na to, że to jest proces, który wymaga po prostu czasu tak naprawdę i to zrozumienie ze strony kierowców no, powinno być. Czasem go brakuje, no trzeba przyznać, że tak faktycznie jest. Myślę, że każdy z nas kierowców co najmniej raz mu się zdarzyło, że tak zwany szeryf drogowy właśnie no, miał co do jego zachowania jakieś tam pretensje mniejsze czy większe. Myślę, że jeżeli chodzi o samochody nauki jazdy czy samochody egzaminacyjne, tutaj nie ma żadnego odstępstwa. Faktycznie czasem być może takie nieprzewidywalne czy niepewne zachowanie tych osób, które się uczą i zdają, może powodować, że komuś te nerwy po prostu nie wytrzymują. Natomiast nie są to raczej sytuacje nagminne i takie sygnały do nas nie docierają.
12: No to pozytywna odpowiedź, a pytanie jeszcze takie o ruch drogowy tutaj w Zielonej Górze. Czy mamy jakieś takie newralgiczne miejsca skrzyżowania, które mogą sprawiać największe kłopoty egzaminowanym?
13: Nie dysponuję takimi statystykami, jeżeli chodzi o konkretne miejsca, ale faktycznie bywają takie skrzyżowania, które mogą u tych osób zdających egzamin podwyższać momentalnie ciśnienie z uwagi na to, że tych pasów w tam ruchu się troszeczkę pojawia więcej. Stąd też i zarówno ta percepcja, jak i antycypacja sytuacji oraz konieczność podejmowania szybkiej decyzji trafnej, przede wszystkim na przykład w przypadku rond turbinowych, czyli po prostu odpowiednie ustawienie się na konkretnym pasie po to, żeby właśnie pojechać w tym kierunku, w którym egzaminator nas o to prosi, może powodować jakieś większe, zwiększone trudności. No, są takie miejsca, które mogą być bardziej problematyczne niż inne, aczkolwiek to nie zmienia faktu, że ten katalog tych najczęstszych błędów nie jest bezpośrednio związany z konkretnymi miejscami, a raczej zachowaniami.
12: Zanim wyjedziemy na plac manewrowy i w ogóle na miasto, trzeba zdać ten egzamin teoretyczny. Jak tutaj wygląda zdawalność? Czy to już jest raczej formalność?
13: Nie, myślę, że żaden egzamin nie jest formalnością. Ten również, jeżeli chodzi o tę zasadę. Co do zasady, już jak opieramy się o kategorię B prawa jazdy, to może przy niej pozostańmy, więc ta zdawalność, jeżeli chodzi o egzaminy teoretyczne, jest na poziomie 50 kilku procent, więc jak widać nie jest to taka oczywista oczywistość. W przypadku innych kategorii, szczególnie wyższych, ta zdawalność jest wyższa, kształtuje się na poziomie 60, nawet 70 kilku procent. No zapewne to wynika z tego, że te kategorie cięższe robi się oczywiście zgodnie z gradacją związaną z przepisami prawa w terminach późniejszych i zazwyczaj są to osoby, które już mają jakieś jakieś doświadczenie i zapewne to im w tym również pomaga. Natomiast na pewno nie można sprowadzić tego do stwierdzenia, że egzamin teoretyczny sam w sobie jest jakąś tam formalnością. No, też trzeba pamiętać o tym, że to tylko i wyłącznie w 100% to zależy od tej wiedzy uczestnika. Myślę, że ten czynnik w postaci stresu, pomimo tego, że to jest egzamin teoretyczny, również ma spore znaczenie w tym całym procesie.
12: To chciałam zahaczyć o taką ciekawostkę, o której niedawno wyczytałam. To jest raczej przyszłość, ale podobno jest przygotowywany w całej Unii taki dodatkowy egzamin, test percepcji ryzyka, takiego no niby na symulatorze jakimś takim, tak to doczytałam, żeby zdający mógł wychwycić ewentualne zagrożenie, które może się zdarzyć. Po prostu refleks też taki jakiś jego sprawdzany w terenie. Co pan o tym słyszał?
13: Tak, faktycznie słyszałem, natomiast nie ma zbyt wielu informacji jeszcze na ten temat, ale taki wątek gdzieś się pojawia. No ta percepcja i antycypacja sytuacji jest bardzo istotna, to na pewno, bezsprzecznie, ponieważ nawet jeżeli wiemy, w jaki sposób się powinniśmy zachować, co powinniśmy zrobić, to tak naprawdę, jeżeli nie damy sobie na to wszystko czasu, to nasza wiedza będzie w tym momencie całkowicie bezużyteczna. Doskonale to widać, szczególnie w niebezpiecznych sytuacjach drogowych, kiedy nawet mając pewne umiejętności wyjścia z pewnej sytuacji, nie mam takiej szansy, ponieważ nie mam ani miejsca, ani czasu, właśnie z uwagi na to, że moja percepcja czy antycypacja tej sytuacji była na niewłaściwym poziomie, więc nie wiem, jakby miało to tak docelowo wyglądać, natomiast w samych założeniach wydaje się to pomysł bardzo, bardzo ciekawy. No zobaczymy, jak w którym kierunku to pójdzie i jak to się rozwinie oraz jakie zastosowane zostaną w tym zakresie praktyczne rozwiązania.
12: O egzaminach na prawo jazdy rozmawiamy z dyrektorem Zielonogórskiego WORD-u Konradem Szmydowskim. Przypomnę statystyki, te, które mamy, czyli za zeszły 2025 rok, nieco ponad 22 600 egzaminów przeprowadził Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Egzaminów na kategorię B było ponad 17 tysięcy, a zdawalność utrzymuje się na poziomie nieco powyżej 33,5%. To są egzaminy praktyczne, bo egzamin teoretyczny zdaje około połowa przystępujących do tego egzaminu.
2: Tydzień w Zielonej Górze.
12: Od marca mamy też już nową grupę tych, którzy mogą przystąpić do egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Obniżono wiek, to teraz 17-latkowie.
13: Od 3 marca wszystkie osoby, które ukończyły 16 lat i 9 miesięcy oraz mają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, mogą rozpocząć kurs prawa jazdy, po czym przystąpić do egzaminu. Jest to w pewnym stopniu nowość, natomiast tak naprawdę historia zatoczyła koło, bo trzeba pamiętać, że w latach 90. takie rozwiązanie funkcjonowało. Ono zostało zarzucone w roku tam 2000, w latach 2002-2003 to uległo zmianie i wówczas właśnie ten próg wieku podniesiono do 18 roku życia, co od 3 marca się ponownie zmieniło. Trzeba też pamiętać o tym, że to rozwiązanie historyczne, które było, właściwie te 17 lat to był tylko jedyny wspólny mianownik, ponieważ ten młody kierowca, który obecnie uzyskał uprawnienia jeszcze przed 18 rokiem życia, jest zobowiązany do kilku rzeczy i to bardzo istotnych, o których należy pamiętać. To znaczy ta osoba, która uzyska uprawnienia do prowadzenia pojazdu w zakresie prawa jazdy kategorii B przez okres co najmniej 6 miesięcy, ale nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia, będzie musiała prowadzić pojazd w towarzystwie pasażera, który po pierwsze będzie siedział na przednim siedzeniu, który po drugie będzie również musiał spełnić określone wymagania. Będzie to musiała być osoba, która ma co najmniej 25 lat, która posiada nieprzerwanie uprawnienia od również co najmniej 5 lat i mało tego, w tym czasie oczywiście nie podlegała zakazowi prowadzenia pojazdów. Osoba ta również musi być trzeźwa i policja również ma stosowną w tym zakresie zmianę przepisów, które uprawniają do tego, aby w tym zakresie te osoby kontrolować. Co też bardzo istotne i nie do pominięcia, trzeba pamiętać o tym, że to rozwiązanie do 18 roku życia uprawnia tych młodych kierowców do poruszania się tylko i wyłącznie po drogach, które znajdują się na terytorium Polski. To też jest bardzo istotne.
12: O tych zasadach przypomina Konrad Szmydowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
12: Czy zielonogórzanie lubią fitness? A co z seniorami? Jakie dla nich są proponowane zajęcia w mieście? O tym między innymi teraz w programie Tydzień w Zielonej Górze. Małgorzata Mura, zapraszam. Na początek rozmowa o tym, jak w ogóle się ruszamy i czy się ruszamy. Na ten temat rozmawiałam z Ewą Skorupką z Zakładu Fizjoterapii, fizjoterapeutką, pracowniczką Uniwersytetu Zielonogórskiego.
2: Sprawdzam w Zielonej Górze.
12: Jest pani fizjoterapeutką, uczy też studentów w Zielonej Górze. Proszę powiedzieć, jak wygląda nasza mobilność? Przecież siedzimy, często mamy pracę właśnie za biurkiem, też komputery, siedzenie w domu, to widać też po dzieciach, przyssani do komórek. Jak u nas wygląda mobilność?
14: Mobilność to jest taka zdolność naszych stawów do tego, aby poruszały się w pełnym zakresie ruchu, czyli tym najlepiej fizjologicznym dla danego stawu, ale również były obudowane mięśniami, które pozwalają, żeby ten ruch był właściwej intensywności, aby ten staw był właściwie stabilizowany. Więc tutaj jest to bardzo takie szerokie pojęcie i nie mówiąc o mobilności, nie możemy powiedzieć, że to jest tylko ruchomość w stawie. No i rzeczywiście w związku z tym, że ta aktywność fizyczna powszechnie wiemy, że jest niska w społeczeństwie, w każdej grupie, w każdej populacji, w każdej grupie wiekowej, no to te możliwości są ograniczone i wpływa na to właśnie to, co jest związane z naszym trybem życia, czyli brak aktywności, czyli taki akinetyczny sposób funkcjonowania. To jest przesiadywanie, czy też przebywanie przewlekle, długo w różnych pozycjach, na przykład siedzących, i tutaj jest praca za biurkiem, no, do której jesteśmy zmuszeni, bo takie są warunki pracy, ale też na siebie narzucamy, jeżeli używamy właśnie nieprawny sposób laptop, który przed nami stoi, czy komputer, czy pochylamy się do komórki, powodując takie objawy jak na przykład SMS-owa szyja, pojęcie, które funkcjonuje już nawet też w nauce, to rodzi takie syndromy związane z przeciążeniami, z niepoprawnym ustawieniem pewnych struktur stawów kręgosłupa, szyi, ale też obręczy barkowej czy biodrowej, a w konsekwencji różnego typu dolegliwości, które są tak bardzo różnorodne, że czasami nie jesteśmy w stanie sobie nawet zdać sprawy, że mogą powodować na przykład problemy takie bardziej wegetatywne, czyli w narządach niezwiązanych z ruchem, tak jak narządy wewnętrzne na przykład.
12: No bo jeśli teraz siedzimy

0: osobą niepełnosprawną we wszystkich tych grupach, tak wyselekcjonowanych w tych rekomendacjach WHO, zalecana jest aktywność w postaci minimum 150 minut wytrzymałościowego treningu w tygodniu, do tego treningu siłowego dwa razy w tygodniu najczęściej, dla seniorów na przykład jeszcze ruchów związanych z równowagą, koordynacją, więc tutaj one są bardzo uniwersalne i to, co jeszcze bardzo ważne, jest to podkreślenie, że każda aktywność jest dobra. Najmniejsza, najkrótsza, żeby tylko się podnieść z tego krzesła, z tego tapczanu, żeby ruszyć po prostu się w każdy możliwy sposób, więc takie codzienne czynności rutynowe, które robimy, idziemy do sklepu, chodzimy z psem, podjeżdżamy gdzieś rowerem, wysiadamy parę przystanków wcześniej, myjemy auto, to są te wszystkie aktywności, które składają się na naszą aktywność codzienną, więc im więcej będziemy takich rzeczy robić, taką rutynę wprowadzać w nasze życie, to gdzieś ta aktywność nawet mimowolna po prostu się pojawi w naszym życiu, a nie taka, że my zmuszamy się do tego, żeby wstać, bo idziemy na trening. Jest taka właśnie aktywność na co dzień w różnych drobnych czynnościach codziennego dnia jest też bardzo, bardzo ważna.
1: Chciałam jeszcze zapytać o Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zielonej Górze, bo też współpracuje pani z nimi. Czy seniorzy są aktywni? Czy widać rzeczywiście, że coś się zmienia w podejściu do tej grupy wiekowej?
0: Bardzo są aktywni. To oczywiście jest też związane ze świadomością. Jeśli chodzi o Uniwersytet Trzeciego Wieku, ja współpracuję na różnych polach. Prowadzę zajęcia, różnego typu warsztaty, prowadziliśmy różnego typu badania. Większość opierające się, czy też powiązane z aktywnością fizyczną, więc w tej grupie osób uczęszczających do Uniwersytetu Trzeciego Wieku bardzo, bardzo dużo osób korzysta właśnie z tych propozycji, które Uniwersytet przygotował, a mają zajęcia z tai chi, jogi, tańca, z tego, co ja prowadzę, czyli na przykład pilates medyczny, z zajęć no, bardzo, bardzo różnorodnych, więc są osobami bardzo aktywnymi, ale też trzeba powiedzieć, że to jest jednak pewna wybrana grupa osób. Ta populacja osób w wieku senioralnym no, jest bardzo różnorodna też, ale coraz więcej osób ma tą świadomość, potrzebę, żeby ten ruch wprowadzić, więc też osoby pojawiły się takie w właśnie klubach i one już nie mają takiego często, no nawet zawstydzenia, które wcześniej było związane, że wiek jest ograniczeniem i z dużą radością i ze swobodą też właśnie korzystają z tych zajęć, co mnie bardzo cieszy i ja zawsze zachęcam osoby, które przychodzą na zajęcia do mnie, do tego, żeby na takie rzeczy nie zwracały uwagi jak wiek, bo on naprawdę nie ma znaczenia, bo w każdym momencie życia można zacząć aktywność fizyczną.
1: I wydaje mi się, że też świat fitness również to zauważa, bo jak wcześniej była popularna zumba, bardzo mocna i aktywna, to wiem, że już się pojawiają zajęcia Zumba Gold, bardziej skierowana do właśnie starszych osób, które może niekoniecznie muszą skakać przez całą godzinę.
0: Tak, jest dużo różnych innych także zajęć, takie, które są w jakiś sposób no, dostosowane do pewnych zmian, które się w naszym życiu dzieją i to w różnym wieku, więc oczywiście te nazwy, te formy ruchu są już od dawna popularne, czyli różnego typu właśnie zajęcia taneczne powiązane z właśnie różnymi akami, które będą też sprzyjały właśnie dobremu funkcjonowaniu, czyli na przykład będą wpływały na równowagę tej osoby, będą powodowały poprawę koordynacji, taką mobilizację też układu nerwowego, mózgu do pracy przez ten ruch w koordynacji, regulowały takie wyciszenie, oddech, także tutaj oczywiście tych zajęć jest bardzo dużo i jest ta oferta szeroka.
1: O zajęciach skierowanych między innymi do seniorów, także w zielonogórskich klubach, opowiadała nam Ewa Skorupka, fizjoterapeutka z Uniwersytetu Zielonogórskiego, ale także właścicielka jednego z klubów fitness. Jeszcze o fitnessie będzie za moment w programie.
2: Ciekawa Zielona Góra.
1: Była mowa o aktywności seniorów, to teraz pociągnijmy ten temat. Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Zielonogórskiego w tym roku już ma umowę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Skąd pomysł na taką współpracę? O tym dyrektor Biura Klubu Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dawid Piechowiak.
3: No, demografia jest nieubłagalna. Z roku na rok będziemy mieli coraz więcej starzejącego się społeczeństwa. Społeczeństwo, które również trzeba zadbać. W ostatnich latach był trend na skupieniu się na dzieci i młodzieży. Oczywiście

0: w ten trend się również wpisujemy, ale jest też coraz większa grupa osób, która sport traktuje jako formę rehabilitacji, która sport traktuje jako włączenie się w życie, dlatego my chcemy popularyzować tą aktywność fizyczną. Może nie do końca w takiej tradycyjnej formie, jak cykliczne zajęcia z biegania, siatkówki. Nie, chcemy pokazywać też różne formy spędzania aktywnie czasu wolnego i pokazywać seniorom dyscypliny, których na co dzień nie mają okazji spróbować.
1: Jakie to mogą być dyscypliny z tych takich zaskakujących dla seniorów?
0: Realizowaliśmy wydarzenie dla seniorów pod nazwą Nieustannie Aktywni. Jedną z konkurencji, którą nam zaproponowaliśmy, to był ergometr wioślarski. Cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem dla niewtajemniczonych. Ergometr wioślarski to tak naprawdę wiosłowanie na sucho. Jest do tego maszyna, a na ekranie pojawia się łódeczka, która imituje po prostu płynięcie po torze, po rzece, i seniorzy byli tym bardzo zaciekawieni, wiosłowali ile pary w rękach i naprawdę im się to spodobało. Oprócz tego ergometru była na przykład cornhole, czyli takie wielkie drewniane pudło z otworem, gdzie senior musiał trafić woreczkiem wypełnionym grochem właśnie do oddalonego o kilka metrów tego dołka, tego pojemniczka. Było strzelectwo laserowe, tak? Czyli no, ze strzelectwem nie wszyscy mamy do czynienia na co dzień i to też wprawiało w euforię właśnie naszych beneficjentów i pokazywało, że no, ta dostępność do niektórych dyscyplin sportowych, do takiego ruchu nie jest aż taka dla seniorów, jaką my chcemy zaproponować.
1: To, co wspomniał pan, dla tych studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku duże korzyści, nowe dyscypliny, integracja, a co zyskują studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego na tej umowie?
0: No, na pewno możliwość pracy z osobami w różnym wieku, z osobami z różnymi potrzebami. To nie jest beneficjentem, tutaj nie jest tylko dziecko czy młodzież uczęszczająca do szkoły podstawowej, tylko osoby już często ze specjalnymi potrzebami, które wymagają odpowiedniego dopasowania sprzętu, wymagają odpowiedniego dobrania intensywności ćwiczeń do ich potrzeb. Tak więc studenci będą mieli okazję popracować z seniorami, de facto z grupą, gdzie czy to fizjoterapia, czy inne kierunki będą na co dzień po zakończeniu studiów z tą grupą osób starszych coraz częściej mieli do czynienia.
1: Mówił dyrektor Biura Klubu Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Zielonogórskiego Dawid Piechowiak.
2: Aktywnie w Zielonej Górze.
1: Była mowa o aktywności seniorów, ale nie tylko, o naszej mobilności, to jeszcze teraz powracamy do tematu fitnessu. Jeszcze sprawdźmy, jakie zajęcia można znaleźć w zielonogórskich klubach fitnessowych. Na ten temat rozmawiałam z Ewą Skorupką z Zakładu Fizjoterapii, fizjoterapeutką Uniwersytetu Zielonogórskiego, też właścicielką jednego z klubów fitness w Zielonej Górze. Aktywności mogą być różne, nordic walking, bieganie, baseny. A dlaczego i kto właściwie chodzi w Zielonej Górze na fitness? Do kogo skierowane są zajęcia?
3: Znaczy, zacznę od tego, że oferta, znaczy słowo fitness może trochę jest takie zawężeniem, ale można tutaj użyć też słowa sport, bo sport zawiera w sobie tak szeroko rozumianą aktywność fizyczną, tą wyczynową, z którą nam się najczęściej kojarzy, ale właśnie też taką popularną rekreację, turystykę, to są właśnie te wszystkie aspekty związane z aktywnością fizyczną. Kluby w Zielonej Górze są bardzo różne, od takich dużych, sieciowych, które mają siłownie, mają różnorodną ofertę zajęć właśnie takich ruchowych. Są kluby, które zajmują się, tak jak właśnie mój, którym ja pracuję, który ja prowadzę, takim bardziej kameralny, który jest mniejszy, zapewnia troszeczkę taką bardziej intymną, spokojną atmosferę. Ale też są na przykład miejsca, które zajmują się aktywnością w troszeczkę inny sposób, ale taki, który jest związany z pracą nad własnym ciałem, ponieważ na przykład tutaj są zajęcia jogi, ale też jakichś technik oddechowych, różnych metod, które wpływają na takie samopoczucie psychofizyczne, więc tutaj bardzo dużo jest tych możliwości.
1: A proszę powiedzieć, kogo najczęściej widać w zielonogórskich klubach? Przeważają panowie czy panie?
3: Znaczy ja powiem, kogo widać u mnie, dlatego że te kluby też mają swoją specyfikę. Jeżeli są kluby, które mają siłownię, to na pewno tam jest zdecydowanie większa część to są panowie. Natomiast na tych zajęciach grupowych w tych samych miejscach częściej są panie. Natomiast na przykład w takim klubie, który ja prowadzę, Zdecydowana większość to są kobiety w różnym wieku, natomiast panowie są w dużej, dużej mniejszości, to jest kilkanaście osób.
1: No ja tak zauważyłam po sobie, jak też czasami sprawdzam zajęcia w różnych klubach, że jednak te takie grupowe, fitnessowe bym to powiedziała w cudzysłowie, bardziej są obstawiane przez kobiety, a panowie wolą jednak zajęcia już bezpośrednio na siłowni, czyli takie indywidualne. Z czego to może wynikać?
3: Znaczy tu jeszcze bym powiedziała, że panowie też na pewno wybierają, bo mamy jeszcze takie miejsca, które są związane z takim treningiem siłowo-wytrzymałościowym i tutaj z dużymi obciążeniami, z mniejszymi, ale na takim dużym, na dużym wysiłku robione te zajęcia, więc tutaj też dominują panowie wtedy. Natomiast no to też jest wynikiem tego, jakie my mamy upodobania, jakie zajęcia, jakie formy ruchu my robimy.
1: Mówiła Ewa Skorupka, właścicielka jednego z klubów fitness w Zielonej Górze i także fizjoterapeutka, pracowniczka Uniwersytetu Zielonogórskiego.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
4: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Reklama.
3: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
4: Bogdan Witawka, bardzo gorąco witam w magazynie Tydzień w Zielonej Górze w Twoim radiu Złote Przeboje w ostatni weekend maja. Czas płynie bardzo szybko, jeszcze tylko miesiąc i rozpoczniemy lipiec, pełny okres wakacyjny. Taki czas już teraz to również zagrożenie pożarowe w naszych podzielonogórskich lasach. O tym również porozmawiamy dosłownie za kilka chwil. No i przypomnimy sobie niektóre ważne i ciekawe wydarzenia z Zielonej Góry i okolic, które miały miejsce w mijającym tygodniu. Zaczynamy.
3: Tydzień w Zielonej Górze.
4: Dzisiaj rozmawiamy o samolotach, które są wykorzystywane w zielonogórskich lasach, w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Jakie są zadania tych statków powietrznych?
5: Są dwa podstawowe zadania. Pierwsze to jest związane z ochroną przeciwpożarową lasu. Są to samoloty, które patrolują tereny leśne oraz samoloty gaśnicze, które wykorzystywane są już bezpośrednio w akcjach gaszenia pożarów. Oraz takim drugim zadaniem, nie mniej ważnym, to są zabiegi agrolotnicze z użyciem środków ochrony roślin celem ograniczenia populacji szkodliwych owadów.
4: Porozmawiajmy trochę o tych samolotach. Jakie to są samoloty? Czy to są samoloty? Czy to jest samolot jeden? Gdzie one stacjonują? W środku lasu nie ma lotniska. Musi być to gdzieś lotnisko istniejące już, prawda? Proszę coś o tym powiedzieć.
5: Tak jest. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze od lat czarteruje samoloty z Aeroklubu Ziemi Lubuskiej na podstawie stosownej umowy. Są to dwa samoloty gaśnicze agro typu AN2 oraz samolot patrolowy typu Cessna i one stacjonują na lotnisku w przylepie. Jest tam utworzona też nasza leśna baza lotnicza. Natomiast na terenie kilku nadleśnictw mamy tak zwane lądowiska operacyjne, którymi zarządzają lasy państwowe, które są wykorzystywane doraźnie w razie potrzeby tankowania samolotów.
4: Czy taki Antonow AN2, o którym pan wspomniał, czy to jest maszyna taka bardzo, że tak powiem, sprawdzona w boju, czy zabiera odpowiednią ilość wody? Jak to wygląda w praktyce?
5: Zdecydowanie tak. Pomimo swojego już wieku te samoloty sprawdzają nam się od lat. Dzięki też doświadczonej kadrze pilotów są w stanie bardzo skutecznie pomóc i strażakom, i leśnikom w ograniczaniu, zwalczaniu pożarów oraz w bardzo precyzyjnych zabiegach agrolotniczych. Taki Antonow jest w stanie pomieścić około 1700 litrów wody, co wraz z dodatkiem środka pionotwórczego jest cennym wsparciem podczas właśnie takich działań.
4: Czasem w telewizji możemy zobaczyć, jak pracują takie samoloty gaśnicze w lasach. Zbliżają się do zajętego ogniem terenu i wyrzucają tą bombę, tak, wodną na dół. Chciałbym, żeby pan powiedział o obszarze, jaki jednorazowo taka bomba wodna, bomba gaśnicza może ten pożar ugasić, zdusić.
5: No, to jest na szerokości powiedzmy kilkudziesięciu metrów i na długości około 200 metrów. To zależy oczywiście od prędkości samolotu i wysokości lotu. Te loty zwykle odbywają się na bardzo niskich wysokościach, bezpośrednio nad koronami drzew i tutaj pilot już decyduje, może dokonać zrzutu jednorazowego, jak pan nazwał to, w postaci takiej bomby, czy też na dwa razy w przypadku Antonowa, ponieważ ma dwie takie dysze i to jest obszar wystarczający, powiedzmy, do zadziałania właśnie tego środka gaśniczego. Te samoloty mają określony stopień gotowości, czyli jakby ten czas reakcji od powzięcia informacji do już wzbicia się w powietrze, w zależności od stopnia zagrożenia pożarowego lasu. Tutaj musi mieć na uwadze, że gotowości mogą być dwa takie samoloty, które są w stanie operować na terenie naszej dyrekcji, powiedzmy z takim czasem maksymalnym do lotu około pół godziny w miejsce pożaru. W zależności oczywiście od tego miejsca, ja mówię tutaj o tych skrajnych punktach naszej dyrekcji. No jest to zwykle dużo szybciej, rzędu kilkunastu minut. Oczywiście w ramach pomocy wzajemnej też zdarza się, że te nasze samoloty wspierają działania na terenie sąsiednich regionalnych dyrekcji, a my także w razie takiej potrzeby możemy skorzystać z samolotów chociażby typu dromader, które są wykorzystywane na terenie dyrekcji, czy to szczecińskiej, sąsiedniej, czy wrocławskiej i często podczas takich wspólnych ćwiczeń biorą udział te samoloty w ilości takiej większej, tworząc taką eskadrę do skutecznych działań, żeby ten cykl zrzutów był tutaj zapewniony.
4: Wspomniał pan na samym początku o tym, że samoloty służą, te regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, służą do ochrony przeciwpożarowej, ale też do akcji, o których pan teraz opowiadał, ale również do oprysków, na przykład przeciwko szkodnikom. Jak to się dzieje? Bo to też jest duża skala, prawda? To musi być jakaś duża inwazja tych szkodników, żeby taki samolot wzbił się w powietrze i zaczął działać. Jak to wygląda?
5: Oczywiście to jest cała bardzo precyzyjnie określona procedura. Są to zabiegi wielkopowierzchniowe, oczywiście poprzedzone bardzo wnikliwym monitoringiem i rozpoznaniem występowania szkodników. Drzewostanów. Wspieramy się tutaj wyspecjalizowaną jednostką, czyli Zespołem Ochrony Lasu. Oczywiście w nadleśnictwach prowadzone są kontrole występowania tych szkodników, tak? Czy to jesienne poszukiwania, czy wiosenne nadzwyczajne kontrole. Jest tutaj ścinka drzewna, płachty. Wszystko to celem jakby określenia stopnia zagrożenia oraz obszaru, który wymaga bądź nie wymaga podjęcia określonych zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin, jak najbardziej o selektywnym działaniu, tak, czyli konkretne gatunki w określonym czasie, bo to jest uzależnione i od warunków pogodowych, i od biologii danego gatunku. Wszystko to jest oczywiście półskoń odpowiednich zgód, czy to Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Po zakomunikowaniu o wprowadzeniu okresowego zakazu wstępu do lasu na czas tych zabiegów i jak najbardziej również lokalnych mediów.
4: Jeżeli idziemy na spacer, jeżeli wybieramy się do lasu, no to nie ma takiej sytuacji, żebyśmy przeoczyli komunikat czy znaki, że nie wolno do tej części lasu się zbliżać, no bo tam będą opryski.
5: To jest oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem ogłaszane. Informacja znajduje się zarówno na stronach internetowych jednostek, są umieszczane w terenie odpowiednie tablice oraz, jak wspomniałem, powiadamiane są również lokalne media. Trzeba mieć na uwadze, że tutaj te zabiegi przeprowadzane są w wytypowanych nadleśnictwach. W tym roku na łącznym obszarze około 5,5 tysiąca hektarów w określonym czasie od wczesnych godzin rannych. Natomiast oczywiście z wieloma obostrzeniami, czyli minimalną odległością od cieków wodnych czy zbiorników wodnych, dróg publicznych określonych kategorii. Także tutaj też, żeby zobrazować, jaka ilość tych środków, oczywiście zgodnie z etykietą produktu, jest stosowana, to jest około 4-5 litrów na hektar. W bieżącym roku zabiegi agrolotnicze, ograniczania populacji szkodliwych owadów dotyczą takich gatunków jak brudnica, miszka, barczatka, sosnówka i strzygonia, choinówka oraz chrabąszcze. Te zabiegi wykonywane są tylko i wyłącznie w przypadku konieczności ich wykonania celem właśnie ochrony tych drzewostanów.
4: Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Życzę wam, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, ale też nam wszystkim, którzy wybieramy się do zielonogórskich lasów po to, żeby odpocząć, żeby te zabiegi były skuteczne, no i żeby ich nie musiało być, żeby te drzewa, żeby ten las był zdrowy, zdrowy jak ryba. A ja jeszcze dodam, że te zabiegi trwają, prowadzone będą do 15 czerwca, jeśli warunki pogodowe pozwolą. Zabiegi agrolotnicze dotyczą wyłącznie precyzyjnie określonych pól zabiegowych w nadleśnictwach Świebodzin, Sława Śląska, Wolsztyn, Lubsko i Brzuska.
3: Co słychać w Zielonej Górze?
4: No niestety wciąż obserwujemy proceder wypalania traw. Starszy kapitan Piotr Kowalski, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, był moim gościem jakiś czas temu. Rozmawialiśmy właśnie o szkodliwości wypalania traw.
3: Tydzień w Zielonej Górze. Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
4: Wypalanie traw, wypalanie nieużytków to między innymi sposób na zrobienie porządku w głowach tych ludzi, którzy to robią. Czy też użyźnienie gleby, co jest kompletnym nieporozumieniem, bo to tak nie działa. Atak na środowisko naturalne to nie jest jedna składowa tego zjawiska. To jest po prostu zwyczajnie niebezpieczne. Na przykład dla ludzi, bo przecież zdarzały się sytuacje, gdzie ogień tak szybko się rozprzestrzenił, że dochodził do zabudowań, czy do ludzi, którzy tam gdzieś stali, i była tragedia.
2: Głównym czynnikiem powodującym rozprzestrzenianie się pożaru jest też wiatr, także należy mieć na uwadze, że jeżeli wiatr mocniej wieje, to naprawdę te pożary traw, trzcinowisk mogą bardzo nieprzewidywalnie się zachować. No, stwarzają zagrożenie właśnie zarówno dla ludzi, dla zabudowań, które są w pobliżu, ale też należy przypomnieć o tym, że w tych trawach, w tych trzcinowiskach często znajdują się różne zwierzęta, różne gniazda, i te zwierzęta bardzo często nie potrafią uciec z tego pożaru, skutkiem czego jest to, że znajdujemy martwe pisklęta w tych gniazdach.
4: O szkodliwości wypalania traw mówił starszy kapitan Piotr Kowalski, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.
3: Tydzień w Zielonej Górze. Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
6: Grzegorz Pałka, zapraszam. Rozpoczęło się głosowanie na projekty do pierwszej w tym roku edycji Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Tym tematem rozpoczynamy przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Czas na podjęcie decyzji mamy do 9 czerwca. W tym roku przed nami jeszcze jedna edycja, to w związku z zaległym budżetem, który nie został przeprowadzony w 2023. Wysokość aktualnego pierwszego w tym roku naboru wynosi 6 700 000 zł. Do wyboru łącznie 55 projektów, w tym 25 inwestycyjnych i 30 społecznych. Głosy można oddawać przez internet albo w jednym z 15 punktów stacjonarnych.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
6: Zielona Góra staje do walki o tytuł rowerowej stolicy Polski. Zachęcamy do wspólnej rywalizacji, mówi prezydent Marcin Papierowski.
7: Mega wydarzenie. Zachęcam, zapraszam, rywalizujmy. Niech Zielona Góra wygra. W tamtym roku było długie miejsce, bardzo silne i mocne, ale w tym roku tego entuzjazmu jest jeszcze więcej. Poza tym mamy Zbigniewa Sprucha, naszego ambasadora, mistrza, który wygrał Tour de Pologne. Ale co najważniejsze, to jest zdrowie, to jest rekreacja, to jest uśmiech oraz przede wszystkim pokazanie naszego pięknego miasta.
6: Zaczynamy 1 czerwca, mówi Katarzyna Fedro, koordynatorka akcji.
8: My w tym roku bardzo zaangażowaliśmy środowisko rowerowe do tego, żeby pomogło nam w organizacji różnego rodzaju eventów, imprez, wydarzeń związanych z rowerami i aktywizacją mieszkańców miasta. Postaramy się, żeby w każdy weekend odbyła się jakaś impreza, wydarzenie rowerowe, spotkanie rowerowe związane z jazdą na rowerze, ze zbieraniem kilometrów. Będziemy zachęcać mieszkańców do tego, żeby zakładali aplikację, bo kilometry to jedno, ale aplikacja to drugie. Bez aplikacji nie zaliczają się wszystkie punkty.
6: Aby wziąć udział, należy pobrać na telefon aplikację Aktywne Miasta.
3: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry. Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
6: Koniec problemów z zalewaniem posesji dróg w sołectwie Ochla. Rozpoczęły się prace projektowe, aby ten problem wyeliminować, mówi sołtys Ochli Dorota Bojar.
9: Są momenty takie, kiedy jest na przykład mokra wiosna, czy no inna pora roku, a z dużą ilością deszczu, to wtedy to wszystko aż szaleje. Mieliśmy kilka lat wcześniej na ulicy Dębowej właśnie sytuację, że między jedną taką studzienką a drugą okazało się, że gdzieś tam się zawalił to połączenie i z tej górnej wylatywały takie wielkie ilości wody, że na Akacjowej mieliśmy wielkie jezioro.
6: Łącznie przebudowanych zostanie 10 ulic.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
6: Zielona Góra rozwija Smart City. Nowe nakładki na wodomierzach pozwolą nie tylko na zdalne odczyty zużycia wody, mówi Jarosław Flakowski, wiceprezydent Zielonej Góry.
10: Ten system pozwoli na wyłapywanie choćby dynamicznego ubytku wody w mieszkaniu, w lokalu, w domku jednorodzinnym, w firmie, tam gdzie są tak zwane wodomierze główne. Algorytm, który będzie współpracował z takimi danymi, będzie w stanie poinformować danego mieszkańca, że pomimo, że nigdy w takim okresie wody nie używał, ten ubytek jest. To będzie zapobiegało awariom, które są potem kosztowne dla mieszkańca.
6: Wymienionych zostanie ponad 18 tysięcy nakładek za ponad 8 milionów złotych.
11: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
4: Coraz bliżej sezonu urlopowego, za miesiąc rozpoczniemy lipiec, będziemy się przemieszczać, będziemy w różnych miejscach. Oczywiście nikomu nie życzę, żeby trzeba było reagować, ratując życie, oby takich sytuacji w ogóle nie było. No ale jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to dobrze wiedzieć, co zrobić i przede wszystkim nie bać się urządzenia, które nazywa się AED. I o tym teraz będziemy rozmawiać z Marcinem Gałeckim, koordynatorem medycznym z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze.
11: Eksperci radzą mieszkańcom Zielonej Góry.
4: Już kiedyś rozmawialiśmy o tym, ale chciałbym wrócić do sprawy związanej ze znajomością zasad pierwszej pomocy, udzielania pierwszej pomocy przez Zielonogórzan. Jak pan ocenia z punktu widzenia człowieka, który kolokwialnie mówiąc siedzi w tym, tak, jest na bieżąco, na pierwszej linii, że tak powiem?
12: Obserwujemy, że tak powiem, bardzo pozytywnie rosnący trend, jeżeli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy. Co prawda nadal obserwuje się sytuacje, gdzie ludzie bali się podejść, bo jakby nie wiedzieli, co mają zrobić, nie chcieli zaszkodzić. Natomiast tych sytuacji, mam wrażenie, jest coraz mniej. Do zdarzeń, do których docieramy jako zespół ratownictwa medycznego, coraz częściej spotykamy się z sytuacją, gdzie świadkowie zdarzenia po prostu udzielają pierwszej pomocy przed naszym przybyciem. Więc myślę, że możemy tutaj stwierdzić, że jest zadowalający ten trend na tą chwilę i mamy nadzieję, że ta świadomość będzie rosła z każdym miesiącem.
4: I po to też jest między innymi właśnie ta nasza rozmowa, ta audycja. Chciałbym, żeby pan jako fachowiec powiedział parę słów na temat kolejności czynności, kiedy jesteśmy świadkami sytuacji, gdzie nie wiem, na przystanku, w sklepie, gdziekolwiek, ktoś po prostu osuwa się na ziemię. Co dalej robimy?
12: Oczywiście jest to bardzo poważna sytuacja i absolutnie nie możemy tego bagatelizować. Jeżeli jesteśmy świadkami takiego zdarzenia, kiedy ktoś traci przytomność, najważniejsze jest jedno, aby nie przychodzić obojętnie i nie panikować, ponieważ każdy z nas ma obowiązek zareagować. Nie trzeba być medykiem, żeby uratować komuś życie. Najważniejsza sprawa dla osoby udzielającej pomocy to jest bezpieczeństwo własne, czyli zawsze sprawdzamy bezpieczeństwo, upewniamy się, że nam i poszkodowanemu nic nie grozi. Po drugie, musimy sprawdzić przytomność, czyli delikatnie potrząsamy za ramiona, głośno pytamy, czy mnie słyszysz, co się stało. Jeżeli stwierdzimy, że taka osoba nie reaguje, natychmiast powinniśmy wezwać pomoc. Dzwonimy wówczas na numer alarmowy, najbardziej popularny 112, najbardziej znany, natomiast jeżeli wiemy, że to zdarzenie jest stricte medyczne, szybciej będzie, jeżeli zadzwonimy pod numer 39, ponieważ tam bezpośrednio połączymy się z dyspozytorem medycznym, który zbierze od nas ten fachowy wywiad. Następnie sprawdzamy oddech. Odchylamy głowę do tyłu, unosimy żuchwę i przez około 10 sekund obserwujemy, czy klatka piersiowa się unosi, czy słychać i czuć oddech. No jeżeli w tej sytuacji osoba oddycha, ale jest nieprzytomna, powinniśmy ją ułożyć w pozycji bezpiecznej na boku. No i oczywiście kontrolować ten oddech do przyjazdu zespołu ratownictwa. Natomiast jeżeli ta osoba nie oddycha lub według nas oddycha nienaturalnie, czyli zbyt wolno, wtedy rozpoczynamy jak najszybciej uciskanie klatki piersiowej. Musimy pamiętać, że uciskamy mocno, szybko na środku klatki piersiowej. No, tak fachowo się mówi, że jest to od 100 do 120 razy na minutę z taką częstotliwością, natomiast jeżeli w pobliżu znajduje się AED, a w wielu miejscach ono się znajduje, należy je jak najszybciej przynieść, a tak naprawdę poprosić kolejnych świadków zdarzenia o to, żeby przynieśli to urządzenie, minimalizować te przerwy w uciskaniu klatki piersiowej, ponieważ takie urządzenie podpowie nam dalej, co mamy robić. Zazwyczaj jest praktycznie w każdym urządzeniu AED jest zbudowany metronom, więc od momentu uruchomienia i podłączenia przyklejenia elektrod do klatki piersiowej pacjenta uruchamia się metronom, który wyznacza nam tempo ucisków tej klatki piersiowej.
4: Na chwilę chciałbym przerwać, panie Marcinie, na momencik, bo pan powiedział o tym, że prosimy kogoś, czy też wysyłamy kogoś po AED. A ja chciałbym jeszcze wrócić do momentu, kiedy obserwujemy, jak ktoś, powiedzmy, osuwa się na podłogę, na ziemię. Czy jeżeli jest ktoś w naszej obecności, jedna czy dwie, trzy osoby, czy my możemy zlecić dzwonienie na 3-9 albo na 112 jednej z tych osób, a już przystępować do następnych czynności, o których pan mówił?
12: Oczywiście, to jest właśnie minimalizowanie przerw tutaj w uciskaniu klatki piersiowej między innymi. Oczywiście, jeżeli jest więcej osób, powinniśmy to zlecić jednej z tych kolejnych osób. Natomiast jeżeli bylibyśmy sami, na przykład taka podpowiedź, co bardzo często wykorzystujemy na różnego rodzaju kursach o udzielaniu pierwszej pomocy, aby skorzystać ze stawu głośnomówiącego w telefonie. Wybrać numer, włączyć tryb głośnomówiący, położyć telefon obok poszkodowanego i już możemy sprawdzać oddech, uciskać klatkę piersiową. W momencie, kiedy dyspozytor się połączy, możemy jednocześnie uciskając udzielać odpowiedzi i przekazać informacje, co tam się wydarzyło.
4: Wróćmy do AED, bo to bardzo ważna sprawa.
12: Najczęściej zadawane pytanie, czy mogę zrobić krzywdę? Nie wiem, jak się tego używa. Będę się bał, że mnie pokopie prąd. No to są takie pytania, które gdzieś tam zauważamy. Drodzy Państwo, AED nie zrobi nikomu krzywdy. To jest bardzo ważna i cenna informacja, ponieważ nie ma możliwości, aby wyzwolić wyładowanie w momencie, kiedy, załóżmy, elektrody są odklejone od pacjenta. Nie wyzwolimy wyładowania również, jeżeli ktoś wpadnie na szalony pomysł, aby sprawdzić na osobie, która ma zachowane krążenie, ponieważ urządzenie to krążenie wykryje i nie dopuści do wyładowania pod żadnym pozorem. Więc nie należy się bać używania AED, takiego defibrylatora zautomatyzowanego, ponieważ to urządzenie właśnie zostało stworzone dla zwykłych ludzi, nie tylko dla medyków. Jest tak zaprojektowany, by prowadzić takiego ratownika krok po kroku, nawet takiego bez doświadczenia, czyli tak zwanego laika. Wydaje wyraźne i jasne polecenia głosowe i wizualne. Mówi nam, co zrobić, kiedy przykleić elektrody, czy należy wykonać wyładowanie, czy należy uciskać klatkę piersiową. A więc to jest bardzo ważny przekaz, że AED jest bezpieczne. Urządzenie tak naprawdę samo analizuje rytm serca, sprawdza, czy ten puls jest, czy nie. Tylko kiedy jest to konieczne, tak naprawdę będzie zalecał wyładowanie. Więc tak można powiedzieć wprost, że nie da się zrobić komuś krzywdy przez przypadek tym urządzeniem.
4: Czy jeżeli przygotuje AED do działania, a AED nie zadziała i pojawi się pewnie stosowny komunikat, czyli to jakby jest odpowiedź na jeszcze jedno pytanie, czy moja decyzja o użyciu AED była prawidłowa, czy nie, ale to już zrzucamy na urządzenie, to ono stwierdzi, czy zadziała, czy też nie. Czy dobrze myślę?
12: Oczywiście, że tak. Nie ma tutaj sytuacji, w której ktoś mógłby powiedzieć, że użycie defibrylatora AED było bezzasadne, było niekonieczne. Ponieważ jako ludzie, jako laicy, którzy najczęściej używają tego AED w przestrzeni publicznej, nie mają doświadczenia i właśnie po to jest to urządzenie, żeby pomogło rozpoznać, czy jest to rytm do defibrylacji, czy nie do defibrylacji. Natomiast jeżeli to będzie rytm nie do defibrylacji, czyli nie będzie tego tak zwanego wyładowania, to też jest ważna informacja, ponieważ no, zatrzymanie krążenia dzieli się na dwa typy, w rytmie do defibrylacji i w rytmie nie do defibrylacji. I to, że w danym momencie urządzenie nie będzie nam kazało zrobić wyładowania, tylko nakaże nam uciskanie klatki piersiowej, to wcale nie oznacza, że to jest źle. To jest właśnie dobry kierunek, bo wiemy, z czym się mierzymy, tak? Wiemy, że jest rozpoznane zatrzymanie krążenia, a to, czy ono w tej chwili jest bez możliwości wyładowania, nie oznacza, że za chwilę nie dojdzie do zmiany tego rytmu i urządzenie rozpozna rytm taki, który pozwoli na przeprowadzenie defibrylacji.
11: Istotne dla Zielonej Góry.
4: To jest magazyn Tydzień w Zielonej Górze w Twoim radiu Złote Przeboje. Rozmawiamy o pierwszej pomocy, rozmawiamy o umiejętności przeprowadzenia pierwszej pomocy, resuscytacji, ale też korzystania z urządzenia o nazwie AED. Nieprzypadkowo to urządzenie nazywane jest urządzeniem, które ratuje życie. Naszym gościem jest Marcin Gałecki, koordynator medyczny z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze. Wracamy do rozmowy.
11: Ważne porady dla Zielonej Góry.
4: Kiedyś dawno temu, kiedy byłem na jednym ze szkoleń dotyczących pierwszej pomocy, mówiło się też o ratowaniu człowieka oprócz masażu serca metodą usta-usta. Jak to jest dzisiaj?
12: Dzisiaj prawo jakby dopuszcza nam wszystkie schematy, które zostały skonstruowane, dopuszcza nam taką możliwość, w której moglibyśmy odstąpić od tego manewru. Dlaczego? No dlatego, że chociażby nie znając tego człowieka, a widząc wydzielinę z ust, potencjalnie narażamy się na zakażenie. Zakażenie, zarażenie, więc to jest tak naprawdę kwestia bezpieczeństwa własnego. I tutaj nikt nam nie może zarzucić, że ktoś rozpoczął uciskanie klatki piersiowej, a nie wykonał sztucznego oddychania. Jeżeli nie mamy przy sobie takiego zestawu podręcznego, bardzo często możemy spotkać takie saszetki dopinane do kluszy, w którym jest tam jedna para rękawiczek, jest taka nakładka na usta właśnie, która izolowałaby nas od tych wydzielin i od tego ryzyka właśnie tutaj zakażenia, no to jakby tutaj możemy odstąpić od wykonania tych wdechów, biorąc pod uwagę nasze bezpieczeństwo, zdecydowanie.
4: No tak. Wróćmy do AED. AED, z tego co pan mówi, to jest, chyba nie przesadzę, urządzenie genialne, dlatego że właściwie załatwia za nas wszystko i skutecznie ratuje. W związku z tym urządzenie AED powinno być wszędzie, w każdej przestrzeni publicznej. I mimo że obserwujemy takie znaczki AED, to jednak nie wszędzie one są. Dlaczego?
12: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tego nie ma w tak szerokiej przestrzeni publicznej.
4: A powinno być, prawda?
12: Oczywiście, że powinno być, dokładnie tak. Ludzie powinni być w tym temacie edukowani, powinni wiedzieć, w jaki sposób sprawdzić. Jest dostępna taka mapa AED, urządzeń AED, na którą można wejść, wpisując w prostą wyszukiwarkę znajdź AED bądź miejsce AED. Na pewno taka mapa się pojawi, są dwie strony obecnie funkcjonujące, które jakby są aktualizowane. I one pokazują miejsca, w których te defibrylatory są lub powinny być dostępne. Oczywiście no, takim marzeniem byłoby, żeby to było na każdym kroku, na każdym rogu, za każdym rogiem, na każdej ulicy. Jeszcze myślę, że do tego długa droga, natomiast w Zielonej Górze zaobserwowaliśmy już kilkanaście zdarzeń, w których defibrylator AED został użyty kilkukrotnie w autobusach miejskiej komunikacji. Tak się zdarzyło, że niestety doszło do zatrzymania krążenia i kierowca autobusu w porozumieniu ze świadkami tego zdarzenia podjęli resuscytację. Użyli defibrylatora AED do czasu przyjazdu naszego zespołu. Nasz zespół jakby przejął akcję resuscytacyjną, no i gdzieś tam udało się tego człowieka uratować. Takich sytuacji jest coraz więcej. Niestety spotykamy się też z taką sytuacją, że pomimo, że defibrylator AED jest dostępny, to niektóre placówki mogą jakby udostępnić go tylko i wyłącznie w czasie działania, powiedzmy, sekretariatu, tak? Ponieważ jest zamknięty, gdzieś ktoś nie ma kluczy, nie można wejść do tego budynku i tak dalej. To jest troszeczkę nieodpowiedzialne działanie. Jeżeli widzimy takie sytuacje, to oczywiście staramy się też edukować, że jeśli już, to takie urządzenie powinno być na zewnątrz budynku, tak żeby no, było dostępne dla szerszej przestrzeni publicznej, ale zdecydowanie tych sytuacji jest mniej. Jednak spotykamy się z taką dosyć dużą dostępnością. No jest to naprawdę bardzo ważne, żeby w tych szkołach, urzędach, w takich galeriach handlowych, w dworcach czy nie wiem, stadionach, w miejscach użyteczności publicznej, żeby te defibrylatory były w jak największej ilości, ponieważ to zatrzymanie krążenia może zdarzyć się wszędzie. A tak naprawdę te pierwsze 3 do 5 minut są najważniejsze, są kluczowe. Ambulans nie zawsze dotrze w tym czasie, ale świadkowie zdarzenia tak naprawdę to są osoby, które w dużym stopniu ratują życie tym ludziom. Ponieważ jak już przyjeżdża zespół ratownictwa, to zazwyczaj ta akcja już troszeczkę trwa. No i my mamy świadomość, że gdyby nie pomoc świadków zdarzenia, to te nasze działania, nawet jeżeli one są zaawansowane, to tak naprawdę spełzły na niczym. Więc to jest szalenie, szalenie ważne i należy pamiętać, że AED nie zrobi nikomu krzywdy, a no, taki brak działania zdecydowanie wywoła większą krzywdę temu poszkodowanemu.
4: AED nikomu nie zrobi krzywdy, nie należy się tego urządzenia bać, wręcz przeciwnie, to jest urządzenie, które ratuje życie. Marcin Gałecki, koordynator medyczny z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze, był gościem w magazynie Tydzień w Zielonej Górze w Twoim Radiu Złote Przeboje, a do tematów, które mówią o ratowaniu ludzkiego życia, na pewno jeszcze nieraz będziemy wracać.
3: Twoje Radio Złote Przeboje.
11: Tydzień w Zielonej Górze.
4: A w naszym magazynie teraz porozmawiamy o wolontariacie w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Gościem w naszym magazynie jest Robert Kowalik z Biura Zarządu Szpitala.
11: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
4: Przeczytałem w internecie takie słowa: najważniejsze po prostu być blisko. Ciepłe słowo czasem działa lepiej niż lekarstwo. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tych wszystkich osobach, tych wszystkich ludziach, którzy wykonują pracę wolontariacką dla pacjentów w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. To nie jest dla Was nowość, bo przecież od lat już taka forma pomocy pacjentom funkcjonuje.
13: Tak, to prawda. Nasz szpital związany jest właśnie z różnymi podmiotami, osobami, stowarzyszeniami, fundacjami, które współdziałają z nami na tej niwie właśnie wsparcia pacjentów, na takiej niwie społecznej, prospołecznej, bo tak gdzieś wokół tego to się właśnie obraca. No, mamy tutaj osoby, które już współpracują z nami nawet ponad 20 lat. Mam na myśli też chociażby w tym momencie szkołę numer 13 z Zielonej Góry, która właśnie już wielokrotnie nas odwiedza podczas tego okresu grudniowego, tego świąteczno-mikołajkowego. No też inne podmioty, które działają z nami. Tutaj wspomnę, że takim momentem, kiedy tego było więcej i więcej, to była pandemia. Tak? Wszyscy pamiętamy takie, przynajmniej w początkowym okresie, powiedzmy wzmożenie społeczne, ten ruch, który obserwowaliśmy właśnie na niwie naszego szpitala, kiedy nie było dnia właściwie, gdyby ktoś się nie zgłaszał z jakąś propozycją, z jakimiś darami, a to taksówkarze, że za darmo będą podwozić, a to jakieś posiłki, które trzeba dostarczyć dyżurującym i tak dalej. Więc rzeczywiście pandemia była takim momentem tego ruchu społecznego i chyba część z tego trochę tej energii pozytywnej została do dzisiaj.
4: Obserwuję Wasz profil w mediach społecznościowych i widzę, że naprawdę bardzo dużo się dzieje w Waszym szpitalu. Proszę powiedzieć, co się u Was dzieje kolorowego w szpitalu? Mam na myśli cały czas właśnie te organizacje, te fundacje, tych wolontariuszy, którzy przychodzą po to, żeby pacjentowi było po prostu lżej.
13: Takim najbardziej gorącym okresem jest ten okres grudniowy, gdzie w zasadzie już od początku grudnia nie ma dnia, wręcz nawet kiedy ktoś by nas nie odwiedzał. Często są to szkoły, które realizują też jakieś cele takie obywatelskie wśród uczniów. Wspomniałem o tej szkole numer 13, ale jest ich o wiele więcej. One nie tylko są z Zielonej Góry, one są z całego tutaj południa województwa lubuskiego. Można tutaj wspomnieć o szkole z Białkowa, która odwiedziła w tym roku pacjentów dorosłych, bo też często to się obraca i kierują te akcje w stronę dzieci na terenie szpitala Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, ale też niektóre osoby nie zapominają też o osobach dorosłych. Tutaj mam na myśli właśnie chociażby pacjentów onkologicznych na naszym oddziale, więc były te dzieci z Białkowa, ze szkoły podstawowej, również ze szkół publicznych w Łęchnicy. Warto wspomnieć również o panu radnym z Bytomia Oczeńskiego, pan Łukasz Gała, który drugi raz już nas odwiedził. Ta osoba prywatnie za własne pieniądze kupuje różnego rodzaju przedmioty. No, to są przeważnie jakieś pluszaki, również gry, no, takie rzeczy, które potrafią umilić czas dzieciom w szpitalu. No, ciekawa historia z panem Łukaszem jest również taka, że pan Łukasz jest osobą z niepełnosprawnością i już od dziecka, a jako właśnie dziecko był pacjentem naszego szpitala, więc jak zawsze podkreśla, jest to forma takiej jakby zapłaty, w cudzysłowie oczywiście, odwdzięczenia się, może to słowo będzie bardziej celne. Także rzeczywiście te osoby nas wspierają. To też mogę wspomnieć o w tym roku Szkoła Muzyczna z Głogowa właśnie nas odwiedziła, również Uczniowe Centrum Edukacji Koronna z Głogowa, a też Szkoła Podstawowa nr 2 z Solechowa, Przedszkole z Kożuchowa, więc no, mógłbym wymieniać tych miejscowości rzeczywiście dużo, czyli nie tylko Zielona Góra, ale przynajmniej ta część południowa województwa lubuskiego.
4: Na pewno pan ma zwrotną od pacjentów. Po takich wizytach, po takich akcjach, proszę powiedzieć, jak oni reagują, co mówią po takich wizytach, po takiej realnej pomocy, no tak to nazwijmy.
13: Mogę tak to zobrazować w ten sposób, że kiedy przyjeżdżają na przykład dane osoby, tak, tutaj do szpitala, często jest to ubrany Mikołaj, jakaś maskotka, o, chociażby w przypadku, tutaj wspomnę, że też od wielu lat odwiedza nas klub żużlowy Faluba, Zielona Góra, ze swoją maskotką pochodzącą z herbu klubu, czyli motomyszą, w takiej wersji 1:1 powiedzmy, która odwiedza właśnie oddziały dziecięce tego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Więc kiedy czy to Mikołaj, czy to właśnie jakaś maskotka wchodzi i wita się w pokoju, tam gdzie leżą mali pacjenci, przeważnie towarzyszą im rodzice czy mama zwykle, no więc na pewno widać duże zaskoczenie, duży uśmiech. To dziecko przez chwilę jest bardzo zaskoczone, po chwili cieszy się, robi sobie oczywiście koniecznie słynne selfie z daną maskotką, więc rzeczywiście ta energia idzie wtedy przez ten szpital, bo my często te podmioty właśnie od pokój po pokoju odwiedzamy, wręczamy przedmioty. Tutaj też wspomnę chociażby o też wieloletnich naszych darczyńcach Kai Bartoszewskiej i Agnieszce Klukowskiej z takiej fundacji Sprawmy Dzieciom Uśmiech, która już 9 rok u nas była, z ogromną ilością prezentów. To jakby się dzieje technicznie w ten sposób, że pierwsza osoba wchodzi, ten Mikołaj, i pyta się, co dziecko by chciało, i zaraz ta rzecz jest wyszukiwana wśród tej masy prezentów i wręczana, więc tak fajnie to wygląda. Ja tak odpowiadając na pytanie w skrócie, rzeczywiście, no po prostu jest to duży zastrzyk pozytywnej energii, która trwa głównie przez cały grudzień, bo to jest ten okres taki prezentowy, ale nie tylko, bo mamy jeszcze Dzień Dziecka przecież, prawda?
4: Ale przecież święta Bożego Narodzenia to nie jedyny czas w roku, kiedy coś można dobrego zrobić, to oczywiste, ale też teraz, kiedy mamy za miesiąc wakacje, już za niespełna miesiąc, ale za miesiąc rozpoczyna się lipiec, to jest czas, kiedy personel korzysta z urlopów, personel szpitalny, i może wtedy warto rzeczywiście nawiązać współpracę ze Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze, żeby zostać wolontariuszem. Wracamy do rozmowy z Robertem Kowalikiem z Biura Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, a rozmawiamy o wolontariacie.
11: Istotne dla Zielonej Góry.
4: Przysłuchują się naszej rozmowie osoby, które zastanawiają się, a może ja też bym spróbowała, a może ja też bym mogła jakoś pomóc jako wolontariusz w zielonogórskim szpitalu. Co zrobić? Gdzie się zgłosić?
13: Prosimy o kontakt do nas, tutaj do biura zarządu. Wszystkie informacje można znaleźć w internecie, chociażby na tym wspomnianym już profilu szpitala, o który tutaj dbamy, jako takie źródło wiedzy dla społeczeństwa o tym, co dzieje się w szpitalu w Zielonej Górze, ponieważ szpital w Zielonej Górze jest na 10 hektarach, właściwie w centrum miasta, w środku miasta, więc też trudno, żeby był oddzielony nie tylko ogrodzeniem, które zostało zlikwidowane notabene parę lat temu, właśnie żeby jakby wtopić ten szpital w tkankę miasta, ale również chodzi o to, żeby w tej warstwie, nie tylko, że tak powiem, geograficznej, ale również takiej psychicznej, ten szpital był taką formą czegoś, co istnieje właśnie tutaj. Więc staramy się informować, krótko mówiąc, na tym profilu o tych najciekawszych rzeczach, które się dzieją, również o tych akcjach społecznych przede wszystkim. Tak? Więc należy się do nas zgłosić tam na tym profilu, oczywiście przez formę Messengera można zadać nam pytanie i my też prowadzimy jakąś komunikację właśnie między innymi tym kanałem.
4: Co taki wolontariusz, wolontariuszka musi mieć, tak kolokwialnie powiem, sobie? Czy musi mieć jakieś wykształcenie medyczne, czy jakieś kierunkowe? Co jest szczególnie oczekiwane przez szpital, żeby zostać wolontariuszem w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze?
13: Tutaj raczej bym wskazał na dobre chęci.
4: Empatię.
13: Tak, dokładnie. To są rzeczy najważniejsze. Na pewno są takie oddziały, gdzie można by rzeczywiście wesprzeć pacjentów. Oczywiście to też wiąże się z jakimiś tutaj formalnościami, tak, związanymi ze sprawami higienicznymi i tak dalej. To jakby jest zrozumiałe. Ale jak mówię, no najważniejsze to są po prostu dobre chęci, żeby te akcje społeczne nie do końca działy się tylko właśnie w ten grudzień, bo w grudniu, bo też,
4: no
13: też
4: tak,
13: są,
4: tak,
13: też
4: tak,
13: są
4: tak.
13: Inne miesiące, tak, i ta fala jakby mija, zostawia oczywiście wiele pozytywu, ale też konkretny wymiar, czyli właśnie te pluszaki, bo już przecież właśnie jeśli mówimy o takich miłych rzeczach, więc one gdzieś sobie, te dzieci z tym wychodzą po prostu do domu.
4: Powiedz mi jeszcze, bo to ważne jest, co robi wolontariusz w szpitalu? Co robi, a czego mu nie wolno robić?
13: wolontariusz w takim szpitalu oczywiście nie może spełniać tych czynności, wykonywać, które wykonuje pielęgniarka czy opiekun medyczny, bo oczywiście to musi być osoba i przeszkolona, i związane też z tym sprawy również z higieną i tego typu historiami. Natomiast na pewno ta obecność w postaci chociażby właśnie spędzania czasu chociażby z pacjentem onkologicznym czy neurologicznym, w postaci może właśnie na przykład czytania czegoś i obecności. No mamy też filię tutaj biblioteki Norwida w Zielonej Górze, która regularnie do nas przychodzą właśnie wolontariusze, którzy organizują na oddziale radiologii właśnie gry planszowe, również formę takiej zabawy poprzez jakieś wyklejanki. Byłem świadkiem tych spotkań, potem opisujemy, robimy zdjęcia i rzeczywiście pacjenci są aktywni w tego typu działalności. Mamy też częste wizyty różnych takich właśnie teatrzyków nieprofesjonalnych, ale za to bardzo, z bardzo dużym sercem, które organizują przedstawienia teatralne dla dzieci. Mini oczywiście, w mini formie, no więc tutaj można by właśnie te osoby przekierować w ten sposób, prawda? Czyli nie do tych prac, które są już przeznaczone dla osób, które te prace wykonują, jak pielęgniarki czy opiekunowie społeczni, ale właśnie do takich form jakby pobocznych, a też bardzo ważnych, prawda?
4: Mówi się dzisiaj, że dość często, że najbardziej deficytowym, brzydko mówiąc, towarem jest czas, czyli podzielenie się z takim pacjentem w szpitalu, którego albo nikt nie odwiedza, albo po prostu potrzebuje jakiegoś dodatkowego wsparcia. Ofiarowanie kawałka swojego czasu jest rzeczywiście bezcenne. Tak to rozumiem.
13: Dokładnie, też zgadzam się z tą opinią, bo tak jak wspomniałem, to jest wszystko poza obiegiem jakimś materialno-finansowym, powiedzmy, i trudno ten czas wycenić. Jest to rzeczywiście poświęcenie tej chwili dłuższej czy krótszej swojego życia, no jest właśnie bezcenne.
4: Przypomnijmy jeszcze na koniec wobec tego, dla osób, które chciałyby też podzielić się swoim czasem, gdzie się zgłosić, co wystarczy zrobić, napisać maila, gdzieś przez Messengera, tak, się skontaktować.
13: No, napisać maila, te adresy można znaleźć na stronie szpitala, ja mogę tylko powiedzieć, że można pisać na adres biuro zarządu pisane razem @szpital.zgora.pl. Wykorzystując też Messengera, to też na pewno można składać takie propozycje, zawsze jesteśmy na nie otwarci, po to jesteśmy jakby, aby tutaj transmitować te rzeczy, być takim pasem transmisyjnym, prawda, między tymi osobami, a pacjentami de facto, prawda, więc jeśli ktoś ma jakąś propozycję, możemy też ją skonsultować i nakierować czasami, bo właśnie to nakierowanie, tutaj wspomnę, jest też istotne, bo czasami się osoby zwracają, co moglibyśmy zrobić, a my też zadajemy to pytanie w szpitalu, tak, pielęgniarkom oddziałowym przeważnie, które oczywiście bardzo dobrze orientują się, czego w szpitalu potrzeba, czy potrzeba nam, że tak powiem, więcej maskotek, a może potrzeba nam więcej takich spraw, które są dość drogie, różnego rodzaju środki higieniczne. No, krótko mówiąc, ta współpraca wtedy po nawiązaniu kontaktu przeważnie występuje i zachęcamy do niej.
4: Nie do opisania jest uczucie wolontariusza po takim dyżurze wolontaryjnym w szpitalu. Wiem, co mówię. Naszym gościem dzisiaj w programie był Robert Kowalik z Biura Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Rozmawialiśmy o wolontariacie w szpitalu, o różnych akcjach odbywających się w szpitalu, nie tylko w czasie świąt Bożego Narodzenia, bo przypomnę, przecież i teraz można się zgłosić, i teraz można nawiązać współpracę ze Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Za miesiąc mamy pełny okres wakacyjny, pełny okres urlopowy, rozpocznie się lipiec, ale też rozpoczną się urlopy w szpitalach, personel również musi odpocząć. Wtedy też na pewno wolontariusze będą potrzebni, nie tylko zresztą w szpitalach, no ale o tym dzisiaj mówiliśmy. Bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu ze Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze.
3: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
4: Mówiliśmy już dzisiaj o zagrożeniu pożarowym, o wypalaniu traw, o skutkach, zgubnych skutkach wypalania traw i nieużytków, ale porozmawiajmy teraz o zagrożeniu pożarowym w naszych zielonogórskich lasach. Cały czas to zagrożenie istnieje, występuje. O tym między innymi opowie Paweł Wcisło, naczelnik Wydziału Ochrony Lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
3: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
4: Wiem, że w dzisiejszych czasach, czyli w dobie już szeroko rozwiniętej elektroniki, są systemy, które pomagają wykryć taki pożar. Proszę powiedzieć o tych systemach, bo jest system monitoringu, jest współpraca ze strażakami, są wieże obserwacyjne. Jak to wygląda?
5: Cały system obserwacyjno-alarmowy współdziała oczywiście z Państwową Strażą Pożarną i z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym. System obserwacyjno-alarmowy w lasach państwowych składa się z punktów obserwacyjnych, tak? Czy to są dostrzegalnie klasyczne, obsadzone przez obserwatorów, czy obiekty wyposażone w kamery. Są to tak zwane systemy zautomatyzowane wczesnej detekcji pożarów, obecnie wspomagane sztuczną inteligencją. Dodatkowo w każdym nadleśnictwie funkcjonuje punkt alarmowo-dyspozycyjny. To jest takie miejsce, takie centrum dowodzenia operacyjnego w lasach państwowych. Oczywiście jest cała infrastruktura przeciwpożarowa. To są to punkty czerpania wody, do celów gaśniczych dojazdy pożarowe. Jest osłona meteorologiczna w postaci właśnie automatycznych stacji meteorologicznych lasów państwowych. Prognozowanie zagrożenia pożarowego, czyli określanie stopnia zagrożenia pożarowego w danym dniu, przez między innymi pomiar wilgotności ściowy, ale też innych parametrów. Także tutaj ten system jest złożony. Są patrole przeciwpożarowe. Nadleśnictwa dysponują lekkimi samochodami patrolowo-gaśniczymi wyposażonymi w łączność radiową. Także ta współpraca i współdziałanie z innymi służbami, w szczególności z państwową, ale też ochotniczą strażą pożarną, odbywa się na bieżąco i to zagrożenie jest monitorowane i adekwatnie do tego zagrożenia podejmowane są określone działania. Chciałem też zaznaczyć, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze jako jedyna w Polsce w całości zaliczona jest do pierwszej, najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego, co oznacza, że wszystkie 20 nadleśnictw zaliczonych jest do pierwszej, najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego lasu, co obliguje do podejmowania określonych działań, ale też wymagane jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i zabezpieczenia przeciwpożarowego.
4: Kiedy jest duże zagrożenie pożarowe w lasach, ogłaszany jest zakaz wstępu do lasów. W jakich sytuacjach to się odbywa? Co musi się zadziać, żeby Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze ogłosiła zakaz wstępu do konkretnych lasów?

0: wyzwoleniami, chociażby w zeszłym roku wokół Zielonej Góry, rekordowa ilość pożarów i podpaleń. No, chociażby w samej Zielonej Górze tych pożarów było 43, gdzie, mówię tutaj o nadleśnictwie Zielona Góra, gdzie jako prawdopodobną przyczynę pożaru w 31 przypadkach wskazano właśnie podpalenie. Niedużo lepiej było na terenie nadleśnictwa Przytok, czyli wokół tej aglomeracji zielonogórskiej. Powstało 67 pożarów, spaliło się około 10 hektarów lasu łącznie. Także to obrazuje skalę zagrożenia. W ostatnich latach w kilku przypadkach podpalacze zostali ujęci i skazani prawomocnymi wyrokami, nawet bezwzględnego pozbawienia wolności. Także tutaj musimy mieć na uwadze, że nie są bezkarni. W bieżącym roku zaostrzono przepisy w tym zakresie poprzez nowelizację kodeksu wykroczeń i kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. I każde sprowadzenie niebezpieczeństwa pożaru, które jest realnym zagrożeniem dla życia i zdrowia i powoduje straty dla środowiska i mienia, no, a także dla służb ratowniczych. I to podniesienie górnej granicy grzywny za sprowadzenie zagrożenia pożarowego obecnie kształtuje się na poziomie 30 tysięcy złotych, tak? Czyli z 5 tysięcy do 30 tysięcy złotych podniesiono górną granicę grzywny. Podwyższono maksymalną wysokość mandatu karnego z 500 do 5 tysięcy złotych. I co jest jeszcze istotne, wprowadzono karę ograniczenia wolności.
1: Nam takie kary nie grożą. No oczywiście pod warunkiem, że zachowujemy się właściwie. Co to znaczy właściwe zachowanie w kontekście zagrożenia pożarowego w lesie? No jasna sprawa, że nie wolno palić papierosów, że nie wolno rozpalać ognisk. To jest oczywiste, ale czy jeszcze coś?
0: Oczywiście wszelkie używanie otwartego ognia, ale również wjazd samochodem do lasu, tak? Ponieważ rozgrzany katalizator przy wysokiej wysuszonej trawie również może spowodować taki pożar. Już w ekstremalnych przypadkach, kiedy mamy bardzo wysokie zagrożenie pożarowe i ta wilgotność ściółki sięga kilku procent, wtedy nawet najmniejsza iskra może spowodować pożar. Również mamy takie przypadki, gdzie maszyny pracujące w lesie powodują właśnie powstanie takich pożarów, gdzie pracujące elementy uderzają o kamienie, co powoduje iskrzenie i właśnie rozniecanie ognia. No po prostu zachować ostrożność i unikać zachowań, które mogą sprowadzić właśnie takie zagrożenie pożarowe dla lasu i środowiska naturalnego.
1: Co się dzieje w miejscu, gdzie był pożar, w takim pogorzelisku? Co tam dalej się dzieje?
0: W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć pożarzysko, tak? Czyli tutaj trwa akcja dogaszania, dozorowania tego pożarzyska. W następnej kolejności, w zależności jaki charakter szkód spowodował ten pożar, trzeba mieć na uwadze, że mamy tutaj do czynienia z pożarami pokrywy gleby, z pożarami całkowitymi drzewostanu, albo ten drzewostan spalony jest usuwany i w jego miejsce powstaje nowe pokolenie, tak? Czyli jest odnawiany.
1: Czyli sadzi się w tym miejscu nowy las.
0: Jeśli te uszkodzenia spowodowały jakby konieczność usunięcia tego drzewostanu, ten las po prostu cierpi, tak? Jest to drzewostan osłabiony, czasami wypadają pojedyncze drzewa i musimy takie powierzchnie monitorować, obserwować i w zależności od rozwoju sytuacji podejmować określone działania.
1: To niebezpieczeństwo powstawania pożarów no, będzie wzrastać, więc musimy również i my, spacerowicze, osoby, które lubią chodzić do lasu i spacerować, też po prostu zwyczajnie uważać na te wszystkie sprawy, o których pan wspomniał, na te zasady. To jest bezwzględnie konieczne. Życzę, żeby panu i wszystkim leśnikom w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze najlepiej, żeby tych pożarów w ogóle nie było, a jeżeli już się pojawią, żeby były małe i szybko ugaszone. Paweł Wcisło, naczelnik Wydziału Ochrony Lasów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, mówił o zagrożeniu pożarowym w naszych zielonogórskich lasach.
2: Tydzień w Zielonej Górze.
1: A teraz zapraszam na wycieczkę rowerową, a raczej na eskapadę rowerową z zielonogórską ekipą rowerową. Twórcą tej ekipy jest Tomek z Zielonej Góry. Do ekipy można dołączyć, o tym on sam opowie.
2: Aktywnie w Zielonej Górze.
1: Mówimy tu o eskapadach rowerowych i niekoniecznie w województwie lubuskim, choć

0: Zielonogórska Ekipa Rowerowa tu właśnie się skupia, ale właśnie w gronie tych osób gdzieś dalej, czy bardzo, bardzo daleko. Czy to jest coś nowego, powiedz najpierw?
1: Nie jest to coś nowego, ponieważ takie wypady, eskapady robiliśmy już w tym roku, w lecie. Byliśmy we Franconii w Niemczech. No, ta wycieczka trwała 4 dni. Dojechaliśmy tam własnymi autami w gronie osób, które poznałem na grupie. Tworzymy już społeczeństwo, które nie tylko na wycieczkach rowerowych się spotyka, więc 2 lata temu miałem okazję zorganizować wraz z kolegą taki dwuosobowy, ale wypad też do Niemiec, w góry Harcu i przejazd wzdłuż rzeki Wezery. Natomiast podczas niego stwierdziliśmy, że byłoby super pojechać w większym gronie. No i w tym roku udało się to w gronie 6 osób. Pojechaliśmy do Franconii wzdłuż rzeki Men. Przejechaliśmy dystans około 300 km z noclegami po drodze w obiektach. Nie w namiotach, jesteśmy raczej tutaj wygodni, tak, ale cała ta logistyka była planowana na długo wcześniej, właśnie te okres zimy jest, świetnie się do tego nadaje, bo jest więcej czasu w tej okolicy Bożego Narodzenia, żeby sobie zaplanować taki dłuższy wyjazd.
0: To też jest moment, czy też miejsce na to, żeby osoby, które są w Zielonogórskiej Ekipie Rowerowej, zaproponowały jakiś wypad daleki, bo to przecież o to też w waszej grupie zielonogórskiej chodzi, prawda? Wymieniamy się pomysłami, dołączamy do już istniejących planów, wycieczek. Jesteśmy społecznością, jak sam powiedziałeś, ale czy to też jest moment na to, żeby ktoś zgłosił się do was i powiedział, hej, chciałbym z wami pojechać, mam taką propozycję, taki plan.
1: Tak, zawsze z otwartymi rękami czekamy na takie propozycje. Lubię, jak właśnie te plany, pomysły zaskakują, są bardzo ambitne. Sugeruję nie zrażać się, tak, bo były takie posty, gdzie osoby proponowały wyjazdy kilkudniowe, ale z bardzo, bardzo dużym dystansem, na które niekoniecznie znajdowały współtowarzysza, ale to wiązało się czasami z tym, że naprawdę trzeba mieć żelazną kondycję na taki wyjazd i też odpowiednio dysponować czasem wolnym. Dlatego wydaje mi się, że im wcześniej taki plan będzie ogłoszony, tym większe prawdopodobieństwo znalezienia towarzysza, zaplanowania sobie takiego wyjazdu. Więc jak najbardziej każdy może przyjść na grupę z takim pomysłem, do czego zachęcam.
0: Czy przygotowujecie się tutaj na miejscu, w Zielonej Górze, do takiego wypadu w jakiś sposób?
1: Tak, zazwyczaj odbywa się jakieś spotkanie, natomiast z uwagi na to, że w tej chwili różne mamy tryby pracy, to główny kontakt jest online poprzez internet na wewnętrznych kanałach, ale jak tylko jest blisko wyjazdu i chcemy dogadać takie najważniejsze szczegóły, to jest taka możliwość, to spotykamy się oczywiście na żywo, bądź na wycieczce rowerowej, to sobie omawiamy.
0: Ja wiem, że świat w ostatnich latach bardzo się skurczył, ale zastanawiam się, czy kiedy wyjeżdżacie w takie dalsze miejsca, kiedy już przekraczacie granicę, tak, a może i nie jedną, czy na miejscu tam gdzieś rozmawiacie, spotykacie ludzi, czy też rowerzystów, czy po prostu jakichś innych przechodniów przy różnych okazjach i rozmawiacie na różne tematy, pewnie pytają, skąd jesteście. Jak reagują, jak mówicie, że jesteście z Zielonej Góry? Czy to robi na nich wrażenie? Myślę o odległości.
1: To zawsze jest bardzo pozytywnie odbierane. Spotykamy się zawsze z sympatią. Każdy, kto zagada, pyta się, skąd jesteśmy. No, nie ukrywam, że jeżeli tutaj jeździliśmy po Niemczech, po Franconii, tam większość turystów była lokalnych, tak? Więc turyści zagraniczni spotykali się z takim zaciekawieniem najbardziej i jakiś taki small talk, krótkie rozmowy są zawsze bardzo miłe, serdeczne i to warto przeżyć.
0: Tomek z zielonogórskiej ekipy rowerowej opowiadał o eskapadach rowerowych. Ja dodam, że można z zielonogórską ekipą rowerową wybrać się na wycieczki bliższe lub dalsze, jeśli chodzi o Zieloną Górę. Grupa jest otwarta. Można zajrzeć, można dołączyć, można wymienić się pomysłami. Wystarczy wejść na media społecznościowe, wyszukać zielonogórska ekipa rowerowa. No i potem jeździć i podziwiać naszą ziemię zielonogórską z pozycji, z wysokości siodełka rowerowego.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.

0: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Ósma na zegarach. Nasze dzisiejsze spotkanie tradycyjnie. Zaczynamy od wiadomości.
3: Jeszcze co najmniej do jutra potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Tanieje benzyna, diesel najtańszy od początku wojny na Bliskim Wschodzie. Paris Saint-Germain wygrał z Arsenalem Londyn finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sytuacja jest pod kontrolą, nigdzie nie ma otwartych zarzewi ognia, tak mówią służby o dogaszanym pożarze lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. W tym roku doszło w Polsce już do 4000 pożarów lasów, to dwukrotnie więcej niż do końca maja w roku ubiegłym. Tanieje benzyna. Cena oleju napędowego spadła do najniższego poziomu od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Litr kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też 95 i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
4: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
3: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Premier Libanu wzywa Izrael do zawieszenia broni. Potępił niebezpieczną i bezprecedensową eskalację ze strony Izraela. Wskazał, że jego wojska posuwają się naprzód na południu kraju i przeprowadzają masowe naloty. W transmitowanym w telewizji orędziu do narodu libańskiego bronił decyzji władz o podjęciu negocjacji z Izraelem. Nowa runda rozmów pokojowych zaplanowana jest na wtorek i środę. PSG po raz drugi z rzędu najlepszym piłkarskim klubem Europy. Paryżanie w rzutach karnych wygrali z Arsenalem Londyn finał Ligi Mistrzów. Po dogrywce było 1-1. Finał rozegrano w Budapeszcie na stadionie. Mecz oglądało 62 tysiące widzów. W strefach kibiców były ich setki tysięcy. PSG prawdopodobnie zasłużył na to, ale zaważył tylko jeden rzut karny. Arsenal walczył do końca, nie ma się czego wstydzić. Mamy ligę, idziemy naprzód w przyszłym sezonie. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Przyjechaliśmy tu specjalnie z Senegalu. Teraz idziemy coś zjeść, odpocząć i tak, gratulujemy zwycięzcom. Arsenalowi na pocieszenie zostaje Mistrzostwo Anglii, a już za niecałe 2 tygodnie Mistrzostwa Świata.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Na Mazowszu i w Łodzi chmury w najbliższym czasie i przelotne opady. Oprócz tego na Pomorzu może popadać po południu. Podobnie na Podkarpaciu. Od 19 stopni w Trójmieście po 25 we Wrocławiu. Tam najcieplej. A w środku Polski gdzieś pomiędzy, czyli 22. Kacper Sosnowski, witam. Jutro Dzień Dziecka, choć niektórzy pewnie będą go obchodzić też dzisiaj. My będziemy na antenie przeboje dla dzieci, które chętnie śpiewają też ich rodzice. To w Złotej Piątce. A będę miał też zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim.
5: Radio Złote Przeboje.
2: Wszystko w swoim czasie, a na razie...

Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. 10 minut po 8. Trochę teraz będzie wątków koncertowych. Ja wczoraj mówiłem, że Stevie Wonder raz koncert w Polsce dał pod koniec lat 80. na stadionie dziesięciolecia, a artystka, która przed nami, czyli Donna Summer, też chyba tylko raz w Polsce koncert dała. Z okazji Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie na stadionie Włókniarza wystąpiła. To był 91 rok i nigdy wcześniej tak wielki artysta w Częstochowie nie występował. No jak ktoś był na takim koncercie, to zazdroszczę. Donna Summer teraz u nas.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
6: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
5: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
7: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Jedziemy.
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Reklama.
13: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: said, Ram-a-lamma, bam-a-lamma, rock and roll is king.
1: Twoje radio, złote przeboje, złote przeboje.

0: Madley, Jennifer Warnes w Radiu Złote Przeboje. Wchodzimy w klimat Dnia Dziecka, więc dziś...
1: Złota Piątka.
0: Z piosenkami dla dzieci i z piosenkami dla ich rodziców, bo sporo będzie nagrań dziecięcych z lat 80. Ale zaczynam od 95 roku i polskiej wersji kultowego utworu Colors of the Wind z filmu Disneya Pocahontas. Edyta Górniak, której zaproponowano wykonanie ballady, opisała to dzieło tak. To była miłość od pierwszego spotkania. Postać Pocahontas niosła piękne przesłanie wartości i wiedzę o otaczającym świecie, szacunku do niego. W najśmielszych marzeniach nie przewidziałabym, że utwór Kolorowy Wiatr połączy kolejne pokolenia z ponad 200 utworów, jakie nagrałam w karierze. Te z filmu Pocahontas są mi zdecydowanie najbliższe. Stały się dla mnie ścieżką i inspiracją na całe życie. No to posłuchajmy dlaczego.
2: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedzi.

0: Mama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Reklama.
0: Nareszcie weekend.
11: Nareszcie niedziela.
0: Niedzielny poranek z Radiem Złote Przeboje.

Juanes, La Camisa Negra w Radiu Złote Przeboje, 12 minut i będzie 9. Ważny komunikat teraz związany z jutrzejszym Dniem Dziecka. Choćby właściwie przez cały tydzień będziemy rozdawać 500 zł. Tak, tak, żeby było na fajne spędzenie Dnia Dziecka. Aby włączyć się do gry, trzeba wejść na złoteprzeboje.pl i napisać krótko, czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, a dziś uważamy to za fajne. Można trochę powspominać nielubiane kiedyś rzeczy. Ja pana Tadeusza w podstawówce nie lubiłem. Dopiero w liceum stwierdziłem, że to genialne, błyskotliwe i

Tu Radio Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 9. Jutro Dzień Dziecka. W naszych wiadomościach powiemy, co na Dzień Dziecka dobrego. Może obowiązkowa edukacja internetowa.

0: Ostatniego dnia maja słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła godzina 9.
1: Rekordowe kontrakty dla polskich firm zbrojeniowych ogłosił resort obrony. Jutro Dzień Dziecka. Eksperci proponują edukację internetową. Piłkarze szykują się do meczu z Ukrainą. Początek o 17:30. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie kontrakty dla polskiego wojska. Ministerstwo Obrony podpisało umowy na kwotę 78 miliardów złotych. Pieniądze trafią do polskich zakładów, m.in. Dezametu, Huty Stalowa Wola i zakładów Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Minister Obrony podkreśla, że to historyczny dzień dla modernizacji polskiej armii. Naukowcy spodziewają się, że kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman, szykowany przez NASA do wystrzelenia w tym roku, może doprowadzić do odkrycia nawet 100 tysięcy planet. Dla porównania obecnie znanych jest około 6300 potwierdzonych egzoplanet. Większość znanych planet znajduje się w promieniu kilku tysięcy kilometrów od Układu Słonecznego. Wprowadzenie obowiązkowej edukacji medialnej w szkołach proponują niektórzy eksperci, a to dlatego, że w internecie dzieci spotykają się z niebezpiecznymi dla nich treściami. Jak mówi medioznawca Krzysztof Grzegorzewski, eksperci używają już terminu fonoholizm.
2: Przez godzinę, bądź dwie, bądź pół godziny nikt do nas nic nie napisał. To straszne. Nie dostaliśmy żadnego bodźca. W związku z tym nie możemy spać, nie możemy jeść. Odczuwamy strach, niepokój przed alienacją, bóle brzucha.
1: Poza wprowadzeniem edukacji medialnej, ekspert popiera też ograniczenie w dostępie do serwisów społecznościowych dla dzieci i młodzieży.
2: Tam mamy bardzo duży, agresywny przekaz polityczny już w tym momencie, czyli można też prać tym młodym ludziom mózgi politycznie. Mamy generalnie całą masę ludzi z złej woli. Mamy też mnóstwo zwyczajnych idiotów, choć są też ludzie dobrej woli.
1: A zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia rząd planuje wprowadzić w przyszłym roku. Jutro Dzień Dziecka. Niedziela to ostatni dzień Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Tysiące czytelników ma okazję do rozmów z innymi miłośnikami literatury.
3: Literatura jest w stanie bardzo łączyć ludzi. Ja też czytam od małego. Któryś tam rok przychodzę na te targi i zawsze są ci ludzie. Widać, że są naokoło ludzie, którzy kochają literaturę.
1: Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Piłkarska reprezentacja narodowa przeniosła się tymczasem do Wrocławia. Dziś mecz z Ukrainą, początek o 17:30. Biało-czerwoni mówią, że rywal to zagadka, ale liczą na zwycięstwo. W środę też we Wrocławiu Polska zagra z Nigerią.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Prawie nad całą Polską w najbliższym czasie chmury, może poza Dolnym Śląskiem. A po południu pokropi głównie na Podkarpaciu. 19 stopni na Pomorzu, 21-22 w centrum i w Wielkopolsce. Podobnie na wschodzie, a do 25 stopni na Dolnym Śląsku. Skoro dzisiaj ostatni dzień maja, to jutro pierwszy dzień czerwca. No tak to zwykle jest, a to 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka, będziemy go świętować. I to już dzisiaj będę miał dla Was wspaniałe nagrody, które w tym świętowaniu Dniu Dziecka pomogą. Mam wrażenie, że ponucimy sobie też wspólnie piękną piosenkę z Króla Lwa. Fajnie, że jesteście z nami i warto z nami zostać.
5: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: A to Budka Suflera.

10 po 9, aha, w Radiu Złote Przeboje. Wszyscy tańczą przy Take On Me, a ja uwielbiam ich ballady. Zresztą na ich ostatniej płycie z 2022 roku, True North, pięknych ballad nie brakowało. No właśnie, pewnie więcej ich niestety nie będzie, bo wokalista aha od roku, może dwóch, cierpi na chorobę Parkinsona, która trochę mu przeszkadza na co dzień, ale Morten Harket się tym nie przejmuje. Z czasem wziąłem sobie do serca podejście mojego 94-letniego ojca, który trapiony różnymi problemami mówił: używam tego, co działa. Piękne, prawda? Używam tego, co działa. I można żyć dalej. To już Moloko.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Piątka.
1: Dziś, w związku z jutrzejszym dniem dziecka, piosenki znane z młodości, piosenki dla dzieci, piosenki fantastyczne. Elton John będzie, piosenka z Króla Lwa, która oczywiście miała swoją polską wersję. Czy czujesz miłość tej nocy? Taki był ten polski tytuł. No właśnie, bo to i młodzi śpiewali z kasetą w magnetofonie i ich rodzice słuchali, co tam dzieci podśpiewują, a ta wersja Eltona Johna to się pojawiała dopiero na koniec filmu, na koniec Króla Lwa. Ale przecież było i w tym filmie Circle of Life, Hakuna Matata, to były wszystko piosenki nominowane do Oscara, ale Can You Feel the Love Tonight tego Oscara w 95 roku wygrało. No to bardzo proszę, śpiewamy znowu wszyscy. Ja tylko dodam, że tam w chórkach słychać Rickiego Astleya czy Gary'ego Barlowa z Take That. Ciekawe, czy ktoś ich usłyszy. Można próbować.

0: sąsiad! Oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
1: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
0: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kosiareczkę.
2: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej. Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.

Boniem w Radiu Złote Przeboje już powoli kończy, a my zaczynamy konkurs, w którym do zgarnięcia 4 wejściówki do Jura Parku w Solcu Kujawskim, gdzie nie tylko park dinozaurów, tam jest absolutnie dużo atrakcji. Dam te 4 wejściówki jednej osobie, żeby taki rodzinny wyjazd sobie zrobiła. Wczoraj śpiewaliśmy piosenki dla dzieci, pięknie to szło, no to dziś dogrywka będzie. Proszę dzwonić 22 44 30 i nagrywać na sekretarkę swoje odważne wykonywanie jakichś wspaniałych piosenek dla dzieci, które pamiętacie z młodości, może ze szkoły, czy gdzieś tam ze starych czasów. Czekam do 10:30, potem będę nagradzał.

0: Tears for Fears w Radiu Złote Przeboje. To ja tylko szybko dodam, że Jan Rozę przeszedł po taśmie między Pałacem Kultury a Warsaw Tower, najwyższym budynkiem w Polsce, 180 metrów nad ziemią, pół kilometra tak szedł i przeszedł. A w naszych wiadomościach od 10 trochę sportu, bo to przecież Iga Świątek szykuje się do ważnego meczu.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
3: Słuchacie Radia Złote Przeboje, minęła w tym momencie 10:00, zapraszamy na wiadomości.
4: Nawałnice przeszły przez południe Polski, przewracały drzewa. Iga Świątek rozgrzewa się już przed meczem o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. Praga chce zerwać z wizerunkiem europejskiej stolicy piwa i taniej zabawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 70 razy interweniowali minionej doby strażacy w województwie śląskim w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Wyjeżdżali do powalonych drzew i uszkodzonych dachów. Nawałnice przeszły też przez powiat strzelecki w województwie opolskim. W Balcarzowicach wichury zerwały linie energetyczne. Uszkodziły też 16 budynków i przewracały drzewa. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego French Open. Zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk, która niedawno wygrała prestiżowy turniej w Madrycie i doskonale gra na mączce. Zawody na kortach Rolanda Garrosa ogląda Przemysław Pozowski.
5: Kostiuk, choć w tym sezonie gra świetnie, nie chce, żeby przed meczem ze Świątek przykrojono jej łatkę faworytki. Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem, bo wydaje mi się, że kiedy ostatnio grałam z Igą w Cincinnati, przegrałam ten mecz na długo, tak naprawdę przed wejściem na kort. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
6: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy.
5: Sama Świątek uważa, że Ukrainka, mówiąc, że ucieszy ją wygranie jednego seta, blefuje.
7: Marta jest dobrą zawodniczką, więc nie wydaje mi się, że jak wygra jednego seta, to by była szczęśliwa, więc myślę, że tylko tak powiedziała.
5: Mecz Świątek-Kostiuk zostanie rozegrany na korcie głównym imienia Filipa Szatriera.
4: Czerwoną farbą nieznany sprawca oblał polski konsulat generalny w Nowym Jorku i pomnik Jana Karskiego. Jan Karski w czasie II wojny światowej przekazał aliantom raporty o zagładzie Żydów. Po wojnie został profesorem Uniwersytetu Georgetown i jednym z najbardziej rozpoznawalnych świadków historii XX wieku. Już latem może dojść do zawieszenia broni na Ukrainie, twierdzi były ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie. W opinii dyplomaty Putin przegrywa wojnę, lecz jego generałowie mu tego nie mówią. Praga chce zerwać z wizerunkiem stolicy piwa i wieczorów kawalerskich. Ruszyła z kampanią literacką. Nazywa się Czytaj w Pradze jak w książce. Na lotniskach i przystankach pojawią się plakaty wzywające do przestrzegania ciszy nocnej. Nie chcemy już być tanią imprezownią Europy. Chcemy sprowadzić do Pragi klientelę zamożną, która interesuje się kulturą, tłumaczy praski radny do spraw kultury.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Z dużej chmury mały deszcz, taka dzisiaj sytuacja w całym kraju, bo choć tych chmur sporo, to intensywnych opadów być nie powinno, pokropi na południu kraju. Poniżej 20 stopni na północy i w Białymstoku, 20 kilka w centrum, najcieplej 26 w Legnicy i Głogowie. Kacper Sosnowski, witam. Jutro Dzień Dziecka, my tu sobie dzisiaj.
8: Była sobie żabka mała, rere kum kum, rere kum kum.
3: A no właśnie.
9: Radio Złote Przeboje.
3: Już sobie piosenki dla dzieci śpiewamy, bo można wygrać u nas, jak się zadzwoni pod 22 44 30 i ładnie zaśpiewa wejściówki do Jura Parku w Solcu Kujawskim na rodzinną imprezę w Parku Dinozaurów. Czekam jeszcze 25 minut na zgłoszenia, a to ma nam.

Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje w niedzielne przedpołudnie. Jak w najbliższych dniach czeka Was zabawa z dziećmi, wycieczki na rowerach, hulajnogach, bo przecież Dzień Dziecka jutro, nie wiem czym tam jeszcze jeździcie, to pamiętajcie, że od najbliższego tygodnia, właśnie od środy dokładnie, wchodzą nowe przepisy o obowiązkowym kasku dla dzieci do 16 roku życia. No i jak tego kasku nie będzie, to grozi mandat. Chyba 100 zł. Dla rodziców ten mandat. Także w kaskach bezpieczniej. Zachęcamy i polecamy. Dusty Springfield już teraz.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do moich drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Cukero i Paul Young w Radiu Złote Przeboje. 10.30 na zegarach, czas na
1: Złota Piątka.
0: Dziś śpiewamy piosenki dla dzieci w naszym konkursie, za chwilę jego rozstrzygnięcie, ale też gramy przeboje, przy których piękne chwile dzieciństwa się przypominają. No to będzie Akademia Pana Kleksa. Sporo z tych fantastycznych piosenek, które słyszeliśmy w pierwszej części filmu, napisał Andrzej Korzyński. On też grał tam na syntezatorach. Witajcie w naszej bajce, które przed nami, to jest właśnie jego dzieło. A ja tylko dodam jeszcze, że Akademia Pana Kleksa była niezwykle popularna w Indiach, gdzie piosenkę Witajcie w naszej bajce śpiewano w języku hindi. No to kto chce, to w języku hindi. A kto chce, to po polsku. Uwaga i wszyscy. Raz, dwa, trzy.

0: radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Barbara?
7: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
7: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz? Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
11: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Niektórzy marzą o elektryku, inni o hybrydzie, jeszcze inni wybierają benzynę.
15: A ty, jeśli nadal szukasz sprawdzonego i oszczędnego diesla, kup go w salonie Peugeot w Jałkowscy. Peugeot 308 SW z silnikiem diesla dostępny od ręki. Komfortowe kombi już za 109 tysięcy brutto, kredyt od 0%, leasing już od 100%. Kup Peugeot 308 SW z silnikiem diesla, pojemne kombi z dużym zasięgiem. Salon Peugeot w Jałkowscy, Zielona Góra, trasa północna 12.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Olivia Newton-John, John Travolta w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, śpiewamy piosenki dla dzieci. Dzisiaj rozstrzygniecie naszego konkursu. Teraz właśnie będzie, uwaga, uwaga, Daniel będzie śpiewał. Danielu, 3, 4.

0: I uwaga.
1: Ja tu, tu i tam.
0: Danielu, no wygrywasz te zaproszenia do parku.
2: Tak. Super.
0: Może ja ci nie powinienem zaproszeń proponować, tylko udział w jakimś programie, nie wiem, Voice of Poland albo Must Be The Music, bo fantastycznie, żeś zaśpiewał.
2: Ach, dziękuję bardzo. Ja tak lubię pod prysznicem. Na szczęście córka i żona tak się cieszą, jak ja śpiewam, więc to wystarczy dla mnie jako publiczność.
0: No i pięknie. I zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim poszły do Daniela za pszczółkę Maję. Poleciały właściwie, można powiedzieć. Ale proszę nas słuchać uważnie, bo mam wrażenie, że późnym popołudniem u moich kolegów jeszcze jakieś fajne zaproszenia z okazji Dnia Dziecka będzie można wygrać.

Fornem Blond w Radiu Złote Przeboje. Co dzieje się w Polsce i na świecie? Iga Świątek szykuje się do ważnego meczu o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. To w Paryżu. 25. urodziny dziś ma Iga. Tym tematem będziemy się zajmować w naszych wiadomościach, ale w tych najbliższych o 11 powiemy o aresztowaniu znanego adwokata.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia!

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik. Reklama.
2: Tu Radio Złote Przeboje, ale ten czas leci w niedzielne przedpołudnie. W tym momencie jest 11, zapraszamy na wiadomości.
3: Nawałnice w województwie opolskim zrywały dachy i przewracały drzewa. Znany adwokat aresztowany za zgłaszanie policji fałszywych alarmów. Za chwilę też komentarze po sygnałach od prezydenta, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wojewoda Opolska powołała sztab kryzysowy w związku z nawałnicami, jakie przeszły w regionie. Największe zniszczenia są w powiecie strzeleckim. Trąba powietrzna powaliła drzewa i zrywała dachy. Mieszkańcy mówią o zniszczeniach jak z filmu. Dwie rodziny straciły dach nad głową, mówi burmistrz gminy Ujazd, Hubert Ibrom.
4: Jedna z tych rodzin, tam jest 7 dzieci, także szczególnie dla nas ważny przypadek. No i tutaj działa cały czas i sztab kryzysowy gminny, powiatowy, wczoraj była też pani wojewoda.
3: Zarówno gmina, jak i wojewoda deklarują już pomoc poszkodowanym. Znany adwokat Maciej Z. został zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów, poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego, a także ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Sprowokował 12 niepotrzebnych interwencji. 48-letni mężczyzna usłyszał 7 zarzutów. Został aresztowany na 3 miesiące. Prawica cieszy się z deklaracji prezydenta. Koalicja rządowa ją krytykuje. Karol Nawrocki poinformował, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Łukasz Rzepecki z Konfederacji i Paweł Szrot z PiSu liczą na weto, bo ich zdaniem status osoby najbliższej zagraża instytucji małżeństwa, mężczyzny i kobiety.
6: Jesteśmy za tradycyjnym modelem rodziny.
7: Jest to raczej taka ideologiczna pałka, którą się okłada po głowie moje środowisko konserwatywno-prawicowe.
5: To jakieś nieporozumienie, mówiła rzeczniczka KO, posłanka Dorota Boboda.
8: Nikt niczego nie odbiera rodzinom. Mam nadzieję jeszcze, bardzo nikłą oczywiście, że pan prezydent dostrzegnie, że w Polsce żyją osoby w rodzinach jednopłciowych.
5: Podkreślała Anna Maria Żukowska z Lewicy.
3: Ustawą zajmie się teraz Senat, a potem trafi na biurko prezydenta. Koszykarze San Antonio Spurs awansowali do wielkiego finału NBA. W 7 meczu finału konferencji zachodniej pokonali na wyjeździe broniących tytułu Oklahoma City Thunder 111-103. O mistrzostwo San Antonio zagra z New York Knicks. To będzie rywalizacja byłego z obecnym klubem jedynego Polaka w NBA. Ale Jeremiego Sochana zapewne nie zobaczymy w grze. W Nowym Jorku jest w głębokiej rezerwie, praktycznie nie wychodzi na boisko.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
11: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
9: Pogoda na weekend.
2: Za bardzo się dziś nie rozpada, choć chmur wszędzie sporo. Po południu nieco mniej niż 20 stopni na północy kraju, okolice 20 stopni na wschodzie, powyżej 20 w Poznaniu, Łodzi, Częstochowie, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, 24 w Opolu.
10: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
11: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Krótki to będzie roboczy tydzień, bo w czwartek przecież święto. Jaka będzie pogoda, kiedy pójdziemy do pracy i kiedy będziemy wypoczywać? O tym wszystkim powiem wam w najbliższym czasie.
12: Radio Złote Przeboje.
2: I przypomnę, że w Złotej Piątce gram też piosenki dla dzieci. A wszyscy jesteśmy przecież dziećmi. Będzie Pszczółka Maja, to już mogę zdradzić.

0: Robin Gibb w Radiu Złote Przeboje. A zawsze w niedzielę u nas dział informacji meteo. Sprawdzam dla was pogodę na cały tydzień, a przecież ten tydzień w pracy krótszy, bo w czwartek święto. Jutro pogoda taka jak dziś, ale od wtorku, środy cieplej, 25, a nawet 27 stopni. Choć świąteczny czwartek zmienny, trochę chmur, trochę opadów, trochę słońca i tak do soboty, ale przyszła niedziela już bardziej sucha. A jak komuś dziś chmury czy przelotny deszcz przeszkadza w spacerach, to pewna sympatyczna pani ma ogłoszenie.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Tak jest i to wszystko od południa. Polecamy i zapraszamy serdecznie. A tu już przygotowuję się do śpiewania. Joe Cocker.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś przeboje, którymi zachwycaliśmy się jako dzieci, również przez bajki i filmy. No to będzie piosenka z 91 roku, z Pięknej i Bestii. Śpiewali ją w filmie ci, którzy podkładali głos pod główne postacie, ale na napisach końcowych pojawiła się już wersja Céline Dion z Peebo Brysonem. Bardzo znanym wówczas kompozytorem, tancerzem, piosenkarzem, który bardzo często śpiewał przeboje filmowe, na przykład w Walladynie. A Céline Dion wtedy aż tak popularna nie była. Wygrała co prawda Eurowizję, ale potem weszła jeszcze wyżej. Dzięki temu numerowi zdobyła Oscara, a jej kariera nabrała większego tempa. Oto dlaczego Beauty and the Beast.

0: Shake Radio it, Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
3: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
2: zły. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Jedziemy!
14: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
15: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
19: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
18: Mów szybko, gdzie byłaś.
19: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
18: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
19: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
18: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
20: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Jerry Halliwell w Radiu Złote Przeboje. No tu i tam rzeczywiście trochę popada. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: Jutro Dzień Dziecka, a my do krainy dzieciństwa przenosimy się już dziś w Złotej Piątce. No to musi być Pszczółka Maja, piosenka, której Zbigniew Wodecki nie chciał zaśpiewać, ale go polska produkcja uprosiła. Był nawet Wodecki u czeskiego kompozytora Karela Swabody, który napisał muzykę do dziecięcego przeboju, żeby z nim pogadać i się skonsultować. No to teraz, mam nadzieję, będzie rodzinne śpiewanie.

0: Pointer Sisters w Radiu Złote Przeboje za nami, a w naszych wiadomościach w południe o nocnej prohibicji w Warszawie. A potem niedziela z Beatą Kozidrak. Opowie nasza gwiazda, jak zauroczenie pewnym chłopakiem pomogło w jej karierze muzycznej. Zostańcie z nami.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
13: Reklama.
0: 31 i ostatni dzień maja. Jest niedziela, południe, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje.
14: Wielkie wydatki na zbrojenia zarobić mają polskie przedsiębiorstwa. Lokalne tężnie mogą być siedliskiem bakterii, dlatego zmienią nazwę. Czas na Warszawę, jutro wejdzie w życie nocna prohibicja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie przedsiębiorstwa mają dostarczyć rekordowo dużo uzbrojenia dla wojska. W Hucie Stalowa Wola minister obrony podpisał wczoraj kontrakty zbrojeniowe w ramach programu SAFE. Umowy są rekordowe, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: To jest 60 miliardów właśnie podpisanych kontraktów dla Huty Stalowa Wola i innych spółek PGZ-u oraz wszystkich setek tysięcy kooperantów w Polsce.
14: Pieniądze zostaną przeznaczone na produkcję amunicji, wozów bojowych i systemów łączności satelitarnej. Łączna wartość podpisanych kontraktów to 78 miliardów złotych. Małe miejskie tężnie bywają wylęgarnią bakterii, alarmują eksperci. Źle używane nie mają nic wspólnego z instalacjami uzdrowiskowymi, dlatego sanepid zmieni ich nazewnictwo. Katarzyna Młynarczyk.
16: W Solance i mgiełce, którą emitują tężnie, znajdują się groźne bakterie kałowe, grzyby i pleśnie. Wynika z badań wielokrotnie prowadzonych przez Katarzynę Wolny-Kołatkę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
17: One się biorą na przykład z tego, że ludzie łamią regulamin tężni, czyli opłukują w niej ręce, twarz, puszczają do niecki zwierzęta, z którymi przychodzą do tężni, na przykład psy. Również ptaki, które siadają na gałązkach tężni, zanieczyszczają ją odchodami.
16: Badaczka apelowała do GIS-u o bardzo konkretne wytyczne, które pozwoliłyby problem rozwiązać.
17: W jaki sposób należy myć i dezynfekować tężnie oraz jak ma wyglądać szczegółowy monitoring mikrobiologiczny solanki i mgiełki, aby właśnie zapobiec skażeniu. Niestety tego tam nie znajdziemy.
16: Wytyczne dotyczą tego, co dawno było robione, przyznaje Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
18: W działaniu tężni na ten moment nie zmieni się nic.
16: Poza nazwą. Nie będą to już tężnie, a obiekty małej architektury wodnej.
14: W Warszawie wchodzi w życie nocna prohibicja. Od jutra między 22 a 6 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej lotniska Chopina. Spalone samochody, zdemolowane sklepy, zamieszki i starcia z policją na ulicach Paryża. Tak stolica Francji świętowała wygranie piłkarskiej Ligi Mistrzów przez drużynę Paris Saint-Germain. Policja aresztowała ponad 400 osób.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
13: Pogoda. Całkiem sporo dzisiaj słońca, ale Łódź, Wrocław, Katowice, Kraków, tutaj może was dzisiaj zaskoczyć przelotny deszcz. Nie zaszkodzi nam, gdyż wszędzie jest ciepło. Od 20 stopni nad morzem przez 23 w centrum do 26 we Wrocławiu.
11: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
13: No i stało się. To już ostatnia majowa niedziela i ostatni program w Radiu Złote Przeboje z opowieściami naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak. Piotr Jaworski, ja też mówię piękny dzień dobry i obiecuję, że nie zmarnujemy ani chwili. Za kilka minut dowiecie się, kto był przyczyną tego, że nasza gwiazda zaczęła śpiewać rocka. Dobrze usłyszeliście. Kto? Bądźcie z nami. Dzisiaj gramy i opowiadamy.

0: Tom Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: A czy państwo wiedzą, że nasza gwiazda to zaczęła śpiewać tak na poważnie? Zaczęła z powodu chłopaka? Ja tu nie żartuję. No ale jakże to? Dlaczego?
2: Ja w ogóle się czułam takim brzydkim kaczątkiem, wiesz, jeszcze wtedy bardzo. A już poszłam do liceum, więc ta muzyka była we mnie, ale nie stanowiła takiej wielkiej siły. I po prostu zobaczyłam dosłownie, wiesz, weszłam do Unii naszej cudownej lubelskiej. Ja wchodzę pierwszy raz do tej szkoły. I idzie naprzeciwko mnie chłopak i ja po prostu za nie mówiłam. Jezu, mówię, ależ to jest fajny chłopak. A że miałam przyjaciółkę, z którą się przyjaździłam od podstawówki. Halinkę, zresztą pozdrawiam ją, jeśli słucha, pewnie słucha. Jezu, zobaczyłam chłopaka. Nie wiem, kto to jest. Weź, spróbuj się dowiedzieć, kto to jest. No, się tam dowiedziała, że ma dziewczynę. Mówię, ale to nie jest jeszcze taki najnowszy. No i się nazywa Zbyszek. No, mówię, Boże, o rok starszy. I że gra w zespole szkolnym na gitarze. Mówię, tędy droga, dobra. Ja się do chłopaków zgłosiłam, ja przyszłam do nich i mówię, cześć chłopaki, nazywam się Beata i trochę śpiewam. No, ale my nie potrzebujemy wokalistki, zresztą gramy rocka, a nie ma wokalistek rockowych. Ja mówię, no to będzie.
1: Znakomite.
2: Ale ja w ogóle szłam jak, wiesz, no...
1: Jak przeciąg.
2: No dobra, to coś tam zaśpiewam. No to zaśpiewam, ale coś ich tak nie przekonałam za bardzo, ale zaczęłam śpiewać na akademiach, wiesz. No i oni się tam odezwali, chłopcy, że może coś spróbujemy razem. No i tak Zbyszek nagle spojrzał na mnie inaczej.
1: Wspaniale.
2: I zaczęliśmy chodzić.
1: No, czyli się udało. Czekałem na finał historii.
2: No widzisz, jak długo.
1: No świetnie, no i o to chodzi. No i to był dobry początek programu, który potrwa do 14. To będą opowieści Beaty Kozidrak i jej piosenki w radiu Złote Przeboje. Bądźcie z nami koniecznie.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Kozidrak. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. To tu usłyszysz największe przeboje lat 80. i 90.

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Beata, to już u nas jak u siebie w domu, a w tym programie mamy mnóstwo opowieści o piosenkach. Kolejna pochodzi z twojej solowej płyty, nazywa się Taka Warszawa. No i jak pamiętam, to teledysk kręciliście w stolicy, na dachu wieżowca.
2: Był w budowie.
3: Ty i chórek, kawałek orkiestry.
2: Tak to sobie wyobraziłam właśnie.
3: Smyki, tak, cudowne to było. Tak tam było ciepło, fajnie, byliście tak porozbierani, to znaczy tak letnio, cudownie. A jaka była prawda?
2: A prawda była taka, że było bardzo zimno. Myśmy się porozgolaszały, żeby tak wyglądało fajnie, a po każdym ujęciu praktycznie czekał na mnie taki, wiesz, takie futro cieplutkie i gorąca herbata, żeby się nie przeziębić, ponieważ później jeszcze grałam koncert po tym wszystkim ekscesach. Ale najpiękniejsze było, Piotrze, moment, w którym wszystkie chórki, wiesz, ubrane sexy, krótkie sukieneczki, buciki, w ogóle jechały na tą górę taką windą towarową, taką jeszcze, wiesz, budowlaną, nie?
3: Ojejku, no tak.
2: I ci budowlańcy tak patrzyli na nas, oczywiście, wiesz, w tych miniówkach, w tych szpilkach zgodzimy, tak, co tu się w ogóle odbywa,
3: co na tym zasadzie.
2: Już powariowali ludzie, nie?
3: Wspaniale.
2: No, a później pewnie, kiedy oglądali, to już wiedzieli, o co chodzi. Było nam, moi kochani, bardzo zimno, ale czego się nie robi dla sztuki.
3: Zanim zagramy piosenkę, pytanie, no wybacz dosłowność, ale czy Warszawa jest lepsza od Lublina, czy Lublin od Warszawy?
2: Następny
3: zestaw pytań, poproszę.
2: Lublin, moje miasto rodzinne, mam tam po prostu, mam siostrę, wielu przyjaciół, fajnych ludzi i chcę tam przyjeżdżać z nimi. Kiedy zamieszkałam w Warszawie, to strasznie chciałam, Piotrze, poznać to miasto. Ja nie znałam tych miejsc, więc kiedy zaczęłam je odwiedzać, to poznałam Warszawę. O, i chciałam o tym napisać.
3: Powstała piosenka, której sobie teraz posłuchamy.
2: Piękna Warszawa i piękna piosenka. Taka Warszawa, specjalnie dla was.

Radio Złote Przeboje. Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś.
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
10: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
9: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
11: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
12: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Ponieważ w tym tygodniu mieliśmy Dzień Mamy, to ja muszę przypomnieć, że nasza gwiazda Beata

0: dalej.
1: I muszę cię jeszcze poprosić o historię, która jest związana właśnie z piosenką Dwa serca, dwa smutki, policjant z wielkim bukietem róż.
0: Po koncercie w Opolu zjawił się policjant i jego żona, szczęśliwie zakochana. Po prostu jako małżeństwo nie mogli mieć dzieci. I w pewnym momencie ona zaszła w ciążę raz, później drugi i weszła w jakiś okres taki depresyjny, bardzo depresyjny, także odsunęła absolutnie od niego i od dzieci. I mówi, że kiedyś jechali samochodem, leciała piosenka Dwa serca, dwa smutki i ona tak się troszkę ożywiła, więc on zauważył, że reaguje na te melodie i kiedy z nią jechał samochodem, po prostu tę piosenkę tak, wiesz, przeszmuglowywał, puszczał, żeby słuchała i ona się otworzyła.
1: Cudowne.
0: I on chciał po prostu mi podziękować. Powiedział, że dzięki tej piosence, mówi, mam żonę swoją, wróciła do nas, do mnie i do dzieci.
1: Kolejna wzruszająca historia za nami, a przed nami w radiu Złote Przeboje. Piosenka, którą napisała mama Beata Kozidrak. Dwa serca, dwa smutki i bajm.

Największe złote przeboje lat 80. i 90. i wspomnienia z tych czasów naszej gwiazdy Beaty Kozidrak. To wszystko powróci po 13. Ale najpierw już za kilka minut zaproszę Was na wiadomości radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: Mamy godzinę 13 w ostatni majowy dzień. To jest niedziela, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: Strażacy dogaszają ogień na Mazowszu. Nadal duże zagrożenie w lasach. Katowice zorganizują wakacje dzieciom z ukraińskiej Buczy. Na dzisiaj gramy towarzyski mecz z Ukrainą. Trener rywali nas chwali, a Jan Urban myśli, jak poprawić grę w obronie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar pojawił się najpierw w prywatnym lesie blisko Międzylesia i szybko się rozprzestrzenił na lasy w powiecie wołomińskim. Tak najprawdopodobniej zaczął się wielki pożar lasu na Mazowszu, który nadal jest dogaszany. Jak mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, potencjalne zagrożenie wciąż stanowi silny wiatr. Dlatego strażacy stale monitorują sytuację na miejscu.
5: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona. Sztab akcji potwierdził lokalizację pożaru.
4: Pożar trwa od czwartku, gasi go ponad 1000 strażaków. Katowice zorganizują wakacje dla dzieci z ukraińskiej Buczy. Radni zgodzili się na sfinansowanie ich pobytu w Krynicy Morskiej. Katowice zasponsorują wakacje 44 dzieciom, zapłacą za to 80 tysięcy złotych. Decyzja miasta wywołała kontrowersje. Niektóre środowiska pytają, dlaczego pomoc nie trafia wyłącznie do polskich dzieci. Odpowiada wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
6: Wszystkie osoby, które uważają, że ukraińskie dzieci nie zasługują na pomoc, tak naprawdę powinniśmy tam wysłać na front, żeby pomieszkały przez jakiś czas i zobaczyły, w jakich warunkach te dzieci muszą żyć. Ciągłego zagrożenia życia, zdrowia, strachu, niepokoju.
4: Władze Katowic zapewniają, że miasto równolegle finansuje wypoczynek także dla polskich dzieci. Pod koniec czerwca wznowi wakacyjne kursy pociąg do Chorwacji. Adriatic Express będzie jeździć na Bałkany 6 razy w tygodniu. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowy bilet kosztuje od około 500 zł za miejsce siedzące. Polscy piłkarze grają dziś we Wrocławiu towarzysko z Ukrainą. Naszych rywali po raz pierwszy poprowadzi nowy trener Włoch Andrea Maldera. Chwali naszą drużynę, mówi, że Polska to wymagający zespół, a pod wodzą Jana Urbana przegraliśmy tylko jeden z 8 meczów. To prawda, ale jak mówi nasz selekcjoner, musimy poprawić grę w obronie. Początek meczu 17:30.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
8: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
1: Pogoda.
3: Najbliższy tydzień z pogodą w kratkę będzie i słońce, i deszcz. Dzisiaj słońca sporo, a przelotnie może popadać w Łodzi i od Wrocławia po Kraków. Nad morzem i na Mazurach 20 stopni, w centrum Polski mamy 23, a we Wrocławiu nawet 26.
7: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
8: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
3: Zanim minie kolejna godzina niedzieli, będą w radiu Złote Przeboje. Wilki, konie, przystojny basenowy oraz gorąca krew. No będzie się działo niewyobrażalnie dużo, bo to ostatni program naszej majowej gwiazdy Beaty Kozidrak. Piotr Jaworski, ja też zapraszam i obiecuję, nudy nie będzie, a złotymi przebojami dosłownie zalejemy całą Polskę. No to gramy!

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: A my w programie Beaty zatrzymamy się na piosence Teraz płynę. W twoich piosenkach tych śpiewanych z Bajmem były rockowe szaleństwa, były rozliczenia bardzo różne, były protesty, a w tych solowych chyba jest dojrzałość. Fajna ona jest?
2: Fajna. Na takie klimaty muzyczne mogę sobie pozwolić w moich solowych płytach. To była druga moja solowa płyta i to się też fajnie sprawdza, ta piosenka, zwłaszcza teraz, kiedy otwieram ją koncerty Unplugged.
1: Czyli
2: i muzycy na kontrabasie. Wiesz, fajnie się to śpiewa, jest takim luzem generalnie. Ona rzeczywiście płynie. No i teledysk był taki fajny, kiedy właśnie. Muszę Państwu powiedzieć, ale nigdzie o tym chyba nie mówiłam. Tam były konie, ostatnio przyszły wilki. Ja myślałam, że coś się dzieje w nocy i przy śniadaniu, takim
1: to
2: fajnym
1: swoistym. To były najprawdziwsze nasze góry.
2: Kotlina Kłodzka, pan, który to wszystko zbudował. On mówi, no tak, tak, tak, to wilk do wilczycy tak zagadywał. Aha. Czym jeszcze zostanę zaskoczona? No nie. Ale też ja ich zaskoczyłam, oni mówią, że na koniu. Ja mówię, no nigdy nie jeździłam. Ale oni mi dali konia, patrzą, że ja sobie świetnie radzę. I poszliśmy w knieje po prostu. I to było najśmieszniejsze, że ten koń w momencie się zatrzymał. A oni powiedzieli, to musisz go tak mocniej kolanami. Jezu Chryste, ja nie będę go tak mocno, bo przecież to jest zwierzątko, ja nie mogę. No i próbowałam, ale stałam dalej, bo olewał koń. I to było im powiedzieć, to trzeba mocniej. Nie, no fajna przygoda.
1: Piękna i piękny teledysk z tego wyszedł. Przede wszystkim jest piękna muzyka, czyli tak konno wycieczka. Była pieszych wycieczek w towarzystwie wilków, jak rozumiem, nie było.
2: Nie było, ale towarzystwo przy tej produkcji.
1: Grajmy.
2: A teraz płynę, kochani, do was.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To naprawdę fajnie tak spotykać się z Beatą przez cały maj, a w majowe niedzielę na całe przyjemne dwie godziny. No ale dzisiaj maj się kończy, ty ruszysz w trasę i będzie żal.
2: To
1: żal dzisiaj...
2: nie tamtych nocy i dni.
3: No właśnie, czyli piosenka z pierwszej solowej płyty. Jak to z tym tekstem było? Coś... Zmiany na kolanie na ostatnią chwilę?
2: Wiecie co, po prostu ja napisałam, oczywiście byłam przygotowana do tej płyty bardzo, tak mi się wydawało, ale jeden tekst do tej piosenki do końca nie byłam niezachwycona. I dokładnie w drodze na prom poszukałam sobie tej weny twórczej, prawda? Na kolanie, wiesz, zmieniłam ten tekst, prawdę mówiąc, diametralnie, no.
3: Napisałaś od nowa.
2: No, tak. Prawie tak, coś tam zostawiłam, ale mimo, że pierwotnie...
3: Pamiętasz, co tam było na początku, jak to miało być?
2: Nie pamiętam, ale pamiętam, gdzie wpadł mi do głowy ten tekst, no, bo będąc na wakacjach zobaczyłam takiego, prawda, bardzo przystojnego mężczyznę, który się opiekował basenem, w którym pływałam i on zwrócił na mnie uwagę, ja na niego. No i tak został mi w pamięci, że chyba już to wtedy było tak żal mi tamtych nocy i dni, prawda?
3: Proszę.
2: Tak, tak, inspiracją do tej piosenki był przystojny basenowy.
3: Cóż za zauroczenie.
2: Zauroczenie poszło, jak nie wiem.
3: No to kochani, to teraz każdy niech przypomni sobie jakąś swoją fascynację, nikomu o tym nie mówcie.
2: Lub zauroczenie.
3: Lub zauroczenie, tak jest, tylko zróbcie głośnie radio Złote Przeboje
2: i bawcie się przy piosence Żal mi tamtych nocy i dni.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niektórzy marzą o elektryku, inni o hybrydzie, jeszcze inni wybierają benzynę. A ty, jeśli nadal szukasz sprawdzonego i oszczędnego diesla, kup go w salonie Peugeot w Jałkowscy. Peugeot 308 SW z silnikiem diesla dostępny od ręki. Komfortowe kombi już za 109 tysięcy brutto, kredyt od 0%, leasing już od 100%. Kup Peugeot 308 SW z silnikiem diesla, pojemne kombi z dużym zasięgiem. Salon Peugeot w Jałkowscy, Zielona Góra, trasa północna 12.
4: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Musiał w końcu nadejść ten moment, w którym muszę powiedzieć, że to już ostatnia opowieść naszej majowej gwiazdy, Beaty Kozidrak, ale na koniec zostawiliśmy sobie petardę prawdziwą, piosenkę Płynie w nas gorąca krew. Ten tekst podobno najlepiej oddaje twój charakter.
2: Ważne, żeby ta płynąca w nas krew ciągle w nas płynęła i żeby nam się ciągle czegoś chciało.
1: Ty jesteś takim motorem napędowym dla jakby całego zespołu ludzi, to jest właściwie całe przedsiębiorstwo. To ty ich napędzasz.
2: No tak, i oni zawsze patrzą, czy mam dobry humor.
1: Świetne. A co robią, kiedy nie masz?
2: My chodzą tak po cichu, nie? Co się stało, Beacie? Czym ona jest taka, co? Coś się stało? Może się źle czuje? Wiesz, obserwacja jest taka. To ja mówię, o co chodzi, co? No bo taka smutna przyszłość, czy coś. Mówię, bo się nakręcam dopiero, mówię, dzień się zaczął.
1: Powolutku, powolutku.
2: Ale nakręcam ludzi, a już teraz po tej chorobie, moi kochani, to po prostu budzę się rano, właśnie dziękuję Panu Bogu, że żyję, że dzień się fajnie, mam nadzieję, rozpocznie. Rozmawiam z moimi córkami, dobrze wszystko, dobrze, dobrze. Tak, mój facet zadzwoni, jak tam, czasami mendoli, to go tam do pionu muszę, wiesz, tam mówię, co, znowu coś nie tak, mówię, będzie wszystko dobrze. No i tak, wiesz, tak ludzi trochę tak, poruszam.
1: No i super.
2: I tak samo, kiedy wchodzę na scenę, wiesz, to tak. Nikt nie pyta, Beata, jak się czujesz, tak? Mm-hmm. Czy może masz gorączkę? No przecież wychodziłam nie raz z gorączką, no. A już jak kiedy się zaczął na przykład ten mój okres trudny, kiedy nie wiedziałam dokładnie, co mi jest, jeszcze dokładnie nie zdiagnozowałam,

0: jest ta energia, to poproszę cię, żebyś zapowiedziała piosenkę, która no, ma pchnąć nas do przodu.
1: Tak, moi kochani, bardzo wam dziękuję za tą majówkę przepiękną. Mam nadzieję, że tak to ocenicie, te spotkania tutaj z Piotrem i ze mną. Dziękuję wam jeszcze z całego serca i pomyślcie sobie, ta Beata swoje przeszła, ale ciągle w niej płynie ta gorąca krew, więc życzę wam i trzymam kciuki, żeby każdy dzień był dla was ważny i żeby ta krew absolutnie płynęła.
2: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: Ta artysta, który w latach 90. był siłą napędową boys bandu Boyzona, do takich energetyzujących kawałków obiecuję wam powrócimy tuż po 14. Ja to był Ronan Keating, a za dwie minuty najważniejsze informacje. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: 14 na zegarach, a to oznaczać może tylko jedno, że przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Negocjacje z USA, media Iranu mówią, że jeszcze nie ma porozumienia. Lekarze radzą, by uważać na słońce, zwłaszcza na początku lata, i korzystać z kremu z filtrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Po meczu pełnym błędów z obu stron pokonała ją Ukrainka Marta Kostiuk. Mecz oglądał w Paryżu Przemysław Pozowski.
2: Pierwszy set bardzo zacięty, z szansami niewykorzystanymi. Igi Świątek przecież miała prowadzenie 4-3 i własny serwis, ale wtedy właśnie jej serwis zaczął kompletnie zawodzić. Przegrała każdy kolejny gem do końca meczu przy własnym podaniu. Ostatecznie pierwszego seta po godzinie 5-7, a drugiego już łatwo, prawie 40 też niewymuszonych błędów. No i ten źle funkcjonujący serwis to zdecydowało.
1: A jutro, zaraz po południu, o ćwierćfinał Rolanda Garrosa zagra Maja Chwalińska. Nie będzie porozumienia z USA, dopóki prawa Irańczyków nie będą chronione, ogłosił negocjator ze strony Teheranu. Kilka dni temu amerykańskie media podawały, że porozumienie jest blisko. Na razie obowiązuje zawieszenie broni między USA a Iranem, ale wciąż blokowana jest cieśnina Ormuz, kluczowa dla transportu ropy, a to powoduje kryzys energetyczny na świecie. Teraz wielkie przygotowania do letniego wypoczynku. Na Wielkie Jeziora Mazurskie i Jeziorak wracają karetki wodne. Będą stacjonowały w Giżycku, Kamieniu, Rynie, Sztynorcie i Iławie do końca września. Ich głównym zadaniem jest jak najszybsze udzielanie pomocy żeglarzom i plażowiczom. Lekarze tymczasem apelują, by nie opalać się bez opamiętania. Po długiej zimie i chłodnej, pochmurnej wiośnie jesteśmy spragnieni słońca, ale nasza skóra i karnacja nie są na to jeszcze przygotowane. Na początku sezonu letniego bardzo łatwo o bolesne oparzenia. To prowadzi do rozwoju czerniaka, ostrzega dr Aldona Stachura.
3: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy. Może powodować powstanie, przekształcenie się, może być onkologiczne. Logicznym problemem, a tego sobie nie życzmy.
1: Dlatego lekarze zalecają, by na początku sezonu specjalnie się nie opalać i zawsze stosować krem z wysokim filtrem UV50.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
4: Pogoda.
0: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Lublinie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Wrocławia i Zielonej Góry. Tam termometry mogą pokazać nawet do 25.
5: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
0: Trzy minuty po godzinie 14, to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem. Gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie do 18, także będę miał dla Was mnóstwo niespodzianek, a wśród nich pewne zaproszenia do pewnego miejsca w Polsce. Ale na razie nic więcej nie mogę zdradzić, a na dobry początek piosenka, która mam nadzieję sprawi, że w naszych żyłach w to niedzielne popołudnie krew popłynie zdecydowanie szybciej. To Bad Boys Blue.

0: zakochać się.
1: Niedzielne popołudnie to idealny czas na to, żeby właśnie takie polskie kawałki z lat 60. wam przypominać. Czerwone gitary. No i powiedz, stary, gdzieś ty był. 11 minut po godzinie 14. To teraz zabieram was na piękne, cudowne, gorące plaże Jamajki, gdzie urodziła się gwiazda, która w latach 90. kapitalnie łączyła muzykę reggae, dance i R&B, no i tworzyła kawałki, które błyskawicznie lądowały także na szczytach listy przebojów, a jedna z jej piosenek pojawiła się także w filmie Bad Boys, gdzie główną rolę zagrał sam Will Smith. No to przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Diana King.

0: kształt promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
7: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Reklama.

W wieku zaledwie 15 lat podbił scenę muzyczną, występując na plenerowych koncertach. Już wtedy uważano, że tak młody wiek przyspaja mu nie tylko głos, który miał naprawdę bardzo wyjątkowy, taki mocny, męski, twardy w wieku 15 lat. To był Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje. Trochę się zakręciłem, drodzy moi, ale to chyba dlatego, że ta piosenka naprawdę wciąga. To był rok 89. Za 29 minut będzie 15, to teraz przed wami jedna z najbardziej wyrazistych i najbardziej zbuntowanych postaci w historii muzyki lat 80. i 90. Równo 36 lat temu pojawiła się po raz pierwszy w eterze ta oto piosenka na całym świecie. Jeśli możecie, to dajcie teraz zdecydowanie głośniej radio, bo to Sinead O'Connor.

0: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
0: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej. Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super. Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze, i ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie, a co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
17: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
18: Reklama. Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

Nie wiem jak wy, ale ja rozmarzyłem się przy tej piosence. To artysta, który w wieku 16 lat rzucił szkołę, rozpoczął naukę zawodu jako fryzjer, a to doświadczenie miało później kluczowe znaczenie dla jego charakterystycznej fryzury. To Limal w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 15, a to teraz

Kocham dźwięk gitar w tej piosence. Droga pani z telewizji Lombard, Małgorzata Ostrowska, to był rok 82. A jeśli kochacie polską muzykę, no to na pewno po 15 jej nie zabraknie. Zatem zostańcie z nami, ale wcześniej u nas tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Autopromocja.
2: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar. A dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
3: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij
2: 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Reklama.
12: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Trąba powietrzna przeszła przez Opolszczyznę. Są duże straty. Mieszkańców stolicy czekają wielkie utrudnienia. Remont w Śródmieściu. Sullivanowie pobili rekord Gallagherów. W Irlandii popularne są zloty największych rodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wciąż liczymy straty, mówią służby w Strzelcach Opolskich. Potężna nawałnica przeszła wieczorem i w nocy przez Śląski i Opolszczyznę. Najgorzej było w powiecie strzeleckim, gdzie pojawiła się trąba powietrzna, mówi starszy brygadier Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej.
14: Mamy na chwilę obecną na terenie powiatu strzeleckiego 28 zdarzeń. Głównie miały miejsce w miejscowości Balcarzowice. To jest gmina Ujazd w powiecie strzeleckim. Uszkodzonych zostało 18 dachów. 11 dachów to były budynki mieszkalne. Pozostałe to budynki gospodarcze.
13: Dziś ma być spokojniej, choć lokalnie burze mogą pojawiać się na południu i w centrum kraju, a także na wschodzie Polski. Zaczęły się wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Przez 2 miesiące remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Ruch tramwajowy został wstrzymany, a utrudnienia dotyczą także kierowców, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
15: Na czas trwania robót, czyli do połowy sierpnia, będziemy zajmować pasy przylegające do torowiska. Na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę. Natomiast zastosujemy na bardzo dużą skalę dynamiczną organizację ruchu. Pasy wyprowadzające ruch z centrum będziemy zwalniać na szczyt popołudniowy.
13: Remont jest konieczny ze względu na zły stan szyn i decyzję inspektora budowlanego. Dla pasażerów uruchomiono autobusowe linie zastępcze. 219 rannych, prawie 800 aresztowanych. To bilans zamieszek, do jakich doszło w Paryżu po tym, jak Paryż wygrał piłkarską Ligę Mistrzów. PSG pokonało w finale w Budapeszcie Arsenal Londyn. I podobnie jak przed rokiem, gdy Paryżanie też wygrali, znowu z tej okazji doszło do demolowania ulic, płonęły samochody i sklepy. W porównaniu z ubiegłym rokiem było nawet gorzej. Zatrzymano o 1/3 więcej osób. Zginął jeden z uczestników zamieszek. Rannych zostało 57 policjantów. Ponad 1800 osób osób o nazwisko Sullivan albo O'Sullivan zebrało się na zlocie swojego rodu w Irlandii. Tym samym ustanowiono rekord Guinnessa, jeśli chodzi o liczbę osób o tym samym nazwisku, które zgromadziły się w jednym miejscu. Sullivanowie pobili rekord rodu Gallagherów.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
0: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
17: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
2: Pogoda.
12: Na popołudniowe spacery w całym kraju radzę zabrać parasol, który może się wam przydać, bo synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze i we Wrocławiu 25.
16: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
0: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
17: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
12: 3 minuty po godzinie 15. Niedzielne popołudnie rządzi się swoimi prawami. Może jakaś kawa, może jakiś odpoczynek na swojej ulubionej sofie, a może ktoś skorzysta i na, w plenerze na przykład rozłoży się na hamaku pod drzewami. Wojtek Babiarczyk, gorąco was zapraszam na tą kolejną godzinę niedzielnego popołudnia. Będę miał dla was niespodzianki. Jutro pierwszy dzień czerwca, czyli Dzień Dziecka, a my świętować go będziemy już dziś. Jaka ta niespodzianka? Szczegóły za kilka minut. A na dobry początek z siłą wodospadu pora na lidera zespołu Queen, to Freddie Mercury.

te piękne letnie dni na szczęście jeszcze przed nami. Chris Rea, Looking for the Summer w niedzielne popołudnie. W radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15. Jutro Dzień Dziecka, ale my już dziś mamy dla was prezenty i to nawet dla całej rodziny. Mam jeszcze jedno, tutaj jest jeszcze, o proszę bardzo, 4 zaproszenia do wyjątkowego miejsca w Polsce, Jura Park w Solcu Kujawskim. Tam możecie spędzić naprawdę fajne chwile. No a ja z wielką przyjemnością wręczę wam te zaproszenia. Musicie mnie tylko przekonać, że to właśnie do was ma trafić te 4 zaproszenia. 22, 4, 4 i 3, 0. Już teraz czekam, przekonujcie mnie. Aha, jeśli na przykład kochacie jakąś piosenkę, którą macie ochotę na przykład mi zanucić w to niedzielne popołudnie, to również możecie spróbować waszych sił. 22, 4, 4 i 3, 0. 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim czekają na was, a ja czekam na wasze sygnały. No a teraz idealna piosenka do popołudniowej kawy, no i do tego jeszcze dorzućmy coś słodkiego, no i wychodzi fantastyczny duet, a ja od siebie dorzucam ten oto zespół. To Shadow.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda. Reklama.

Tak, wam gramy, że aż nie chce się wysiadać z samochodu. To brytyjsko-amerykański duet lat 80. Wax w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie czwarta po południu. No a jutro chyba świętujemy wszyscy, prawda?

jutro od samego rana macie szansę na to, żeby wygrać 500. Powiedzcie nam tylko jedno, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za coś fajnego. Do naszej zabawy możecie się zgłosić już teraz przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Napiszcie nam o tym, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za fajne. No ja pamiętam, że jakoś tak chyba w przedszkolu to ja nie lubiłem leżakować. No a teraz to bym chętnie się rozłożył, powiem wam szczerze. Za 28 minut będzie czwarta, a już za kilka minut ktoś z was jeszcze przed 16 otrzyma ode mnie 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. Przekonajcie mnie tylko, dlaczego to właśnie wam mam je wręczyć. 22, 4 czwórki i 3 zera. No a teraz iście weekendowy numer Fun Factory.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
0: Citroen.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Takimi piosenkami przybliżamy wam lato, przybliżamy wam wakacje w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 16. Dzwoniliście pod 22 44 i 30. No i przekonywaliście mnie, że to właśnie wam należą się te zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. No i powiem szczerze, że osoba, która jest po drugiej stronie telefonu, bardzo mnie przekonała, a po drugiej stronie powinna być już Kinga. Dzień dobry, Kingo.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami. Co tam porabiasz w to niedzielne popołudnie?
1: No, teraz relaksuję się razem ze swoją córką Tatianą, która tutaj mi towarzyszy. Aha. Wróciłam ze szkoły, bo dodatkowo uczę się fotografii, także teraz już na luzie spędzamy niedzielę.
0: Rozumiem. Fotografia fajna rzecz, szczególnie na wakacje można przynieść, czy też przynieść, zrobić fajne zdjęcia i potem mieć gdzieś na farbumie albo wspominać później wieczorami, zimą na przykład, co?
1: Taki mam plan.
0: No właśnie, to świetny plan. Słuchaj, no zadzwoniłaś do nas i powiedziałaś mi, że wy z całą rodziną macie wielką ochotę, żeby wcielić się w bohaterów z filmu Jurassic Park, to prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: Chcecie taki poczuć tą adrenalinkę, jak tam jeszcze nagrałaś mi się, że ty chcesz poczuć adrenalinę i nawet wiesz, jak się poruszać pomiędzy tymi dinozaurami.
1: Tak, tak. Przede wszystkim nie w boki, a uciekać w panice kontrolowanej.
0: Rozumiem. A powiedz mi jeszcze, czy to jest wasza ulubiona, czy to jest wasz ulubiony film, ten Jurassic Park?
1: Tak, tak. To już moja córka się wyrywa. Jeżeli mogę, to ona na to odpowie.
0: Dobra.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, jak masz na imię?
2: Tatiana.
0: Tatiana, droga, no to ty lubisz Jurassic Park?
2: Tak, to jest mój ulubiony film.

jakby piosenki były paliwem, no to na tej piosence spokojnie przejechalibyście z Warszawy do Gdańska. W Radiu Złote Przeboje już po 16. Mnóstwo takich energetyzujących kawałków. Zostańcie koniecznie z nami.

0: weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach. 16 przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
1: Burze mogą do wieczora przechodzić przez północno-wschodnie województwa. Wojskowy samolot zabierze z Pekinu ciężko chorą polską studentkę. Szczypiorniści industrii Kielce po 2 latach przerwy zdetronizowali Wisłę Płock. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Do wieczora mogą wystąpić w części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także na północnym wschodzie Mazowsza. Opadom może towarzyszyć porywisty wiatr do 60 km na godzinę. Specjalny samolot poleci do Chin po Polkę przebywającą w śpiączce, zapowiedział to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by kobieta bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. W połowie kwietnia 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha trafiła do szpitala w Pekinie, a jej stan zaczął się gwałtownie pogarszać. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Polka studiowała w Polsce filologię chińską, kontynuowała studia w Pekinie. Od kilku dni tanieje benzyna. To efekt spadku cen ropy w związku z zawieszeniem broni i rozmowami pokojowymi między USA a Iranem. Początek przyszłego tygodnia najprawdopodobniej przyniesie dalszy spadek cen, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Mogą pojawić się pierwsze stacje, gdzie ceny benzyny spadną poniżej poziomu 6 zł za litr.
1: Pakiet paliwowy, tak zwany CPN, został przedłużony do połowy czerwca. Oznacza niższy VAT i niższą akcyzę. Ceny w Polsce są najniższe w Unii Europejskiej, wyjątkiem Malty. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty, został aresztowany na 3 miesiące. Śledczy zarzucają Maciejowi Z. podszywanie się pod inne osoby i wysyłanie fałszywych powiadomień o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Miał też nielegalną broń, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
3: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
1: MSWiA podkreśla, że śledztwo nie ma związku ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia. Piłkarze ręczni Industrii Kielce zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraklasy dwukrotnie wygrali z Orlen Wisłą Płock. Sięgnęli po tytuł po raz 21 w historii klubu. Odzyskali mistrzostwo po 2 latach dominacji Wisły.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Niedziela do końca dnia w całym kraju z przelotnymi opadami deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej jest w okolicach Gdańska i Koszalina. Tam termometry pokazują zaledwie do 15 stopni, a cały czas bardzo gorąco w Zielonej Górze. Tam nawet do 26. Cztery minuty po godzinie 16:00. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko w to niedzielne popołudnie, no i zapraszam Was na tą kolejną godzinę pełną gwiazd, no i pełną największych kawałków lat 80. i 90. W tej godzinie także sprawdzimy, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. 31 maja. A na dobry początek ATC.

Ten zespół został założony pod koniec lat 60., ale dopiero 94. rok tak naprawdę przyniósł im rozgłos na cały świat. To Inner Circle w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 16, a my zawsze w weekend sięgamy do historii, no i sprawdzamy dla Was, co działo się na szczytach list przebojów. 31 maja 1980 roku amerykańska formacja Lip Sync tym numerem podbija szczyty list przebojów za oceanem. To słynne Funky Town, a w 1986 roku, 31 maja, Peter Gabriel umieszcza na pierwszym miejscu swój wielki album zatytułowany So, a na tym albumie między innymi ta piosenka. Sledgehammer, no i oczywiście on, czyli Peter Gabriel, to tyle historii, choć od niej oczywiście nie uciekamy. To teraz piosenka, która, no przyznam Wam się szczerze, przyśniła mi się tej nocy, no i pomyślałem sobie, że to jakiś znak, być może muszę ją Wam zagrać. No i bardzo proszę, niedzielne popołudnie będzie idealnym momentem na to, żeby podelektować się tym wielkim przebojem zespołu U2. To był rok 87, a wydaje nam się, że Bono ten kawałek nagrał jeszcze wczoraj.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
7: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś.
7: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
17: Skoda.

Kultowy brytyjski duet lat 80. i 90. na muzycznym rynku byli zaledwie przez 8 lat, nagrali 2 albumy. No i szkoda, że się rozwiązali, no bo pewnie gdyby do dziś nagrywali, to ich piosenki błyskawicznie lądowałyby na szczytach list przebojów. Fan jak Cannibals w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 17, to teraz pora na gwiazdę, która jak na razie odstawiła muzykę, zajęła się filmem już za niespełna tydzień. Premiera nowego filmu z jej udziałem, a mowa o romansie biurowym. A w roli głównej między innymi ta gwiazda, o której mowa, czyli Jennifer Lopez.

0: sąsiad! Oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
1: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
0: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową ksiareczkę.
2: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
14: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra 12 na osobę, a filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Alize i Mła Lolita w radiu Złote Przeboje. Takie numery przez całą dobę. A Alize kiedyś odstawiła na moment muzykę, zajęła się biznesem, otworzyła razem ze swoim partnerem kilka takich klubów tanecznych na Sardynii, no ale stwierdziła jednak, że to chyba nie dla niej. Powróciła nareszcie do śpiewania. Za 11 minut będzie 17. Ten głos, czyli Mariusz Stelmaszek w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jak gdzieś ta Lolita i tak, że będzie ciąg dalszy, to myślałem, że to jakaś aluzja do mnie.
0: Nie, broń Boże, nie. Z tego co wiem, to gwiazd muzyki po godzinie 17 nie zabraknie.
1: Oj, nie zabraknie, też dowiecie się, że jadąc na przykład do Maroka, można stworzyć świetne polskie piosenki. Będzie dowód dzisiaj po godzinie 17 na pewno, no i też będzie o Edycie Bartosiewicz, bo ona podobno kocha nie tylko muzykę, ale i siatkówkę.
0: O, siatkówkę to wiem, kiedy z nią rozmawiałem, ona jest zakochana w ogóle. I zna tam prawie nawet w lidze włoskiej.
1: Tak jest, siatkarki.
0: Dobrze, więcej nie będziemy zdradzać. Te inne przyjemności muzyczne czekają Was do 20. Mariusz Stelmaszek, Wojtek Babiaczek. Cudownego wieczoru Wam życzę oczywiście ze Złotymi Przebojami, a na koniec London Beats.

jest, to jest Radio Złote Przeboje. My powoli dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Będzie też pogoda, a potem też świetna muzyka. Między innymi mam dla was zespół Dire Straits.

0: kształty promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Co za dzień.
6: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Game over.
10: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
0: Blik. Reklama.
11: Dzień dobry, dzień dobry. 17 na zegarach, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Rząd chwali się rekordowymi wydatkami na uzbrojenie w polskich zakładach. Młodzież na e-hulajnogach, tylko w kasku, w środę nowe przepisy. Ćwierćfinał Rolanda Garrosa nie dla Igi Świątek, ale może dla Mai Chwalińskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 62 umowy w 3 dni. 120 miliardów złotych dla polskich zakładów zbrojeniowych. Rząd chwali się tym, jak wydał pieniądze z unijnego programu SAFE. Zdaniem polityków koalicji upada narracja prawicy, że większość pożyczek trafi do niemieckiego przemysłu. Szczegóły Wawrzyniec-Zakrzewski.
13: Prezydent, PiS i Konfederacja straszyli, a teraz, gdy jest oczywiste, że to bzdura, to zmieniają swoją opowieść. Zauważają Robert Kropiwnicki z KO i europoseł Lewicy Robert Biedroń.
14: Nawrocki naprawdę został z tymi swoimi wpisami, z tym straszeniem, jak Himmelsberg z angielskim.
15: Pieniądze idą w Polskę, środki są w ekspresowym tempie kontraktowane i wcale nie z Niemcami, tylko z polskimi firmami.
13: A gdy pytam posła PiSu Marcina Horałę o słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o SAFE, który stwierdził, że proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem, polityk ucieka od odpowiedzi i wskazuje na inne mankamenty unijnego programu.
16: Powinniśmy decydować o kierunkach modernizacji sił zbrojnych i zakupach według potrzeb naszej armii, a nie według tego, co nam ktoś z zewnątrz powie, co możemy kupić, a czego nie możemy kupić.
13: Tyle tylko, że listę zakupów, którą Polska musiała przedstawić Brukseli przed przyznaniem pożyczki, przygotowali dowódcy Wojska Polskiego, którzy nazwali SAFE game changerem.
12: Od środy młodzież do 16 roku życia będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem, mówi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
17: Ochroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni, czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
12: Za brak kasku odpowiedzialność poniosą rodzice, zapłacą 100 zł kary. Pierwsze grupy turystów arabskich rezerwują noclegi w Zakopanem. Stolica Tatr od pewnego czasu stała się modna na Bliskim Wschodzie. W nadchodzącym tygodniu mamy długi weekend i Boże Ciało. W górach dominują turyści z Polski, choć pojawiają się także odwiedzający ze Słowacji i Węgier, podaje Tatrzańska Izba Gospodarcza. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Przegrała w Paryżu z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7-1-6. Jutro o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwalińska. Około 13:00 powinna zacząć mecz z francuską Diane Parry.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro może popadać się deszcz praktycznie w całym kraju. Najpogodniej na zachodzie, natomiast w centrum i na wschodzie jutro mogą pojawić się przelotne burze. Dzień dobry, dzień dobry. Godzina 17 minęła. Mariusz Stelmaszczyk jestem. 31 maja, więc jutro Dzień Dziecka. Pamiętajcie, żeby swoim pociechom przynajmniej złożyć życzenia. Natomiast teraz na dzień dobry ode mnie. Seweryn Krajewski, uciekaj moje serce.

0: Radiu Złote Przyboje, Dire Straits i Sultani Swingu. Zresztą o tym kawałku i o Dire Straits już teraz opowiada wam Andrzej Krzywy, znany z Demona. Posłuchajcie.
1: Sultani Swingu to pierwszy utwór, który usłyszałem Dire Straits. No, zachwycił mnie Knopfler po prostu absolutnie. To jak posłuchałem, co on tam wygrywa. Potem jak zobaczyłem, że on to wszystko gra palcami, to w ogóle byłem w szoku. No, robiło to na mnie ogromne wrażenie. A z tą piosenką również wiąże się jakby historia z moją pierwszą dziewczyną, taką na poważnie, bo byliśmy prawie 2 lata, więc to taki no, dosyć długi okres. Więc ta piosenka kojarzy mi się z Jolką. I to nie wiem, czy to nie ona gdzieś mi jako pierwszy raz puściła właśnie ten utwór.
0: No proszę, naprawdę osobiste wspomnienia. A teraz mam dla was Army of Lovers. Dajcie głośniej.
2: Obsession.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

sumie tak dawno mieliśmy 70. finał konkursu Eurowizji, więc warto było też przypomnieć, kto wygrał w 2010 w Radiu Złote Przeboje Lena Satellite. Natomiast, proszę Państwa, kiedy pytacie, czy warto podróżować, odpowiadam, a warto. Człowiek odpocznie, pozwiedza, zaczerpnie też innej kultury, odetnie się od codzienności, a może i nagra piosenkę, bo w przypadku zespołu Kombi wyjazd do Maroka, dokładnie do Casablanki, był na tyle inspirujący, że powstał właśnie ten kawałek. Już teraz dajcie głośniej. Kochać cię za późno, bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
7: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś.
7: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklama.

I pięknie, nastrojowo, romantycznie w Radiu Złote Przeboje. No w sumie pojawia się coś takiego jak swego rodzaju nostalgia, kiedy kończy się weekend, ale właśnie, żeby nie psuć sobie przesadnie nastroju, że jutro poniedziałek, chociaż w sumie jutro też Dzień Dziecka, więc każdy może zrobić sobie jakiś mały prezent. Ja na pewno mam dzisiaj dla was kawałek, który sam pamiętam jako dzieciak, dokładnie z dzieciństwa, bo towarzyszył mi podczas wycieczek z rodzicami na wakacje, a chodzi o numer od zespołu Ace of Base. Posłuchajcie w Radiu Złote Przeboje.

powoli, powoli w Radiu Złote Przeboje zbliżamy się do godziny 18. Za moment na pewno tylko sprawdzone wiadomości. Tam między innymi o pociągu, który jedzie do Chorwacji i trochę ta wycieczka potrwa, ale szczegóły za chwilę. No i też obiecuję, że zagram dla Was świetną muzykę podczas tego niedzielnego wieczoru. Pojawi się między innymi zespół Wilki, a także Boniem.

0: Godzina 18, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Służby zabezpieczają domy po przejściu trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Nocna prohibicja zmniejszyła liczbę mandatów za picie alkoholu. Ponad 500 zł i około 20 godzin jazdy. W czerwcu ruszy pociąg do Chorwacji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strażacy zabezpieczają budynki po wczorajszej wichurze w województwie opolskim. W interwencjach brało udział 55 zastępów Straży Pożarnej, mówi strażak z Opola kapitan Łukasz Nowak.
2: W całym województwie opolskim odnotowaliśmy 39 interwencji związanych z warunkami atmosferycznymi. W Balcerzowicach, to miejscowość, która została najbardziej dotknięta, odnotowano uszkodzenia 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych. Ich mieszkańcy znaleźli schronienie u członków swoich rodzin.
1: Porywy wiatru podczas wczorajszej nawałnicy wynosiły ponad 100 km na godzinę. Zniszczenia w miejscowości Balcerzowice to z kolei efekt trąby powietrznej, która zrywała dachy. Ukraina otrzymała od Niemiec nową wyrzutnię systemu obrony powietrznej IRIS-T. Dla odpierania rosyjskich ataków potrzeba także rakiet obrony przeciwlotniczej, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nocna prohibicja przynosi skutek w Lublinie. W tygodniu od ograniczenia sprzedaży alkoholu Straż Miejska wystawiła mniej mandatów za spożywanie alkoholu niż dotąd. Jest mniej hałasu i jest bezpieczniej, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
3: Zauważamy ogromną zmianę. Dam tylko przykład taki, że 2 tygodnie temu w sam weekend w godzinach nocnych nałożyliśmy 20 mandatów karnych w związku ze spożywaniem napojów alkoholowych. Teraz przez niemalże cały tydzień tych mandatów w godzinach nocnych było 8.
1: W Lublinie tak zwana nocna prohibicja trwa od 23 do 6. Podobne zasady wprowadziło już 180 gmin w Polsce. Od jutra nocna prohibicja zacznie obowiązywać na terenie całej Warszawy. Chóry oraz zespoły wokalne i taneczne wzięły dziś udział w Święcie Kultury Białoruskiej w Białymstoku. To coroczne prezentacje kultury mniejszości białoruskiej w Polsce. Oprócz występów były też kiermasz książek i rękodzieła. Tego lata znowu będzie można pojechać pociągiem do Chorwacji. Adriatic Express wznowi kursy pod koniec czerwca. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowe bilety kosztują od około 500 zł. Wzwyż.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda. Jutro może popadać deszcz, zwłaszcza na południu. Najpogodniej z kolei na zachodzie. Jutro około 20 stopni, ale też uważajcie na burze, bo te mogą pojawić się zarówno na wschodzie, jak i w centrum kraju. Weekend powoli się kończy, godzina 18 minęła, ale ten humor można sobie poprawić, na przykład słuchając disco w Radiu Złote Przeboje od grupy Boniem. Bardzo proszę.

0: Owszem, naukę francuskiego zakończyłem w gimnazjum, ale jestem w stanie przeczytać tytuł tej piosenki, a więc Leroy Dimond. Mam nadzieję, że w miarę dobrze. W Radiu Złote przepoje też więcej klasyki rocka w tej chwili, a dokładnie o tej klasyce rocka, a w zasadzie o pierwszej płycie zespołu Wilki opowiada Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, a część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
0: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: Ale posłuchajmy Wilków już teraz w Radiu Złote Przeboje.

I przy takich numerach człowiek wie, że to jest radio Złote Przeboje Funky Town podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a teraz czas na Sandrę, czyli Sandrę Annelauer, która urodziła się w Niemczech, a swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska, który działał w końcówce lat 70. i też 80., a największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz też Japonii. Jednak rozpad zespołu sprawił, że Sandra poszła dalej, a rok 1985 stał się dla niej absolutnym przełomem, gdy ukazał się debiutancki solowy krążek, a na nim Maria Magdalena. Podczas pisania tekstu do piosenki Maria Magdalena twórcy potrzebowali imienia, które składa się z 7 sylab w refrenie. Padło więc na tytułowe, a inspiracją do jego użycia stała się biblijna postać Marii Magdaleny. Ale sam tekst opowiada o kobiecie, która jest silna, niezależna, ale też emocjonalnie nieuchwytna. Sukces nie przyszedł od razu, gdyż wielu nie podobało się to teoretyczne, biblijne nawiązanie. Dlatego piosenkę zaczęto promować w Grecji. Turyści byli nią na tyle zachwyceni, że tuż po powrocie do rodzinnych Niemiec domagali się odtworzeń, co poskutkowało pierwszym miejscem na oficjalnej niemieckiej liście przebojów, gdzie kawałek spędził 4 tygodnie. No to posłuchajmy. Maria Magdalena, Sandra w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
3: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super! Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays? Dzięki.
20: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
21: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
22: Chcecie wygrywać więcej?
23: Tak!
22: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
23: Ale to kręci!
22: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Początek lat 80. w Radiu Złote Przeboje, kawałek Gloria, a teraz o swojej sympatii i miłości do siatkówki w Radiu Złote Przeboje opowie wam Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki, które ja lubię, Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko, 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę Dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz. No, tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A w Radiu Złote Przeboje Edyta Bartosiewicz urodziny podczas tego niedzielnego wieczoru.

0: są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: 19 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i w Radiu Złote Przeboje czas na jeden, jakby nie patrzeć, z boys bandów lat 80. A więc zespół Wham, dajcie głośniej Wake Me Up Before You Go Go.

0: się zasłuchać, zwłaszcza jak ktoś się teraz na przykład jedzie samochodem i wraca z tego kończącego się powoli weekendu. Natomiast już teraz o Manamie opowie wam aktor, piosenkarz, prezenter Jacek Kawalec.
1: To akurat kiedy Manam zafunkcjonował, to były moje lata studenckie. Ja zacząłem w 80 roku karnawale Solidarności, studia w łódzkiej filmówce, więc cudowny czas do momentu wybuchu stanu wojennego. Ale i potem w tym stanie wojennym takie numery pozwalały jakoś przetrwać i tę rzeczywistość ogarnąć. Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę i jeszcze ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion. Ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku i w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem, i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego. Bo na tym koncercie tam, w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
0: A w Radiu Złote Przeboje Manam. Już teraz Zapatrzenie.

Mili Vanilia, więc w Radiu Złote Przeboje jeden z najgłośniejszych duetów przełomu lat 80. i 90. No, założony przez tego samego producenta, co pan od Bonnie M. Projekt niezwykły, który wzbudził masę kontrowersji, kiedy wyszło, że wokaliści Rob i Bob nie śpiewają, a na koncertach używano playbacku. Trochę jak w mini playback show, pamiętacie taki program? Natomiast my teraz w Radiu Złote Przeboje zostajemy w latach 80., a w zasadzie tak latach 70. i 80., kiedy muzyka disco miała swój najlepszy czas, między innymi za sprawą grupy Otałan. No i w sumie tutaj taka mała analogia do Mili Vanilli, ale w innej skali, bo była to grupa taneczna, więc w studiu nagraniowym nie zawsze pojawiały się te same osoby, co na koncertach. Natomiast trzeba przyznać, że na swoim koncie mają piosenkę, która zrobiła swoje, która jest grana na imprezach do dzisiaj, czyli kawałek Hands Up. No zresztą trudno się dziwić, refren oparty na okrzyku Hands Up, Baby Hands Up był niezwykle chwytliwy, a do tego też łatwo było go połączyć z prostym gestem unoszenia rąk. Więc śmiało możecie to teraz robić w domach, niekoniecznie w samochodach, jeśli teraz prowadzicie.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.

0: I to była taka podróż do końcówki lat 90. Radio Złote Przeboje, więc grupa The Course. Natomiast teraz o Manami i o Marku Jackowskim opowiada Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar.
1: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Ocean, zespołu, który eksperymentował w bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Ocean, współpracował z tym składem. Wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. No ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę nadal, jaką słyszałem wcześniej w zespole Ocean.
0: A my posłuchajmy piosenki, która była coverowana przez wielu, m.in. zespół Golden Life. Marek Jackowski, Oprócz błękitnego nieba w Radiu Złote Przeboje, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się za tydzień w sobotę po 18:00. Trzymajcie się, cześć!

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku.

0: rabatowych w Media Expert.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Dzień dobry, sąsiadce.
3: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
2: To do zobaczenia.
3: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Reklama.
5: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
6: Bogdan Witawka, bardzo gorąco witam w magazynie Tydzień w Zielonej Górze w Twoim radiu Złote Przeboje w ostatni weekend maja. Czas płynie bardzo szybko, jeszcze tylko miesiąc i rozpoczniemy lipiec, pełny okres wakacyjny. Taki czas już teraz to również zagrożenie pożarowe w naszych podzielonogórskich lasach. O tym również porozmawiamy dosłownie za kilka chwil. No i przypomnimy sobie niektóre ważne i ciekawe wydarzenia z Zielonej Góry i okolic, które miały miejsce w mijającym tygodniu. Zaczynamy.
5: Tydzień w Zielonej Górze.
6: Dzisiaj rozmawiamy o samolotach, które są wykorzystywane w zielonogórskich lasach, w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Jakie są zadania tych statków powietrznych?
7: Są dwa podstawowe zadania. Pierwsze to jest związane z ochroną przeciwpożarową lasu. Są to samoloty, które patrolują tereny leśne oraz samoloty gaśnicze, które wykorzystywane są już bezpośrednio w akcjach gaszenia pożarów. Oraz takim drugim zadaniem, nie mniej ważnym, to są zabiegi agrolotnicze z użyciem środków ochrony roślin celem ograniczenia populacji szkodliwych owadów.
6: Porozmawiajmy trochę o tych samolotach. Jakie to są samoloty? Czy to są samoloty? Czy to jest samolot jeden? Gdzie one stacjonują? W środku lasu nie ma lotniska. Musi być to gdzieś lotnisko istniejące już, prawda? Proszę coś o tym powiedzieć.
7: Tak jest. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze od lat czarteruje samoloty z Aeroklubu Ziemi Lubuskiej na podstawie stosownej umowy. Są to dwa samoloty gaśnicze agro typu AN2 oraz samolot patrolowy typu Cessna i one stacjonują na lotnisku w przylepie. Jest tam utworzona też nasza leśna baza lotnicza. Natomiast na terenie kilku nadleśnictw mamy tak zwane lądowiska operacyjne, którymi zarządzają lasy państwowe, które są wykorzystywane doraźnie w razie potrzeby tankowania samolotów.
6: Czy taki Antonow AN-2, o którym pan wspomniał, czy to jest maszyna taka bardzo, że tak powiem, sprawdzona w boju? Czy zabiera odpowiednią ilość wody? Jak to wygląda w praktyce?
7: Zdecydowanie tak. Pomimo swojego już wieku te samoloty sprawdzają nam się od lat. Dzięki też doświadczonej kadrze pilotów są w stanie bardzo skutecznie pomóc i strażakom, i leśnikom w ograniczaniu i zwalczaniu pożarów oraz w bardzo precyzyjnych zabiegach agrolotniczych. Taki Antonow jest w stanie pomieścić około 1700 litrów wody, co wraz z dodatkiem środka pionotwórczego jest cennym wsparciem podczas właśnie takich działań.
6: Czasem w telewizji możemy zobaczyć, jak pracują takie samoloty gaśnicze w lasach. Zbliżają się do zajętego ogniem terenu i wyrzucają tą bombę, tak, wodną na dół. Chciałbym, żeby pan powiedział o obszarze, jaki jednorazowo taka bomba wodna, bomba gaśnicza może ten pożar ugasić, zdusić.
7: No, to jest na szerokości powiedzmy kilkudziesięciu metrów i na długości około 200 metrów. To zależy oczywiście od prędkości samolotu i wysokości lotu. Te loty zwykle odbywają się na bardzo niskich wysokościach, bezpośrednio nad koronami drzew i tutaj pilot już decyduje, może dokonać zrzutu jednorazowego, jak pan nazwał to, w postaci takiej bomby, czy też na dwa razy w przypadku Antonowa, ponieważ ma dwie takie dysze i to jest obszar wystarczający, powiedzmy, do zadziałania właśnie tego środka wykaśniczego. Te samoloty mają określony stopień gotowości, czyli jakby ten czas reakcji od powzięcia informacji do już wzbicia się w powietrze, w zależności od stopnia zagrożenia pożarowego lasu. Tutaj musi mieć na uwadze, że gotowości mogą być dwa takie samoloty, które są w stanie operować na terenie naszej dyrekcji, powiedzmy z takim czasem maksymalnym do lotu około pół godziny w miejsce pożaru. W zależności oczywiście od tego miejsca, ja mówię tutaj o tych skrajnych punktach naszej dyrekcji. No jest to zwykle dużo, dużo szybciej, rzędu kilkunastu minut. Oczywiście w ramach pomocy wzajemnej też zdarza się, że te nasze samoloty wspierają działania na terenie sąsiednich regionalnych dyrekcji, a my także w razie takiej potrzeby możemy skorzystać z samolotów chociażby typu dromader, które są wykorzystywane na terenie dyrekcji, czy to szczecińskiej, sąsiedniej, czy wrocławskiej i często podczas takich wspólnych ćwiczeń biorą udział te samoloty w ilości takiej większej, tworząc taką eskadrę do skutecznych działań, żeby ten cykl zrzutów był tutaj zapewniony.
6: Wspomniał pan na samym początku o tym, że samoloty służą, te Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, służą do ochrony przeciwpożarowej, ale też do akcji, o których pan teraz opowiadał, ale również do oprysków, na przykład przeciwko szkodnikom. Jak to się dzieje? Bo to też jest duża skala, prawda? To musi być jakaś duża inwazja tych szkodników, żeby taki samolot wzbił się w powietrze i zaczął działać. Jak to wygląda?
7: Oczywiście to jest cała bardzo precyzyjnie określona procedura. Są to zabiegi wielkopowierzchniowe, oczywiście poprzedzone bardzo wnikliwym monitoringiem i rozpoznaniem występowania szkodników drzewostanów. Wspieramy się tutaj wyspecjalizowaną jednostką, czyli zespołem ochrony lasu. Oczywiście w nadleśnictwach prowadzone są kontrole występowania tych szkodników, tak? Czy to jesienne poszukiwania, czy wiosenne nadzwyczajne kontrole. Jest tutaj ścinka drzew na płachty. Wszystko to celem jakby określenia stopnia zagrożenia oraz obszaru, który wymaga bądź nie wymaga podjęcia określonych zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin, jak najbardziej o selektywnym działaniu, tak, czyli konkretne gatunki w określonym czasie, bo to jest uzależnione i od warunków pogodowych, i od biologii danego gatunku. Wszystko to jest oczywiście pozyskanie odpowiednich zgód, czy to Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Po zakomunikowaniu o wprowadzeniu okresowego zakazu wstępu do lasu na czas tych zabiegów i jak najbardziej również lokalnych mediów.
6: Jeżeli idziemy na spacer, jeżeli wybieramy się do lasu, no to nie ma takiej sytuacji, żebyśmy przeoczyli komunikat czy znaki, że nie wolno do tej części lasu się zbliżać, no bo tam będą opryski.
7: To jest oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem ogłaszane. Informacja znajduje się zarówno na stronach internetowych jednostek, są umieszczane w terenie odpowiednie tablice oraz, jak wspomniałem, powiadamiane są również lokalne media. Trzeba mieć na uwadze, że tutaj te zabiegi przeprowadzane są w wytypowanych nadleśnictwach. W tym roku na łącznym obszarze około 5,5 tysiąca hektarów w określonym czasie od wczesnych godzin rannych. Natomiast oczywiście z wieloma obostrzeniami, czyli minimalną odległością od cieków wodnych czy zbiorników wodnych, dróg publicznych określonych kategorii. Także tutaj też, żeby zobrazować, jaka ilość tych środków, oczywiście zgodnie z etykietą produktu, jest stosowana, to jest około 4-5 litrów na hektar. W bieżącym roku zabiegi agrolotnicze, ograniczania populacji szkodliwych owadów dotyczą takich gatunków jak bludnica miszka, barczatka sosnówka i strzygonia choinówka oraz chrabąszcze. Te zabiegi wykonywane są tylko i wyłącznie w przypadku konieczności ich wykonania celem właśnie ochrony tych drzewostanów.
6: Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Życzę Wam, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, ale też nam wszystkim, którzy wybieramy się do zielonogórskich lasów po to, żeby odpocząć, no żeby te zabiegi były skuteczne, no i żeby ich nie musiało być, żeby te drzewa, żeby ten las był zdrowy, zdrowy jak ryba. A ja jeszcze dodam, że te zabiegi trwają, prowadzone będą do 15 czerwca, jeśli warunki pogodowe pozwolą. Zabiegi agrolotnicze dotyczą wyłącznie precyzyjnie określonych pól zabiegowych w nadleśnictwach Świebodzin, Sława Śląska, Wolsztyn, Lubsko i Brzuska.
0: Co słychać w Zielonej Górze?
6: No niestety wciąż obserwujemy proceder wypalania traw. Starszy kapitan Piotr Kowalski, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, był moim gościem jakiś czas temu. Rozmawialiśmy właśnie o szkodliwości wypalania traw.
0: Tydzień w Zielonej Górze. Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
6: Wypalanie traw, wypalanie nieużytków to między innymi sposób na zrobienie porządku, no, w głowach tych ludzi, którzy to robią. Czy też użyźnienie gleby, co jest kompletnym nieporozumieniem, bo to tak nie działa. Atak na środowisko naturalne to nie jest jedna składowa tego zjawiska. To jest po prostu zwyczajnie niebezpieczne. Na przykład dla ludzi, bo przecież zdarzały się sytuacje, gdzie ogień tak szybko się rozprzestrzenił, że dochodził do zabudowań czy do ludzi, którzy tam gdzieś stali, i była tragedia.
4: Głównym czynnikiem powodującym rozprzestrzenianie się pożaru jest też wiatr, także należy mieć na uwadze, że jeżeli wiatr mocniej wieje, to naprawdę te pożary traw, trzcinowisk mogą bardzo nieprzewidywalnie się zachować. No, stwarzają zagrożenie właśnie zarówno dla ludzi, dla zabudowań, które są w pobliżu, ale też należy przypomnieć o tym, że w tych trawach, w tych trzcinowiskach często znajdują się różne zwierzęta, różne gniazda, i te zwierzęta bardzo często nie potrafią uciec z tego pożaru, skutkiem czego jest to, że znajdujemy martwe pisklęta w tych gniazdach.
6: O szkodliwości wypalania traw mówił starszy kapitan Piotr Kowalski, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.
0: Tydzień w Zielonej Górze. Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
8: Grzegorz Pałka, zapraszam. Rozpoczęło się głosowanie na projekty do pierwszej w tym roku edycji zielonogórskiego budżetu obywatelskiego. Tym tematem rozpoczynamy przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Czas na podjęcie decyzji mamy do 9 czerwca. W tym roku przed nami jeszcze jedna edycja, to w związku z zaległym budżetem, który nie został przeprowadzony w 2023. Wysokość aktualnego pierwszego w tym roku naboru wynosi 6 700 000 zł. Do wyboru łącznie 55 projektów, w tym 25 inwestycyjnych i 30 społecznych. Głosy można oddawać przez internet albo w jednym z 15 punktów stacjonarnych.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
8: Zielona Góra staje do walki o tytuł rowerowej stolicy Polski. Zachęcamy do wspólnej rywalizacji, mówi prezydent Marcin Pabierowski.
9: Mega wydarzenie. Zachęcam, zapraszam, rywalizujmy. Niech Zielona Góra wygra. W tamtym roku było długie miejsce, bardzo silne i mocne, ale w tym roku tego entuzjazmu jest jeszcze więcej. Poza tym mamy Zbigniewa Sprucha, naszego ambasadora, mistrza, który wygrał Tour de Pologne. Ale co najważniejsze, to jest zdrowie, to jest rekreacja, to jest uśmiech oraz przede wszystkim pokazanie naszego pięknego miasta.
8: Zaczynamy 1 czerwca, mówi Katarzyna Fedro, koordynatorka akcji.
10: My w tym roku bardzo zaangażowaliśmy środowisko rowerowe do tego, żeby pomogło nam w organizacji różnego rodzaju eventów, imprez, wydarzeń związanych z rowerami i aktywizacją mieszkańców miasta. Postaramy się, żeby w każdy weekend odbyła się jakaś impreza, wydarzenie rowerowe, spotkanie rowerowe związane z jazdą na rowerze, ze zbieraniem kilometrów. Będziemy zachęcać mieszkańców do tego, żeby zakładali aplikacje, bo kilometry to jedno, ale aplikacja to drugie. Bez aplikacji nie zaliczają się wszystkie punkty.
8: Aby wziąć udział, należy pobrać na telefon aplikację Aktywne Miasta.
0: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry. Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Zielonej Górze.
8: Koniec problemów z zalewaniem posesji dróg w sołectwie Ochla. Rozpoczęły się prace projektowe, aby ten problem wyeliminować, mówi sołtys Ochli Dorota Bojar.
11: Są momenty takie, kiedy jest na przykład mokra wiosna, czy no inna pora roku, a z dużą ilością deszczu, to wtedy to wszystko aż szaleje. Mieliśmy kilka lat wcześniej na ulicy Dębowej właśnie sytuację, że między jedną taką studzienką a drugą okazało się, że gdzieś tam się zawalił to połączenie i z tej górnej wylatywały takie wielkie ilości wody, że na Akacjowej mieliśmy wielkie jezioro.
8: Łącznie przebudowanych zostanie 10 ulic.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
8: Zielona Góra rozwija Smart City. Nowe nakładki na wodomierzach pozwolą nie tylko na zdalne odczyty zużycia wody, mówi Jarosław Flakowski, wiceprezydent Zielonej Góry.
12: Ten system pozwoli na wyłapywanie choćby dynamicznego ubytku wody w mieszkaniu, w lokalu, domku jednorodzinnym, firmie, tam gdzie są tak zwane wodomierze główne. Algorytm, który będzie współpracował z takimi danymi, będzie w stanie poinformować danego mieszkańca, że pomimo, że nigdy w takim okresie wody nie używał, ten ubytek jest. To będzie zapobiegało awariom, które są potem kosztowne dla mieszkańców.
8: Wymienionych zostanie ponad 18 tysięcy nakładek za ponad 8 milionów złotych.
0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
6: Coraz bliżej sezonu urlopowego, za miesiąc rozpoczniemy lipiec, będziemy się przemieszczać, będziemy w różnych miejscach. Oczywiście nikomu nie życzę, żeby trzeba było reagować, ratując życie, oby takich sytuacji w ogóle nie było. No ale jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to dobrze wiedzieć, co zrobić i przede wszystkim nie bać się urządzenia, które nazywa się AED. I o tym teraz będziemy rozmawiać z Marcinem Gałeckim, koordynatorem medycznym z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Zielonej Góry.
6: Już kiedyś rozmawialiśmy o tym, ale chciałbym wrócić do sprawy związanej ze znajomością zasad pierwszej pomocy, udzielania pierwszej pomocy przez Zielonogórzan. Jak pan ocenia z punktu widzenia człowieka, który kolokwialnie mówiąc siedzi w tym, tak? Jest na bieżąco, na pierwszej linii, że tak powiem.
13: Obserwujemy, że tak powiem, bardzo pozytywnie rosnący trend, jeżeli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy. Co prawda nadal obserwuje się sytuacje, gdzie ludzie bali się podejść, bo jakby nie wiedzieli, co mają zrobić, nie chcieli zaszkodzić. Natomiast tych sytuacji, mam wrażenie, jest coraz mniej. Do zdarzeń, do których docieramy jako zespół ratownictwa medycznego, coraz częściej spotykamy się z sytuacją, gdzie świadkowie zdarzenia po prostu udzielają pierwszej pomocy przed naszym przybyciem. Więc myślę, że możemy tutaj stwierdzić, że jest zadowalający ten trend na tą chwilę i mamy nadzieję, że ta świadomość będzie rosła z każdym miesiącem.
6: I po to też jest między innymi właśnie ta nasza rozmowa, ta audycja. Chciałbym, żeby pan jako fachowiec powiedział parę słów na temat kolejności czynności, kiedy jesteśmy świadkami sytuacji, gdzie nie wiem, na przystanku, w sklepie, gdziekolwiek, ktoś po prostu osuwa się na ziemię. Co dalej robimy?
13: Oczywiście jest to bardzo poważna sytuacja i absolutnie nie możemy tego bagatelizować. Jeżeli jesteśmy świadkami takiego zdarzenia, kiedy ktoś traci przytomność, najważniejsze jest jedno, aby nie przychodzić obojętnie i nie panikować, ponieważ każdy z nas ma obowiązek zareagować. Nie trzeba być medykiem, żeby uratować komuś życie. Najważniejsza sprawa dla osoby udzielającej pomocy to jest bezpieczeństwo własne, czyli zawsze sprawdzamy bezpieczeństwo, upewniamy się, że nam i poszkodowanemu nic nie grozi. Po drugie, musimy sprawdzić przytomność, czyli delikatnie potrząsamy za ramiona, głośno pytamy, czy mnie słyszysz, co się stało. Jeżeli stwierdzimy, że taka osoba nie reaguje, natychmiast powinniśmy wezwać pomoc. Dzwonimy wówczas na numer alarmowy, najbardziej popularny 112, najbardziej znany, natomiast jeżeli wiemy, że to zdarzenie jest stricte medyczne, szybciej będzie, jeżeli zadzwonimy pod numer 39, ponieważ tam bezpośrednio połączymy się z dyspozytorem medycznym, który zbierze od nas ten fachowy wywiad. Następnie sprawdzamy oddech. odchylamy głowę do tyłu, unosimy żuchwę i przez około 10 sekund obserwujemy, czy klatka piersiowa się unosi, czy słychać i czuć oddech. No jeżeli w tej sytuacji osoba oddycha, ale jest nieprzytomna, powinniśmy ją ułożyć w pozycji bezpiecznej na boku. No i oczywiście kontrolować ten oddech do przyjazdu zespołu ratownictwa. Natomiast jeżeli ta osoba nie oddycha lub według nas oddycha nienaturalnie, czyli zbyt wolno, wtedy rozpoczynamy jak najszybciej uciskanie klatki piersiowej. Musimy pamiętać, że uciskamy mocno, szybko na środku klatki piersiowej. No, tak fachowo się mówi, że jest to od 100 do 120 razy na minutę z taką częstotliwością. Natomiast jeżeli w pobliżu znajduje się AED, a w wielu miejscach ono się znajduje, należy je jak najszybciej przynieść, a tak naprawdę poprosić kolejnych świadków zdarzenia o to, żeby przynieśli to urządzenie. Minimalizować te przerwy w uciskaniu klatki piersiowej, ponieważ takie urządzenie podpowie nam dalej, co mamy robić. Zazwyczaj jest praktycznie w każdym urządzeniu AED jest obudowany metronom, więc od momentu uruchomienia i podłączenia, przyklejenia elektrod do klatki piersiowej pacjenta uruchamia się metronom, który wyznacza nam tempo ucisków tej klatki piersiowej.
6: Na chwilę chciałbym przerwać, panie Marcinie, na momencik, bo pan powiedział o tym, że prosimy kogoś, czy też wysyłamy kogoś po AED. A ja chciałbym jeszcze wrócić do momentu, kiedy obserwujemy, jak ktoś, powiedzmy, osuwa się na podłogę, na ziemię. Czy jeżeli jest ktoś w naszej obecności, jedna czy dwie, trzy osoby, czy my możemy zlecić dzwonienie na 3-9 albo na 112 jednej z tych osób, a już przystępować do następnych czynności, o których pan mówił?
13: Oczywiście, to jest właśnie minimalizowanie przerw tutaj w uciskaniu klatki piersiowej między innymi. Oczywiście, jeżeli jest więcej osób, powinniśmy to zlecić jednej z tych kolejnych osób. Natomiast jeżeli bylibyśmy sami, na przykład taka podpowiedź, to bardzo często wykorzystujemy na różnego rodzaju kursach o udzielaniu pierwszej pomocy, aby skorzystać ze stawu głośnomówiącego w telefonie. Wybrać numer, włączyć tryb głośnomówiący, położyć telefon obok poszkodowanego, już możemy sprawdzać oddech, uciskać klatkę piersiową. W momencie, kiedy dyspozytor się połączy, możemy jednocześnie uciskając udzielać odpowiedzi i przekazać informacje, co tam się wydarzyło.
6: Wróćmy do AED, bo to bardzo ważna sprawa.
13: Najczęściej zadawane pytanie, czy mogę zrobić krzywdę? Nie wiem, jak się tego używa. Będę się bał, że mnie pokopie prąd. No to są takie pytania, które gdzieś tam zauważamy. Drodzy Państwo, AED nie zrobi nikomu krzywdy. To jest bardzo ważna i cenna informacja, ponieważ nie ma możliwości, aby wyzwolić wyładowanie w momencie, kiedy, załóżmy, elektrody są odklejone od pacjenta. Nie wyzwolimy wyładowania również, jeżeli ktoś wpadnie na szalony pomysł, aby sprawdzić na osobie, która ma zachowane krążenie, ponieważ urządzenie to krążenie wykryje i nie dopuści do wyładowania pod żadnym pozorem. Więc nie należy się bać używania AED, takiego defibrylatora zautomatyzowanego, ponieważ to urządzenie właśnie zostało stworzone dla zwykłych ludzi, nie tylko dla medyków. Jest tak zaprojektowany, by prowadzić takiego ratownika krok po kroku, nawet takiego bez doświadczenia, czyli tak zwanego laika. Wydaje wyraźne i jasne polecenia głosowe i wizualne. Mówi nam, co zrobić, kiedy przykleić elektrody, czy należy wykonać wyładowanie, czy należy uciskać klatkę piersiową. A więc to jest bardzo ważny przekaz, że AED jest bezpieczne. Urządzenie tak naprawdę samo analizuje rytmy serca, sprawdza, czy ten puls jest, czy nie. Tylko kiedy jest to konieczne, tak naprawdę będzie zalecało wyładowanie. Więc tak można powiedzieć wprost, że nie da się zrobić komuś krzywdy przez przypadek tym urządzeniem.
6: Czy jeżeli przygotuje AED do działania, a AED nie zadziała i pojawi się pewnie stosowny komunikat, czyli to jakby jest odpowiedź na jeszcze jedno pytanie, czy moja decyzja o użyciu AED była prawidłowa, czy nie, ale to już zrzucamy na urządzenie, to ono stwierdzi, czy zadziała, czy też nie. Czy dobrze myślę?
13: Oczywiście, że tak. Nie ma tutaj sytuacji, w której ktoś mógłby powiedzieć, że użycie defibrylatora AED było bezzasadne, było niekonieczne. Ponieważ jako ludzie, jako laicy, którzy najczęściej używają tego AED w przestrzeni publicznej, nie mają doświadczenia i właśnie po to jest to urządzenie, żeby pomogło rozpoznać, czy jest to rytm do defibrylacji, czy nie do defibrylacji. Natomiast jeżeli to będzie rytm nie do defibrylacji, czyli nie będzie tego tak zwanego wyładowania, To też jest ważna informacja, ponieważ no, zatrzymanie krążenia dzieli się na dwa typy: w rytmie do defibrylacji i w rytmie nie do defibrylacji. I to, że w danym momencie urządzenie nie będzie nam kazało zrobić wyładowania, tylko nakaże nam uciskanie klatki piersiowej, to wcale nie oznacza, że to jest źle. To jest właśnie dobry kierunek, bo wiemy, z czym się mierzymy, tak? Wiemy, że jest rozpoznane zatrzymanie krążenia, a to, czy ono w tej chwili jest bez możliwości wyładowania, nie oznacza, że za chwilę nie dojdzie do zmiany tego rytmu i urządzenie rozpozna rytm taki, który pozwoli na przeprowadzenie defibrylacji.
0: Istotne dla Zielonej Góry.
6: To jest magazyn Tydzień w Zielonej Górze w Twoim radiu Złote Przeboje. Rozmawiamy o pierwszej pomocy, rozmawiamy o umiejętności przeprowadzenia pierwszej pomocy, resuscytacji, ale też korzystania z urządzenia o nazwie AED. Nieprzypadkowo to urządzenie nazywane jest urządzeniem, które ratuje życie. Naszym gościem jest Marcin Gałecki, koordynator medyczny z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze. Wracamy do rozmowy.
0: Ważne porady dla Zielonej Góry.
6: Kiedyś dawno temu, kiedy byłem na jednym ze szkoleń dotyczących pierwszej pomocy, mówiło się też o ratowaniu człowieka oprócz masażu serca metodą usta-usta. Jak to jest dzisiaj?
13: Dzisiaj prawo jakby dopuszcza nam wszystkie schematy, które zostały skonstruowane, dopuszcza nam taką możliwość, w której moglibyśmy odstąpić od tego manewru. Dlaczego? No dlatego, że chociażby nie znając tego człowieka, a widząc wydzielinę z ust, potencjalnie narażamy się na zakażenie. Zakażenie, zarażenie, więc to jest tak naprawdę kwestia bezpieczeństwa własnego. I tutaj nikt nam nie może zarzucić, że ktoś rozpoczął uciskanie klatki piersiowej, a nie wykonał sztucznego oddychania. Jeżeli nie mamy przy sobie takiego zestawu podręcznego, bardzo często możemy spotkać takie saszetki dopinane do kluszy, w którym jest tam jedna para rękawiczek, jest taka nakładka na usta właśnie, która izolowałaby nas od tych wydzielin i od tego ryzyka właśnie tutaj zakażenia, no to jakby tutaj możemy odstąpić od wykonania tych wdechów, biorąc pod uwagę nasze bezpieczeństwo, zdecydowanie.
6: No tak. Wróćmy do AED. AED, z tego co pan mówi, to jest, chyba nie przesadzę, urządzenie genialne, dlatego że właściwie załatwia za nas wszystko i skutecznie ratuje. W związku z tym urządzenie AED powinno być wszędzie, w każdej przestrzeni publicznej. I mimo że obserwujemy takie znaczki AED, to jednak nie wszędzie one są. Dlaczego?
13: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tego nie ma w tak szerokiej przestrzeni publicznej.
6: A powinno być, prawda?
13: Oczywiście, że powinno być, dokładnie tak. Ludzie powinni być w tym temacie edukowani, powinni wiedzieć, w jaki sposób sprawdzić. Jest dostępna taka mapa AED, urządzeń AED, na którą można wejść, wpisując w prostą wyszukiwarkę znajdź AED bądź miejsce AED. Na pewno taka mapa się pojawi, są dwie strony obecnie funkcjonujące, które jakby są aktualizowane. I one pokazują miejsca, w których te defibrylatory są lub powinny być dostępne. Oczywiście no, takim marzeniem byłoby, żeby to było na każdym kroku, na każdym rogu, za każdym rogiem, na każdej ulicy. Jeszcze myślę, że do tego długa droga, natomiast w Zielonej Górze zaobserwowaliśmy już kilkanaście zdarzeń, w których defibrylator AED został użyty kilkukrotnie w autobusach miejskiej komunikacji. Tak się zdarzyło, że niestety doszło do zatrzymania krążenia i kierowca autobusu w porozumieniu ze świadkami tego zdarzenia podjęli resuscytację. Użyli defibrylatora AED do czasu przyjazdu naszego zespołu. Nasz zespół jakby przejął akcję resuscytacyjną, no i gdzieś tam udało się tego człowieka uratować. Takich sytuacji jest coraz więcej. Niestety spotykamy się też z taką sytuacją, że pomimo, że defibrylator AED jest dostępny, to niektóre placówki mogą jakby udostępnić go tylko i wyłącznie w czasie działania, powiedzmy, sekretariatu, tak? Ponieważ jest zamknięty, gdzieś ktoś nie ma kluczy, nie można wejść do tego budynku i tak dalej. To jest troszeczkę nieodpowiedzialne działanie. Jeżeli widzimy takie sytuacje, to oczywiście staramy się też edukować, że jeśli już, to takie urządzenie powinno być na zewnątrz budynku, tak żeby no, było dostępne dla szerszej przestrzeni publicznej, ale zdecydowanie tych sytuacji jest mniej. jednak spotykamy się z taką dosyć dużą dostępnością. No jest to naprawdę bardzo ważne, żeby w tych szkołach, urzędach, w takich galeriach handlowych, w dworcach, czy nie wiem, stadionach, w miejscach użyteczności publicznej, żeby te defibrylatory były w jak największej ilości, ponieważ to zatrzymanie krążenia może zdarzyć się wszędzie. A tak naprawdę te pierwsze 3 do 5 minut są najważniejsze, są kluczowe. Ambulans nie zawsze dotrze w tym czasie, ale świadkowie zdarzenia tak naprawdę to są osoby, które w dużym stopniu ratują życie tym ludziom. Ponieważ jak już przyjeżdża zespół ratownictwa, to zazwyczaj ta akcja już troszeczkę trwa. No i my mamy świadomość, że gdyby nie pomoc świadków zdarzenia, to te nasze działania, nawet jeżeli one są zaawansowane, to tak naprawdę spełzły na niczym. Więc to jest szalenie, szalenie ważne i należy pamiętać, że AED nie zrobi nikomu krzywdy, a no, taki brak działania zdecydowanie wywoła większą krzywdę temu poszkodowanym.
6: AED nikomu nie zrobi krzywdy, nie należy się tego urządzenia bać, wręcz przeciwnie, to jest urządzenie, które ratuje życie. Marcin Gałecki, koordynator medyczny z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze, był gościem w magazynie Tydzień w Zielonej Górze w Twoim Radiu Złote Przeboje, a do tematów, które mówią o ratowaniu ludzkiego życia, na pewno jeszcze nieraz będziemy wracać.
5: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
6: A w naszym magazynie teraz porozmawiamy o wolontariacie w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Gościem w naszym magazynie jest Robert Kowalik z Biura Zarządu Szpitala.
5: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
6: Przeczytałem w internecie takie słowa. Najważniejsze po prostu być blisko. Ciepłe słowo czasem działa lepiej niż lekarstwo. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tych wszystkich osobach, tych wszystkich ludziach, którzy wykonują pracę wolontariacką dla pacjentów w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. To nie jest dla Was nowość, bo przecież od lat już taka forma pomocy pacjentom funkcjonuje.
7: Tak, to prawda. Nasz szpital związany jest właśnie z różnymi podmiotami, osobami, stowarzyszeniami, fundacjami, które współdziałają z nami na tej niwie właśnie wsparcia pacjentów, na takiej niwie społecznej, prospołecznej, bo tak gdzieś wokół tego to się właśnie obraca. No, mamy tutaj osoby, które już współpracują z nami nawet ponad 20 lat. Mam na myśli też chociażby w tym momencie szkołę numer 13 z Zielonej Góry, która właśnie już wielokrotnie nas odwiedza podczas tego okresu grudniowego, tego świąteczno-mikołajkowego. No też inne podmioty, które działają z nami. Tutaj wspomnę, że takim momentem, kiedy tego było więcej i więcej, to była pandemia. Tak? Wszyscy pamiętamy takie, przynajmniej w początkowym okresie, powiedzmy wzmożenie społeczne, ten ruch, który obserwowaliśmy właśnie na niwie naszego szpitala, kiedy nie było dnia właściwie, gdyby ktoś się nie zgłaszał z jakąś propozycją, z jakimiś darami, a to taksówkarze, że za darmo będą podwozić, a to jakieś posiłki, które trzeba dostarczyć dyżurującym i tak dalej. Więc rzeczywiście pandemia była takim momentem tego ruchu społecznego i chyba część z tego trochę tej energii pozytywnej została do dzisiaj.
6: Obserwuję Wasz profil w mediach społecznościowych i widzę, że naprawdę bardzo dużo się dzieje w Waszym szpitalu. Proszę powiedzieć, co się u Was dzieje kolorowego w szpitalu? Mam na myśli cały czas właśnie te organizacje, te fundacje, tych wolontariuszy, którzy przychodzą po to, żeby pacjentowi było po prostu lżej.
7: Takim najbardziej gorącym okresem jest ten okres grudniowy, gdzie w zasadzie już od początku grudnia nie ma dnia, wręcz nawet kiedy ktoś by nas nie odwiedzał. Często są to szkoły, które realizują też jakieś cele takie obywatelskie wśród uczniów. Wspomniałem o tej szkole numer 13, ale jest ich o wiele więcej. One nie tylko są z Zielonej Góry, one są z całego tutaj południa województwa lubuskiego. Można tutaj wspomnieć o szkole z
14: białkowa, która odwiedziła w tym roku pacjentów dorosłych, bo też często to się obraca i kierują te akcje w stronę dzieci na terenie szpitala Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, ale też niektóre osoby nie zapominają też o osobach dorosłych. Tutaj mam na myśli właśnie chociażby pacjentów onkologicznych na naszym oddziale, więc były te dzieci z Białkowa, ze szkoły podstawowej, również ze szkół publicznych w Łęchnicy. Warto wspomnieć również o panu radnym z Bytomia Odrzańskiego, pan Łukasz Gała, który drugi raz już nas odwiedził. Ta osoba prywatnie za własne pieniądze kupuje różnego rodzaju przedmioty, no, to są przeważnie jakieś pluszaki, również gry, no, takie rzeczy, które potrafią umilić czas dzieciom w szpitalu. To ciekawa historia z panem Łukaszem jest również taka, że pan Łukasz jest osobą z niepełnosprawnością i już od dziecka, a jako właśnie dziecko był pacjentem naszego szpitala, więc jak zawsze podkreśla, jest to forma takiej jakby zapłaty, w cudzysłowie oczywiście, odwdzięczenia się, może to słowo będzie bardziej celne. Także rzeczywiście te osoby nas wspierają. To też mogę wspomnieć o w tym roku Szkoła Muzyczna z Głogowa właśnie nas odwiedziła, również Uczniowe Centrum Edukacji Korona z Głogowa, a też Szkoła Podstawowa nr 2 z Solechowa, Przedszkole z Kożuchowa, więc no, mógłbym wymieniać tych miejscowości rzeczywiście dużo, czyli nie tylko Zielona Góra, ale przynajmniej ta część południowa województwa lubuskiego.
6: Na pewno pan ma zwrotną od pacjentów. Po takich wizytach, po takich akcjach, proszę powiedzieć, jak oni reagują, co mówią po takich wizytach, po takiej realnej pomocy, no tak to nazwijmy.
14: Mogę tak to zobrazować w ten sposób, że kiedy przyjeżdżają na przykład dane osoby, tak, tutaj do szpitala, często jest to ubrany Mikołaj, jakaś maskotka, o, chociażby w przypadku, tutaj wspomnę, że też od wielu lat odwiedza nas klub żużlowy Faluba z Zielona Góra ze swoją maskotką pochodzącą z herbu klubu, czyli motomyszą w takiej wersji 1:1, powiedzmy, która odwiedza właśnie oddziały dziecięce tego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Więc kiedy czy to Mikołaj, czy to właśnie jakaś maskotka wchodzi i wita się w pokoju, tam gdzie leżą mali pacjenci, przeważnie towarzyszą im rodzice czy mama zwykle, no więc na pewno widać duże zaskoczenie, duży uśmiech, to dziecko przez chwilę jest bardzo zaskoczone, po chwili cieszy się, robi sobie oczywiście koniecznie słynne selfie z daną maskotką, więc rzeczywiście ta energia idzie wtedy przez ten szpital, bo my często te podmioty właśnie od pokój po pokoju odwiedzamy, wręczamy przedmioty. Tutaj też wspomnę chociażby o też wieloletnich naszych darczyńcach Kai Bartoszewskiej i Agnieszce Klukowskiej z takiej fundacji Sprawmy Dzieciom Uśmiech, która już 9 rok u nas była, z ogromną ilością prezentów. To jakby się dzieje technicznie w ten sposób, że pierwsza osoba wchodzi, ten Mikołaj, i pyta się, co dziecko by chciało, i zaraz ta rzecz jest wyszukiwana wśród tej masy prezentów i wręczana, więc tak fajnie to wygląda. Ja tak odpowiadając na pytanie w skrócie, rzeczywiście, no po prostu jest to duży zastrzyk pozytywnej energii, która trwa no, głównie przez cały grudzień, no, bo to jest ten okres taki prezentowy, ale nie tylko, bo mamy jeszcze Dzień Dziecka przecież, prawda?
6: Ale przecież święta Bożego Narodzenia to nie jedyny czas w roku, kiedy coś można dobrego zrobić, to oczywiste, ale też teraz, kiedy mamy za miesiąc wakacje, już za niespełna miesiąc, ale za miesiąc rozpoczyna się lipiec, to jest czas, kiedy personel korzysta z urlopów, personel szpitalny, i może wtedy warto rzeczywiście nawiązać współpracę ze Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze, żeby zostać wolontariuszem. Wracamy do rozmowy z Robertem Kowalikiem z Biura Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, a rozmawiamy o wolontariacie.
5: Istotne dla Zielonej Góry.
6: Przysłuchują się naszej rozmowie osoby, które zastanawiają się, a może ja też bym spróbowała, a może ja też bym mogła jakoś pomóc jako wolontariusz w zielonogórskim szpitalu. Co zrobić? Gdzie się zgłosić?
14: Prosimy o kontakt do nas, tutaj do biura zarządu. Wszystkie informacje można znaleźć w internecie, chociażby na tym wspomnianym już profilu szpitala, o który tutaj dbamy, jako takie źródło wiedzy dla społeczeństwa o tym, co dzieje się w szpitalu w Zielonej Górze, ponieważ szpital w Zielonej Górze jest na 10 hektarach, właściwie w centrum miasta, w środku miasta, więc też trudno, żeby był oddzielony nie tylko ogrodzeniem, które zostało zlikwidowane notabene parę lat temu, właśnie żeby jakby stopić ten szpital w tkankę miasta, ale również chodzi o to, żeby nawet w tej warstwie, nie tylko, że tak powiem, geograficznej, ale również takiej psychicznej, ten szpital był taką formą czegoś, co istnieje właśnie tutaj. Hej, więc staramy się informować, krótko mówiąc, na tym profilu o tych najciekawszych rzeczach, które się dzieją, również o tych akcjach społecznych przede wszystkim, tak? Więc należy się do nas zgłosić tam na tym profilu, oczywiście przez formę Messengera można zadać nam pytanie i my też prowadzimy jakąś komunikację właśnie między innymi tym kanałem.
6: Co taki wolontariusz, wolontariuszka musi mieć, tak kolokwialnie powiem, sobie? Czy musi mieć jakieś wykształcenie medyczne, czy jakieś kierunkowe? Co jest szczególnie oczekiwane przez szpital, żeby zostać wolontariuszem w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze?
14: Tutaj raczej bym wskazał na dobre chęci.
6: Empatię.
14: Tak, dokładnie. To są rzeczy najważniejsze. Na pewno są takie oddziały, gdzie można by rzeczywiście wesprzeć pacjentów. Oczywiście to też wiąże się z jakimiś tutaj formalnościami, tak związanymi ze sprawami higienicznymi i tak dalej. To jakby jest zrozumiałe. Ale jak mówię, no najważniejsze to są po prostu dobre chęci, żeby te akcje społeczne nie może nie do końca działy się tylko właśnie w tym grudniu, bo też są inne miesiące, tak, i ta fala jakby mija, zostawia oczywiście wiele pozytywu, ale też konkretny wymiar, czyli właśnie te pluszaki, bo już przecież właśnie jeśli mówimy o takich miłych rzeczach, więc one gdzieś sobie, te dzieci z tym wychodzą po prostu do domu.
6: Powiedzmy jeszcze, bo to ważne jest, co robi wolontariusz w szpitalu? Co robi, a czego mu nie wolno robić?
14: Wolontariusz w takim szpitalu oczywiście nie może spełniać tych czynności, wykonywać, które wykonuje pielęgniarka czy opiekun medyczny. Oczywiście to musi być osoba i przeszkolona, i związane też z tym sprawy również z higieną i tego typu historiami. Natomiast na pewno ta obecność w postaci chociażby właśnie spędzania czasu chociażby z pacjentem onkologicznym czy neurologicznym, w postaci może właśnie na przykład czytania czegoś i obecności. No mamy też filię tutaj biblioteki Norwida w Zielonej Górze, która regularnie do nas przychodzą właśnie wolontariusze, którzy organizują na oddziale radiologii właśnie gry planszowe, również formę takiej zabawy poprzez jakieś wyklejanki. Byłem świadkiem tych spotkań, potem opisujemy, robimy zdjęcia i rzeczywiście pacjenci są aktywni w tego typu działalności. Mamy też częste wizyty różnych takich właśnie teatrzyków nieprofesjonalnych, ale za to bardzo, z bardzo dużym sercem, które organizują przedstawienia teatralne dla dzieci. Mini oczywiście, w mini formie. No więc tutaj można by właśnie te osoby przekierować w ten sposób, prawda? Czyli nie do tych prac, które są już przeznaczone dla osób, które te prace wykonują, jak pielęgniarki czy opiekunowie społeczni, ale właśnie do takich form jakby pobocznych, a też bardzo ważnych, prawda?
6: Mówi się dzisiaj, że dość często, że najbardziej deficytowym, brzydko mówiąc, towarem jest czas, czyli podzielenie się z takim pacjentem w szpitalu, którego albo nikt nie odwiedza, albo po prostu potrzebuje jakiegoś dodatkowego wsparcia. Ofiarowanie kawałka swojego czasu jest rzeczywiście bezcenne. Tak to rozumiem.
14: Dokładnie, też zgadzam się z tą opinią, bo tak jak wspomniałem, to jest wszystko poza obiegiem jakimś materialno-finansowym, powiedzmy, i trudno ten czas wycenić. Jest to rzeczywiście poświęcenie tej chwili dłuższej czy krótszej swojego życia, no jest właśnie bezcenne.
6: Przypomnijmy jeszcze na koniec wobec tego, dla osób, które chciałyby też podzielić się swoim czasem, gdzie się zgłosić, co wystarczy zrobić, napisać maila, gdzieś przez Messengera, tak, się skontaktować.
14: Na pewno napisać maila, te adresy można znaleźć na stronie szpitala, ja mogę tylko powiedzieć, że można pisać na adres biuro zarządu pisane razem @szpital.zgora.pl. Korzystując też Messengera, to też na pewno można składać takie propozycje, zawsze jesteśmy na nie otwarci, po to jesteśmy jakby, aby tutaj transmitować te rzeczy być takim pasem transmisyjnym, prawda, między tymi osobami a pacjentami de facto, prawda? Więc jeśli ktoś ma jakąś propozycję, możemy też ją skonsultować i nakierować czasami, bo właśnie to nakierowanie tutaj wspomnę jest też istotne, bo czasami się osoby zwracają, co moglibyśmy zrobić, a my też zadajemy to pytanie w szpitalu, tak? Pielęgniarkom oddziałowym przeważnie, które oczywiście bardzo dobrze orientują się, czego w szpitalu potrzeba, czy potrzeba nam, że tak powiem, więcej maskotek, a może potrzeba nam więcej takich spraw, które są dość drogie, różnego rodzaju środki higieniczne. No, krótko mówiąc, ta współpraca wtedy po nawiązaniu kontaktu przeważnie występuje i zachęcamy do niej.
6: Nie do opisania jest uczucie wolontariusza po takim dyżurze wolontaryjnym w szpitalu. Wiem, co mówię. Naszym gościem dzisiaj w programie był Robert Kowalik z Biura Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Rozmawialiśmy o wolontariacie w szpitalu, o różnych akcjach odbywających się w szpitalu, nie tylko w czasie świąt Bożego Narodzenia, bo przypomnę, przecież i teraz można się zgłosić, i teraz można nawiązać współpracę ze Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Za miesiąc mamy pełny okres wakacyjny, pełny okres urlopowy, rozpocznie się lipiec, ale też rozpoczną się urlopy w szpitalach, personel również musi odpocząć. Wtedy też na pewno wolontariusze będą potrzebni, nie tylko zresztą w szpitalach, no ale o tym dzisiaj mówiliśmy. Bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu ze Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze.
5: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
6: Mówiliśmy już dzisiaj o zagrożeniu pożarowym, o wypalaniu traw, o skutkach, zgubnych skutkach wypalania traw i nieużytków, ale porozmawiajmy teraz o zagrożeniu pożarowym w naszych zielonogórskich lasach. Cały czas to zagrożenie istnieje, występuje. O tym między innymi opowie Paweł Wcisło, naczelnik Wydziału Ochrony Lasów, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
5: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
6: Wiem, że w dzisiejszych czasach, czyli w dobie już szeroko rozwiniętej elektroniki, są systemy, które pomagają wykryć taki pożar. Proszę powiedzieć o tych systemach, bo jest system monitoringu, jest współpraca ze strażakami, są wieże obserwacyjne. Jak to wygląda?
7: Cały system obserwacyjno-alarmowy współdziała oczywiście z Państwową Strażą Pożarną i z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym. System obserwacyjno-alarmowy w lasach państwowych składa się z punktów obserwacyjnych, tak? Czy to są dostrzegalnie klasyczne, obsadzone przez obserwatorów, czy obiekty wyposażone w kamery. Są to tak zwane systemy zautomatyzowane wczesnej detekcji pożarów, obecnie wspomagane sztuczną inteligencją. Dodatkowo w każdym nadleśnictwie funkcjonuje punkt alarmowo-dyspozycyjny. To jest takie miejsce, takie centrum dowodzenia operacyjnego w lasach państwowych. Oczywiście jest cała infrastruktura przeciwpożarowa. Są to punkty czerpania wody, do celów gaśniczych dojazdy pożarowe. Jest osłona meteorologiczna w postaci właśnie automatycznych stacji meteorologicznych lasów państwowych. Prognozowanie zagrożenia pożarowego, czyli określanie stopnia zagrożenia pożarowego w danym dniu, przez między innymi pomiar wilgotności ścioły, ale też innych parametrów. Także tutaj ten system jest złożony. Są patrole przeciwpożarowe. Nadleśnictwa dysponują lekkimi samochodami patrolowo-gaśniczymi wyposażonymi w łączność radiową. Także ta współpraca i współdziałanie z innymi służbami, w szczególności z Państwową, ale też Ochotniczą Strażą Pożarną, odbywa się na bieżąco i to zagrożenie jest monitorowane i adekwatnie do tego zagrożenia podejmowane są określone działania. Chciałem też zaznaczyć, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze jako jedyna w Polsce w całości zaliczona jest do pierwszej, najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego, co oznacza, że wszystkie 20 nadleśnictw zaliczonych jest do pierwszej, najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego lasu, co obliguje do podejmowania określonych działań, ale też wymagane jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i zabezpieczenia przeciwpożarowego.
6: Kiedy jest duże zagrożenie pożarowe w lasach, ogłaszany jest zakaz wstępu do lasów. W jakich sytuacjach to się odbywa? Co musi się zadziać, żeby Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze ogłosiła zakaz wstępu do konkretnych lasów?
7: Zakaz wstępu do lasów prowadzony jest przez nadleśniczego, czyli tutaj leży to w gestii właściwego terytorialnie nadleśniczego zgodnie z ustawą o lasach i w określonych warunkach, a konkretnie kiedy przez 5 kolejnych dni wilgotność ściółki spada poniżej 10%, wprowadzony jest okresowy zakaz wstępu do lasu.
6: Czy są jakieś kary, które potrafią odstraszyć potencjalnych podpalaczy?
7: Oczywiście motywacja jest różna. Trzeba tutaj podkreślić, że w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z uporczywymi podpaleniami, chociażby w zeszłym roku wokół Zielonej Góry. Rekordowa ilość pożarów i podpaleń. No chociażby w samej Zielonej Górze tych pożarów było 43, gdzie mówię tutaj o nadleśnictwie Zielona Góra, gdzie jako prawdopodobną przyczynę pożaru w 31 przypadkach wskazano właśnie podpalenie. Nie dużo lepiej było na terenie nadleśnictwa Przytok, czyli wokół tej aglomeracji zielonogórskiej. Powstało 67 pożarów, spaliło się około 10 hektarów lasu łącznie. Także to obrazuje skalę zagrożenia. W ostatnich latach w kilku przypadkach podpalacze zostali ujęci i skazani prawomocnymi wyrokami nawet bezwzględnego pozbawienia wolności. Także tutaj musimy mieć na uwadze, że nie są bezkarni. W bieżącym roku zaostrzono przepisy w tym zakresie poprzez nowelizację kodeksu wykroczeń i kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i każde sprowadzenie niebezpieczeństwa pożaru, które jest realnym zagrożeniem dla życia i zdrowia i powoduje straty dla środowiska i mienia, no, a także dla służb ratowniczych i to podniesienie górnej granicy grzywny za sprowadzenie zagrożenia pożarowego obecnie kształtuje się na poziomie 30 tysięcy złotych, tak? Czyli z 5 tysięcy do 30 tysięcy złotych podniesiono górną granicę grzywny. Podwyższono maksymalną wysokość mandatu karnego z 500 do 5 tysięcy złotych. I co jest jeszcze istotne, wprowadzono karę ograniczenia wolności.
6: Nam takie kary nie grożą. No oczywiście pod warunkiem, że zachowujemy się właściwie. Co to znaczy właściwe zachowanie w kontekście zagrożenia pożarowego w lesie? No jasna sprawa, że nie wolno palić papierosów, że nie wolno rozpalać ognisk. To jest oczywiste, ale czy jeszcze coś?
7: Oczywiście wszelkie używanie otwartego ognia, ale również wjazd samochodem do lasu, tak? Ponieważ rozgrzany katalizator przy wysokiej wysuszonej trawie również może spowodować taki pożar. Już w ekstremalnych przypadkach, kiedy mamy bardzo wysokie zagrożenie pożarowe i ta wilgotność ściółki sięga kilku procent, wtedy nawet najmniejsza iskra może spowodować pożar. Również mamy takie przypadki, gdzie maszyny pracujące w lesie powodują właśnie powstanie takich pożarów, gdzie pracujące elementy uderzają o kamienie, co powoduje iskrzenie i właśnie rozjęcanie ognia. No po prostu zachować ostrożność i unikać zachowań, które mogą sprowadzić właśnie takie zagrożenie pożarowe dla lasu i środowiska naturalnego.
6: Co się dzieje w miejscu, gdzie był pożar, w takim pogorzelisku? Co tam dalej się dzieje?
7: W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć pożarzysko, tak? Czyli tutaj trwa akcja dogaszania, dozorowania tego pożarzyska. W następnej kolejności, w zależności jaki charakter szkód spowodował ten pożar, trzeba mieć na uwadze, że mamy tutaj do czynienia z pożarami pokrywy gleby, z pożarami całkowitymi drzewostanu, albo ten drzewostan spalony jest usuwany i w jego miejsce powstaje nowe pokolenie, tak? Czyli jest odnawiany.
6: Czyli sadzi się w tym miejscu nowy las.
7: Jeśli te uszkodzenia spowodowały jakby konieczność usunięcia tego drzewostanu, ten las po prostu cierpi, tak? Jest to drzewostan osłabiony, czasami wypadają pojedyncze drzewa i musimy takie powierzchnie monitorować, obserwować i w zależności od rozwoju sytuacji podejmować określone działania.
6: to niebezpieczeństwo powstawania pożarów będzie wzrastać, więc musimy również i my, spacerowicze, osoby, które lubią chodzić do lasu i spacerować, też po prostu zwyczajnie uważać na te wszystkie sprawy, o których pan wspomniał, na te zasady. To jest bezwzględnie konieczne. Życzę, żeby panu i wszystkim leśnikom w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze najlepiej, żeby tych pożarów w ogóle nie było, a jeżeli już się pojawią, żeby były małe i szybko ugaszone. Paweł Wcisło, naczelnik Wydziału Ochrony Lasów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, mówił o zagrożeniu pożarowym w naszych zielonogórskich lasach.
5: Tydzień w Zielonej Górze.
6: A teraz zapraszam na wycieczkę rowerową, a raczej na eskapadę rowerową z zielonogórską ekipą rowerową. Twórcą tej ekipy jest Tomek z Zielonej Góry. Do ekipy można dołączyć, o tym on sam opowie.
5: Aktywnie w Zielonej Górze.
6: Mówimy tu o eskapadach rowerowych i niekoniecznie w województwie lubuskim, choć zielonogórska ekipa rowerowa tu właśnie się skupia, ale właśnie w gronie tych osób gdzieś dalej, czy bardzo, bardzo daleko. Czy to jest coś nowego, powiedz najpierw?
15: Nie jest to coś nowego, ponieważ takie wypady w eskapady robiliśmy już w tym roku, w lecie. Byliśmy we Frankonii w Niemczech. No, ta wycieczka trwała 4 dni. Dojechaliśmy tam własnymi autami w gronie osób, które poznałem na grupie. Tworzymy już społeczeństwo, które nie tylko na wycieczkach rowerowych się spotyka, więc 2 lata temu miałem okazję zorganizować wraz z kolegą taki dwuosobowy, ale wypad też do Niemiec w góry Harcu i przejazd wzdłuż rzeki Wezery. Natomiast podczas niego stwierdziliśmy, że byłoby super pojechać w większym gronie. No i w tym roku udało się to w gronie 6 osób. Pojechaliśmy do Frankonii wzdłuż rzeki Men. Przejechaliśmy dystans około 300 km z noclegami po drodze w obiektach. Nie w namiotach, jesteśmy raczej tutaj wygodni, tak, ale cała ta logistyka była planowana na długo wcześniej. Właśnie te okres zimy jest, świetnie się do tego nadaje, bo jest więcej czasu w tej okolicy Bożego Narodzenia, żeby sobie zaplanować taki dłuższy wyjazd.
6: To też jest moment, czy też miejsce na to, żeby osoby, które są w zielonogórskiej ekipie rowerowej, zaproponowały jakiś wypad daleki, bo to przecież o to też w waszej grupie zielonogórskiej chodzi, prawda? Wymieniamy się pomysłami, dołączamy do już istniejących planów, wycieczek. Jesteśmy społecznością, jak sam powiedziałeś, ale czy to też jest moment na to, żeby ktoś zgłosił się do was i powiedział: hej,

0: odpowiednio dysponować czasem wolnym. Dlatego wydaje mi się, że im wcześniej taki plan będzie ogłoszony, tym większe prawdopodobieństwo znalezienia towarzysza, zaplanowania sobie takiego wyjazdu. Więc jak najbardziej każdy może przyjść na grupę z takim pomysłem, do czego zachęcam.
1: Czy przygotowujecie się tutaj na miejscu, w Zielonej Górze, do takiego wypadu w jakiś sposób?
0: Tak, zazwyczaj odbywa się jakieś spotkanie, natomiast z uwagi na to, że w tej chwili różne mamy tryby pracy, to główny kontakt jest online poprzez internet na wewnętrznych kanałach, ale jak tylko jest blisko wyjazdu i chcemy dogadać takie najważniejsze szczegóły, to jest taka możliwość, to spotykamy się oczywiście na żywo, bądź na wycieczce rowerowej, to sobie omawiamy.
1: Ja wiem, że świat w ostatnich latach bardzo się skurczył, ale zastanawiam się, czy kiedy wyjeżdżacie w takie dalsze miejsca, kiedy już przekraczacie granicę, tak, a może i nie jedną, czy na miejscu, tam gdzieś rozmawiacie, spotykacie ludzi, czy też rowerzystów, czy po prostu jakichś innych przechodniów przy różnych okazjach i rozmawiacie na różne tematy, pewnie pytają, skąd jesteście. Jak reagują, jak mówicie, że jesteście z Zielonej Góry? Czy to robi na nich wrażenie? Myślę o odległości.
0: To zawsze jest bardzo pozytywnie odbierane. Spotykamy się zawsze z sympatią. Każdy, kto zagada, pyta się, skąd jesteśmy. No nie ukrywam, że jeżeli tutaj jeździliśmy po Niemczech, po Frankonii, tam większość turystów była lokalnych, tak? Więc turyści zagraniczni spotykali się z takim zaciekawieniem najbardziej i jakiś taki small talk, krótkie rozmowy są zawsze bardzo miłe, serdeczne i to warto przeżyć.
1: Tomek z zielonogórskiej ekipy rowerowej opowiadał o eskapadach rowerowych. Ja dodam, że można z zielonogórską ekipą rowerową wybrać się na wycieczki bliższe lub dalsze, jeśli chodzi o Zieloną Górę. Grupa jest otwarta. Można zajrzeć, można dołączyć, można wymienić się pomysłami. Wystarczy wejść na media społecznościowe, wyszukać zielonogórska ekipa rowerowa. No i potem jeździć i podziwiać naszą ziemię zielonogórską z pozycji, z wysokości siodełka rowerowego.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od

0: z 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: Czas wyruszyć w trasę po naszym regionie, sprawdzić, co słychać w Zielonej Górze i okolicach, a działo się naprawdę sporo. Zrobimy szybki przegląd tematów, którymi miasto żyło w ostatnich dniach. Zabiorę Was też na małą wycieczkę. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam, a naszym gościem jest Rafał Mikuła, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej imienia Alfa Kowalskiego.
2: Ciekawe spotkanie.
4: Jeżeli myślimy o Muzeum w Międzyrzeczu, to jakby dwa składowe podstawowe elementy. Piastowski zamek wybudowany w XIV wieku na rozkaz króla Kazimierza Wielkiego oraz największa, najlepsza w Polsce, a zatem w Europie, kolekcja portretu sarmackiego związana z sarmackim porządkiem pogrzebowym wraz z towarzyszącymi tablicami herbowymi inskrypcyjnymi.
3: Proszę przedstawić tak pokrótce historię muzeum.
4: W 1945 roku ziemia międzyrzecka, a zatem i Międzyrzecz, po ponad 150 latach oderwania od macierzy został ponownie przyłączony do Polski. I ten obszar ziemi lubuskiej nazywany dzisiaj tak zwanymi ziemiami odzyskanymi, to oprócz tego, że były to historycznie w dużej mierze ziemie należące do państwa niemieckiego, to Międzyrzecz oraz Wschowa to są takie dwa przykłady w województwie lubuskim ziem, które historycznie były związane od wielu wieków z historią Polski, należały do Królestwa Polskiego. Niestety po I wojnie światowej Międzyrzecz nie został przyłączony do II Rzeczpospolitej. Było to zbyt duże nasycenie Międzyrzecza i okolic, jakbyśmy to nazwali, duchem niemieckim. Znakomita większość mieszkańców to byli z urodzenia od wielu pokoleń Niemcy, którzy nie życzyli sobie, żeby Międzyrzecz został przyłączony do II Rzeczpospolitej. Musieliśmy czekać do 1945 roku. I był taki ważny problem, taka sfera z tym, że tutaj została wymieniona w całości ludność, czyli ta, która tutaj od wielu wieków mieszkała, została wysiedlona do Niemiec, ludność niemiecka. I na tę ziemię zaczęła napływać ludność przesiedlona z Kresów, ale także z centrum państwa i część ludności, która wracała z zachodniej Europy, głównie z terenów Niemiec, gdzie została wywieziona na przykład na przymusowe roboty. I trzeba było te ziemie odzyskane zespolić kulturowo, politycznie z Polską, która powstała w 1945 roku, nadać im polski charakter i szukano takich elementów w krajobrazie kulturowym, które by tą tożsamość polską tutaj wzmacniały i budowały. I Międzyrzecz się idealnie do tego nadawał. Trzeba też powiedzieć, że te przyłączone ziemie nie były atrakcyjne, jeżeli chodzi o ówczesną inteligencję. Inteligencja wolała mieszkać w dużych miastach, w ziemiach, które należały wcześniej do II Rzeczpospolitej i tu szukano tutaj chętnych osób, które by tutaj zasiedlały te ziemie, ale by też coś wniosły więcej, które by coś więcej potrafiły zrobić, te ziemie zagospodarować w sensie gospodarczym, ale także społeczno-kulturalnym. I taką osobą był założyciel muzeum Alf Kowalski, z wykształcenia artysta plastyk, który miał szerokie zainteresowania kulturalne związane z historią, kulturą i on w 1945 roku przybył na tę ziemię w ramach Związku Zachodniego, żeby pomóc je zagospodarowywać. I miał trafić do Gorzowa Wielkopolskiego, ale trafił, były wielkie trudności komunikacyjne, trafił do takiej wsi Dąbrówka Wielkopolska, Dąbrowa Wielkopolska wówczas tak nazywana. To był duży element autochtoniczny, czyli ludność polska, która od wieków te tereny zamieszkiwała i także pod zaborem pruskim utrzymywała polskie zwyczaje i język. I to w jakiś sposób zafascynowało. I teren ten leżał pod Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu, nowo utworzone, był zarządzany, odlegał pod Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu i on trafił do tego Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu i tam zatrudnił się na stanowisko referenta do spraw kultury i sztuki. No i jego zadanie było oprócz tego, że organizowanie życia kulturalnego w nowo powstałym powiecie, to także przede wszystkim zabezpieczenie i zagospodarowywanie zabytków, przede wszystkim tych ruchomych, czyli to, co zostało w opuszczonych pałacach i opuszczonych zborach ewangelickich, to, co nie zostało rozszaprowane przez Armię Czerwoną, tego dużo nie było. I on zaczął te wszystkie obiekty kultury gromadzić w swoim biurze, ale także to, co jeszcze się zachowało z przedwojennego Heimat Muzeum, który był w Międzyrzeczu, dużo tych zbiorów się nie zachowało. I także takie były zbiory opastorskie z jednego z pastorów z Brujec, opuszczone, które on też zabezpieczył, zaczął gromadzić. I to był jakiś zaczątek Muzeum Międzyrzeczu, Muzeum Powiatowego, które zaczął już tworzyć w listu 1945 roku. I w 1946 roku, 18 marca, w pierwszą rocznicę objęcia tych ziem przez władze polskie, urządził w takim jednym budynku, później w Kasynie Oficerskiej w Międzyrzeczu, pierwszą wystawę w 5 salach poświęconą archeologii, kulturze ludowej, to co udało mu się zebrać, w tym także pierwsze egzemplarze portretów trumiennych. Ta wystawa się bardzo podobała, to miało ogromne znaczenie dla budowania tożsamości kulturalnej i eksponowania polskiej kultury. I on miał taki wpływ na władzę, miał taki autorytet, ale też jakieś znajomości, jeszcze pewne z okresu wojennego, że udało mu się przekonać władze powiatowe do utworzenia powiatowego muzeum i my przyjmujemy jako taką datę symboliczną tego 18 marca 1936 roku, jako początek muzeum w Międzyrzeczu. W 1947 roku zapadła decyzja, że idealnie byłoby, żeby muzeum zostało właśnie umieszczone w tym zespole, w którym się dzisiaj mieści, czyli przy ruinach Zamku Piastowskiego, w dawnej siedzibie Dworze Starostów Międzyrzeckich, który został połączony w XIX wieku z budynkiem oficyny dworskiej z XVIII wieku. To wszystko zostało tutaj wytworzone, wybudowane w czasie I Rzeczpospolitej. Idealnie pasowywało się w wykazywaniu polskości tych ziem. Nie było to łatwo, żeby utworzyć muzeum. Wiemy, że po II wojnie światowej Warszawa leżała w gruzach. Bardziej władzom znanym zależało, żeby ziemi lubuskiej jak najwięcej rozbierać budynków, wywozić cegły na odbudowę Warszawy, bo tak do końca jeszcze nie było takiego przekonania i pewności, czy te ziemie tak zwane odzyskane zostaną przy Polsce. Więc pierwsze lata to bardziej wyzyskiwanie gospodarcze tych ziem niż zagospodarowywanie, ale lata mijały i podejście do tych ziem odzyskanych się zmieniało, a Muzeum w Międzyrzeczu miało odgrywać taką rolę takiego argumentu też trochę geopolitycznego, że te ziemie odzyskane to rzeczywiście były ziemie polskie. I od 1947 roku zaczęto, te muzeum zostało tutaj tworzone, w budynku oficyny dworskiej stały pierwsze jakieś skromnymi środkami sale muzealne, pełniące funkcje muzealne, wyremontowane i była tam pokazywana wystawa sztuki, archeologii, kultury ludowej, to co Sierofowi Kowalskiemu udało zgromadzić, ale w 1954 roku udało się doprowadzić do tego, że zaczęły się trwające blisko 20 lat prace remontowe, ale także badania archeologiczne na zamku na Podgrodzie prowadzone od końca lat 50. do 61. roku. Te prace archeologiczne potwierdziły kazimierzowską metrykę zamku w Międzyrzeczu. To był ogromny sukces, bo też pozyskano kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt tysięcy obiektów, znalezisk archeologicznych, które trafiły później do zbiorów muzeum i w dużej mierze są do dzisiaj w tym muzeum, a jednocześnie trwały blisko 10 lat prace remontowe budynku dawnej siedziby starostów międzyrzeckich, budynku oficyny dworskiej, mające na celu przystosowanie tego obiektu do pełnienia funkcji muzealnych. I w 1965 roku, w lipcowe święto, nastąpiło otwarcie stałej wystawy w muzeum, czyli jak już muzeum ma stałą wystawę, to już jest w pełni funkcjonującym muzeum, gdzie pokazano taką wystawę stałą tytułową 1000 lat polskości Międzyrzecza, wystawę pokazującą portret trumienny, kulturę ludową. Kultura ludowa to w ogóle był taki konik Alfa Kowalskiego, miał ogromne serce i zainteresowanie kulturą ludową i udało mu się pozyskać tych autochtonów z tych, czyli to ludność polską, która to zamieszkała przez wieki w takich dwóch podstawowych miejscowościach. To jest ta Dąbrówka Wielkopolska w Szczewie. Udało mu się zdobyć zaufanie tak pani Doroty Spychałowej, mieszkanki Dąbrowy Wielkopolskiej, czyli Dąbrówki Wielkopolskiej dzisiaj tak ta wieś się nazywa. I dzięki pomocy tej pani udało mu się na jego apel pozyskać podstawowy zbiór do kultury ludowej, czyli stroje, to co było używane w gospodarstwach rolnych, maszyny, które, czyli właściwie jakieś pługi drewniane do orki, to bez czego mieszkańcy wsi nie mogli się obyć, żeby normalnie funkcjonować, ale także dało mu się znaleźć tutaj w Międzyrzeczu porzucone piękne formy piernikarskie z końca XVIII wieku i to, co jest też bardzo cenne w naszej kolekcji kultury ludowej, patrony. Międzyrzecz był takim przez wieki ośrodkiem sukiennictwa, ale też takiej też domowej produkcji sukna przez ludność tutaj zamieszkującą. I z końca wieku, początku XIX wieku takie piękne patrony, one służą do odbijania wzorów na wytworzonych tkaninach. To jest bardzo cenne. Udało mu się też pozyskać bardzo cenny właśnie warsztat tkacki, czyli od tego, jak się tworzy nić, aż do tego, jak powstaje powstaje tkanina, cały taki proceder, czy mamy to pokazane w kulturze ludowej. To była jakby taka pierwsza połowa tej kolekcji, a druga to jest w ogóle takie symboliczne dla tych ziem, to jest to, co ludność przesiedlona z kresów wschodnich na te kresy zachodnie tutaj ze sobą przywiozła, czyli też jakieś narzędzia rolnicze, wyposażenie mieszkań, piękne tkaniny, także mamy taką bardzo fajną, bardzo cenną kolekcję pod tym względem i to właśnie w tym 65 roku zostało pokazane, a w ramach tej wystawy 1000 lat polskości Międzyrzecza, to na tej wystawie została pokazana historia zaopatrzona w obiekty z badań archeologicznych, czyli taka archeologiczno-historyczna od średniowiecza, od początku czasów piastowskich, aż po koniec XVIII wieku do czasów rozbiorów. To miało ogromne znaczenie kulturowe, ale też, tak jak mówię, polityczne. Międzyrzec znalazł się na mapie kulturalnej Polski jako ważny ośrodek muzealny, zwłaszcza właśnie w tej sferze udowadniania polskości tych ziem, ale też Alf Kowalski miał ogromny talent taki muzealniczy, artystyczny i naprawdę ta wystawa bardzo się podobała i w ogóle ten taki klimat tego zespołu muzealnego, czyli w cieniu średniowiecznego zamku otoczonego czynną fosą wśród starodrzewia, piękne budynki z dawnej siedziby dworu starostów międzyrzeckich, oficyny dworskiej, to robiło ogromne wrażenie.
3: Historię Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej imienia Alfa Kowalskiego przybliżył nam Rafał Mikuła, pełniący obowiązki dyrektora placówki. A skoro o historii i regionie mowa, to czas sprawdzić, co zapisało się w kronikach mijającego tygodnia w samej Zielonej Górze.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
1: Grzegorz Pałka, zapraszam. Zielonogórska Straż Graniczna szykuje się do kluczowej inwestycji. Miasto oficjalnie przekazało formacji ponad półhektarową działkę pod budowę nowoczesnej siedziby. Tym tematem rozpoczynamy przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Obiekt ma stanąć przy Jędrzychowskiej, naprzeciwko osiedla Uczonych i ulicy Arctowskiego. Położenie jest kluczowe, wyjaśnia Dariusz Legutowski, miejski radny.
5: Jest bardzo dogodne, ponieważ bardzo mała odległość jest do obwodnicy południowej miasta Zielonej Góry, gdzie można na jedną stronę, na lewą, na prawą ominąć całe miasto, bo mamy bardzo dobrą sieć dróg i szybko dostać się do jednostek czy do miejsc, gdzie należy wykonać pracę.
1: Będzie to nowoczesny obiekt, mówi generał Brygady Straży Granicznej Monika Musielak.
6: Planowane jest wybudowanie budynku 3- lub 4-kondygnacyjnego, nowoczesnego, oczywiście wyposażonego w niezbędne systemy, pomieszczenia przeznaczone dla osób zatrzymanych. Także będzie to budynek, który już powinien mieć wszystko to, czego służby na co dzień potrzebują. Na pewno wyposażony w kojce dla psów, tak jak mówiłam, w garaże, miejsca parkingowe. W pełni nowoczesny i myślę, że przeznaczony już dla pokoleń.
1: Budowa nowej siedziby Straży Granicznej potrwa około 3 lat.
2: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry. Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
1: Miejskie przedszkole nr 17, Chatka Puchatka w Zielonej, świętuje 70-lecie działalności. Praca z dziećmi daje ogromną satysfakcję, ale wymaga też cierpliwości i zaangażowania, mówi Anna Wójcik, związana z placówką blisko od 40 lat.
7: Bardziej jesteśmy otwarci na zarówno potrzeby dzieci, jak i na potrzeby rodziców. Jest szereg działań podejmowanych przez nauczycieli, specjalistów, którzy też troszczą się o dzieci tutaj, zwłaszcza w naszym przedszkolu, który jest przedszkolem integracyjnym, o dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wachlarz naszych działań jest bardzo szeroki, poprzez zabawy dydaktyczne, piosenki, spacery, wycieczki.
1: Jak zaznacza dyrektor placówki Ewa Kuczak, nauczanie w przedszkolu to ciągły rozwój.
8: Ciągła odpowiedź na coraz to inne, coraz większe potrzeby. To jest pochylanie się nad dzieckiem, empatia, miłość, to jest współpraca całego zespołu i takie wspólne poczucie sprawstwa i wspólne poczucie drogi, którą sobie wybrałyśmy.
1: Przedszkole nr 17 znajduje się przy ulicy Pieniężnego.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Istotne dla Zielonej Góry.
1: Na zielonogórskich forach można znaleźć posty o działalności Straży Obywatelskiej. Straż Miejska z Zielonej Góry ostrzega, nie mamy z tym nic wspólnego, mówi komendant Agnieszka Pawłow.
9: To nie jest nikt od nas. Ewidentnie widać, że to są tak zdjęcia, jak i posty robione przez sztuczną inteligencję. Jest to coś, ktoś, trudno powiedzieć, czy to jest grupa ludzi, czy jedna osoba, czy ktoś sobie po prostu żarty urządza, chcąc wprowadzić po prostu dezinformację. Są tam podawane nieprawdziwe informacje. Jest tam mowa o współpracy z policją, ze strażą. My na pewno nie współpracujemy z nikim takim. Ja jeszcze dodatkowo przypomnę, że żeby przeprowadzać jakiekolwiek kontrole, trzeba być do tego uprawnionym.
1: W przypadku wątpliwości warto skontaktować się ze Strażą Miejską w Zielonej Górze albo z policją.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: W naszym programie sprawdzamy, co słychać na zielonogórskich osiedlach, zaglądamy do lokalnych pracowni i odkrywamy pasje, które rozkwitają tuż za rogiem. Dziś zabieram Was tam, gdzie codzienny pośpiech ustępuje miejsca gracji i sile. Ewa Pasierbiewicz, witam. Zastanawialiście się kiedyś, co stało się z tymi wszystkimi dziecięcymi marzeniami o byciu baletnicą czy tancerzem? Często chowamy je głęboko do szuflady, myśląc, że na balet jest już za późno, że to świat tylko dla wybranych. Nic bardziej mylnego. O tym, jak wejść na salę baletową i dlaczego to jedna z najlepszych decyzji, jaką możemy podjąć dla własnego albo dziecka zdrowia i ducha. Rozmawiam z Klaudią Pawluć, nauczycielką baletu w Zielonej Górze.
2: Zielonogórzanie z pasją.
3: Jak reagują rodzice w Zielonej Górze, gdy dziecko chce się uczyć baletu? Jest więcej wsparcia, czy są obawy?
10: Powiem szczerze, że jest jedno i drugie. Na pewno jest więcej wsparcia i zainteresowania, bo coraz więcej jest świadomości w ludziach, że ta prosta sylwetka, prosta postawa ciała jest bardzo ważna i towarzyszy nam w całym życiu. Ale też są obawy młodszych dzieci, ponieważ zawsze każdemu się kojarzy, może nie każdemu, ale większości, że balet jest to poświęcenie, jest to ogromne przyduszenie dziecka do ściany. No a to są takie mity, które się już nie zdarzają, ponieważ no to są zajęcia dodatkowe.
3: Czy zdarza się Pani rozmawiać z uczniami o granicy między marzeniem a rzeczywistością zawodową?
10: Pewnie, ponieważ każdego ciekawi, co może być, gdyby się bardziej postarały, gdyby chciały więcej. I uważam, że wsparcie jest bardzo potrzebne i ze strony nauczyciela, i ze strony rodziców. I jeżeli takie marzenie jest, to myślę, że jak bardzo się czegoś chce, to można to osiągnąć. Także takie rozmowy też są przeprowadzane w grupach, no bo jest to zwykła ciekawość też dzieci i dobrze, że jest taka ciekawość, ponieważ zadając takie pytanie, ja już potrafię na dzień dzisiejszy odpowiedzieć na takie pytanie, ponieważ sama byłam kiedyś amatorką, tańczyłam w zespole ludowym, też z podstawami tańca klasycznego i mimo wszystko dostałam się do państwowego zespołu zawodowego, gdzie klasyka jest na wysokim poziomie, ponieważ tam tancerze są tylko ze szkół baletowych. I to jest właśnie znak na to, że można osiągnąć dużo, jeśli się chce.
3: Jak dziś zmieniło się podejście do ciała tancerza w porównaniu z dawnymi, bardzo rygorystycznymi metodami?
10: Tutaj powiem szczerze, że ta dyscyplina, która kiedyś miała miejsce i ja z taką dyscypliną miałam do czynienia, uważam, że są bardzo dobre też strony tego wszystkiego, ponieważ człowiek kiedyś bardziej był taki pokorniejszy, taki przygotowany na to wszystko i bardziej zdyscyplinowany, bo to na pewno uczy ogromnej dyscypliny, szacunku i pokory dla nauczyciela. Jeśli chodzi o ciało, ciężko mi powiedzieć, bo to by trzeba było jeszcze wcześniejsze lata jakby porównać szkół baletowych czy szkół prywatnych do tego, co jest teraz, ale na pewno chcemy dążyć do jak najlepszego, do doskonałości, czyli te elementy tańca klasycznego, które są w Waganowej, czyli jakby chcemy cały czas doskonalić pod tym kierunkiem i wydaje mi się, że chcemy dążyć do doskonałości. Myślę, że to będzie odpowiedź taka na to pytanie.
3: Czy rozmowa o psychice, emocjach uczniów jest dziś w balecie równie ważna jak technika?
10: Tak, to jest bardzo ważne. Emocje, stres towarzyszą nam przede wszystkim na scenie, podczas koncertu. Jest to normalne, ponieważ jesteśmy tylko ludźmi i podczas koncertu, podczas występu przeżywamy różne emocje. Wiadomo, że jeżeli coraz więcej mamy koncertów, coraz więcej pokazów, dużo wejść podczas koncertów, a na grupę wypada to 4-5 choreografii, czyli 5 przebrań, dzieci jakby dostosowują się do sytuacji, przyzwyczajają się do sytuacji stresowej i jakby te emocje nie są im obce. Wówczas, kiedy przychodzi stres, trema w życiu szkolnym, jest im łatwiej. Jest im łatwiej pokonać te emocje, ponieważ wcześniej miały z nimi do czynienia, wiedziały, jak na nie zareagować, że trzeba spokojnie, z uśmiechem i robić to, co było zaplanowane, czyli żadnych gestów nerwowych, na spokojnie oddychać i myśleć cały czas o tym, co należy, co będzie trzeba robić. Ja wiem, że to ciężko tak o tym tak mówić łatwo, ale jak się rozmawia o tym z dziećmi, a później przychodzi taka sytuacja, to one to wdrażają i przygotowują się też na to wszystko na scenie.
3: Jak Zielona Góra reaguje na balet? Czy publiczność jest ciekawa, otwarta, czy raczej tak z dystansem, ostrożna?
10: Myślę, że jest otwarta i zainteresowana, ponieważ mieliśmy koncert Dziadka do Orzechów, mieliśmy fragment oczywiście dzieła Czajkowskiego, który trwał 30 minut, tak naprawdę później były to choreografie z grup i solistek, więc jakby tutaj była bardzo duża ciekawość i rodziców, i Zielonej Góry. Gdyby była możliwość oczywiście na więcej powtarzać tych koncertów, bo jesteśmy ograniczeni widownią. Jeżeli występujemy w teatrze, gdzie jest widownia licząca 160 miejsc, to jest to dla nas za mało, ponieważ jeżeli mamy tancerek 70 osób, no to policzmy, ile mamy tak naprawdę możliwości, żeby zaprosić jeszcze całą Zieloną Górę. No jest nam ciężko. Byśmy musieli co najmniej 3 koncerty zrobić, żeby przyszło tyle osób, ile by chciało. Myślę, że dużo zainteresowania tutaj Zielona Góra pokazuje i gdybyśmy mieli taką możliwość, żeby więcej koncertów pokazywać i mieć możliwość, miejsce i terminy w teatrach, to było to bardziej powszechne.
3: Pani Klaudio, to na zakończenie naszej rozmowy. Czy balet może zmienić człowieka?
10: Tak. Balet może zmienić człowieka, dlatego że balet to nie jest tylko taniec, ale jest to sposób na życie. Uczy kultury, szacunku, pokory, sylwetki, przede wszystkim działania w grupie, działania w zespole, więc to na pewno kształtuje charakter, osobowość, no i zdrowie psychicznie, fizyczne i psychiczne dziecka, czy młodzieży, czy dorosłego. Także tak, balet zmienia i kształtuje osobowość i człowieka.
3: Klaudia Pawluć, nauczycielka baletu, która w Zielonej Górze udowadnia, że dbanie o siebie poprzez ruch nie zna bariery wieku, była naszym gościem. A skoro o dbaniu o siebie mowa, przechodzimy do tematu, który w naszym mieście wybrzmiewa szczególnie głośno, bo świadomość własnego ciała, o której przed chwilą rozmawialiśmy, to także uważność na sygnały, jakie nam ono wysyła. To czas przypomnienia, że profilaktyka to nie hasło, ale codzienna troska o siebie i swoje zdrowie, mówi Anna Czysz, prezeska Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek.
2: Życie w mieście.
3: Co pani zdaniem najbardziej powstrzymuje kobiety przed regularnym samobadaniem i mamografią? Lęk? Brak czasu? Czy może wciąż niewiedza?
11: Moim zdaniem trochę lęk, bo jednak tak jak na tych wszystkich akcjach profilaktycznych, w których do tej pory uczestniczyłyśmy, to zauważamy taki teraz trend, że młodsze kobiety są bardziej tego świadome i chętniej podchodzą do naszego tego stoiska, gdzie my mamy fantomy piersi i uczymy tego właściwego samobadania, a starsze panie to tak odwracają głowę i mówią, mnie to nie dotyczy. No, tak jakby one piersi nie miały, a to dotyczy każdej kobiety, więc naprawdę nie ma się co bać, bo takie niebadanie się, ja nie wiem, ale może dlatego, że ja już jestem po tym 20 lat, ale mnie się wydaje, że takie niebadanie się w dzisiejszych czasach u mnie, to by właśnie powodowało strach, że może coś tam jest, a ja o tym nie wiem. A jak ja idę na badanie, zrobię to badanie, to ja wiem, że wszystko jest okej i może mogę sobie żyć spokojnie. A panie jakoś na to odwrotnie reagują, że one nie, bo jeszcze coś znajdą, bo jeszcze coś znajdą. No jak znajdą, to trzeba będzie z tym się zmierzyć i to wyleczyć. tylko chodzi o to, żeby to wcześniej było znalezione.
3: Jakie są najczęstsze mity, z którymi spotykają się zielonogórskie Amazonki podczas spotkań edukacyjnych?
11: No, największym mitem to jest to, że mamografia jest szkodliwa. A tak się składa, że usłyszałem wypowiedź pani ginekolog tutaj z naszego szpitala uniwersyteckiego, która obaliła ten mit, że to promieniowanie jonizujące podczas mamografii jest takie jak podczas dwugodzinnego lotu. I tu padło pytanie, czy ktoś rezygnuje z latania? No nie. A z mamografii, którą się robi raz na 2 lata, się rezygnuje, bo niby jest szkodliwa. Mamografia nie jest szkodliwa dla zdrowia. I się powinno ją wykonywać co 2 lata. Dla własnego spokoju, dla własnego bezpieczeństwa.
3: Proszę powiedzieć, jak wygląda codzienna praca stowarzyszenia? Czy w Zielonej Górze więcej jest działań edukacyjnych, czy też takiego wsparcia psychicznego dla kobiet po chorobie?
11: No, my mamy takich kilka płaszczyzn działania. Najważniejszym naszym działaniem statutowym jest to, że mamy ochotniczki, wolontariuszki przeszkolone przez psychoonkologa. Dwuetapowo jesteśmy szkolone i chodzimy do pacjentek, które są po operacji w pierwszej dobie. Szyjemy takie poduszki w kształcie serca, które wywołują uśmiech na twarzy pacjentek, ale to nie tylko chodzi o to, że to jest serce od serca, ale ta poduszeczka pełni też funkcję rehabilitacyjną i tą poduszeczkę pacjentka zabiera ze sobą. I jak my idziemy do takiej pacjentki i na przykład ja, jak powiem, że ja jestem 20 lat już po usłyszeniu tej diagnozy, a wiadomo, że diagnoza, no bardzo mi przykro, ale ma pani raka, to naprawdę do dzisiaj zwala z nóg, bo ja pytam pacjentki właśnie o tą reakcję, jak usłyszały tą diagnozę, więc każdy człowiek się załamuje w tym momencie, bo od razu wszystko na czarno widzi, a my właśnie swoją postawą, swoją osobą jesteśmy dowodem na to, że po prostu to się wyleczy i się wraca do pełnej sprawności fizycznej, psychicznej, wraca się do życia normalnego w rodzinie, w pracy, w środowisku swoim. Także po prostu, no jeżeli to już się przydarzyło kobiecie, no to po prostu ma zadanie do wykonania, tak ja to sobie tłumaczyłam wtedy też, że ja po prostu mam zadanie do wykonania, wyleczyć się i po prostu robiłam wszystko, żeby się wyleczyć. Stosowałam się do zaleceń lekarza, na wszystkich badaniach kontrolnych byłam, wszystkie ćwiczenia, bo jeżeli są usunięte węzły pachowe, no to trzeba też ćwiczyć i to już przychodzi rehabilitant w szpitalu do pacjentek i pokazuje te pierwsze takie ćwiczenia. Potem one się rozszerzają, ta gama ćwiczeń jest rozszerzana, bo ręka powoli wraca do sprawności, więc to wszystko trzeba robić, żeby wyzdrowieć. I się wyzdrowieje. W dzisiejszych czasach tak naprawdę jest do wyleczenia.
3: Amazonki to nie tylko grupa wsparcia, ale też cała społeczność. Każdy może do was przyjść i poprosić o pomoc. Proszę powiedzieć, jak ważne jest poczucie wspólnoty w procesie zdrowienia?
11: Bardzo ważne, bo czasami jest właśnie tak, że przychodzą do nas kobiety jeszcze przed operacją, bo gdzieś tam na stronie internetowej zobaczyły albo na Facebooku zobaczyły, że my działamy i że można do nas przyjść, porozmawiać i korzystają z tego, bo my mamy dyżury od poniedziałku do piątku w naszej siedzibie przy ulicy Waryńskiego 1, a w godzinach od 11 do 13 i właśnie na takie dyżury panie przychodzą jeszcze przed operacją, całe w strachu, więc my rozmawiamy z nimi, ponieważ łatwiej się rozmawia z taką osobą, która to już przeżyła, ma to za sobą, niż z taką osobą nawet z rodziny, bo po prostu no, czasami nie wiemy, jak rozmawiać, a my tutaj po prostu już wiemy, co tą pacjentkę może czekać, bo no wiadomo, że każdy człowiek jest inny i są teraz różne te odmiany raka, leczenie może być inne, ale no jeżeli kobieta jest bardzo wystraszona i zestresowana, to po rozmowie z nami naprawdę wychodzi taka już bardziej spokojna i ufna w to, że wszystko będzie dobrze, bo my jesteśmy na to dowodem, że po prostu można się wyleczyć i normalnie żyć.
3: To była Anna Czysz, prezeska Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek, a ta rozmowa to ważne przypomnienie, że profilaktyka to nie tylko hasło, ale codzienna troska o siebie, która trwa przez cały rok.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
12: Zdawalność praktycznych egzaminów na prawo jazdy kategorii B w Zielonej Górze utrzymuje się nieco powyżej 33,5%. To niezmiennie od lat. Już takie statystyki. Na czym najczęściej oblewają kursanci?
13: Jeżeli chodzi o plac manewrowy, to najczęstszymi błędami są błędy popełniane podczas zadania jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, czyli kolokwialnie mówiąc popularny łuk.
12: Jakie są błędy popełniane podczas jazdy w mieście? O tym w programie Tydzień w Zielonej Górze. Małgorzata Mura, zapraszam. Sprawdzimy też, jakie warunki muszą spełnić 17-latkowie, by mieć prawo jazdy. A na te tematy rozmawiałam z Konradem Szmydowskim, dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze.
2: Przydatne dla mieszkańców Zielonej Góry.
12: Jak wyglądają statystyki w Zielonogórskim Ośrodku Ruchu Drogowego, jeśli chodzi o zdawalność egzaminów, bo to najczęściej interesuje słuchaczy?
13: Oczywiście, jeżeli chodzi o rok 2025, bo już jest zamknięty, więc te kompleksowe statystyki są dostępne w pełnej krasie. Przeprowadziliśmy nieco ponad 22 1600 egzaminów łącznie wszystkich kategorii prawa jazdy, z czego oczywiście największy udział miała kategoria B. Było to nieco powyżej 17 tysięcy egzaminów i odnosząc się właśnie do kategorii B prawa jazdy, ta zdawalność kształtowała się na poziomie nieco powyżej 33,5%. To są takie przedziały, które też historycznie występowały, więc mniej więcej około tych 35% to jest taka średnia zdawalność dla tej kategorii, która utrzymuje się już od kilku ładnych lat.
12: Czyli tutaj na razie nic się nie zmienia, ani nie jest gorzej, ani nie jest lepiej w Zielonej Górze.
13: Można tak to podsumować, że jest to takie trochę status quo. Oczywiście w przypadku innych kategorii prawa jazdy wygląda to nieco inaczej, natomiast ta tendencja taka, jeżeli chodzi o stabilność, jest bardzo, bardzo podobna.
12: A na czym oblewają egzaminowani najczęściej?
13: Na czym oblewają? Kiedy nie dają sobie szansy, to przede wszystkim. Natomiast, mówiąc całkiem poważnie, w zależności od tego, czy mówimy o ruchu drogowym, czy o placu manewrowym, to jeżeli chodzi o plac manewrowy, już przyjmując taki podział, to najczęstszymi błędami są błędy popełniane podczas zadania jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, czyli kolokwialnie mówiąc popularny łuk. Natomiast jeżeli chodzi o jazdę w ruchu miejskim, tam najczęstszymi błędami jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, czy też stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, które skutkuje tym, że egzaminator musi zareagować i wiąże się to tym samym z automatycznym wynikiem negatywnym.
12: Z czego takie błędy wynikają? To jest tak, że się zielonogórscy egzaminowani nie douczyli, nie doćwiczyli, czy też raczej tutaj dużą rolę odgrywa stres podczas samego egzaminu?
13: Zresztą można zaryzykować stwierdzenie, że tutaj tych czynników jest oczywiście dużo, które bezpośrednio wpływają na takie czy inne zachowanie. Na pewno sama formuła egzaminu, czy sam fakt, że w ogóle jest to egzamin, powoduje, że ten czynnik, którym jest stres, w przypadku niektórych osób na pewno nie pomaga i zdarzają się sytuacje, w których to naprawdę widać, że generalnie ktoś radzi sobie z tym pojazdem i jest dobrze przeszkolony, to jednak ten poziom stresu powoduje, że jego działania za kierownicą stają się w pewnym momencie mało racjonalne, a w konsekwencji doprowadzają do przerwania tego egzaminu, więc na pewno stres pewnie jest głównym tym czynnikiem, który decyduje o tym, czy ktoś sobie te szanse daje, czy też nie, ale oczywiście zdarzają się też różne inne błędy związane już z samym procesem szkolenia, które świadczą o tym, że no jeszcze te kilka godzin danej osobie przydałoby się.
12: Są takie błędy, które, jak pan też wspomniał, w zasadzie na mieście od razu dyskwalifikują. Tu nie ma żadnego pola manewru, żeby ewentualnie egzaminator przymknął oko na jakieś takie poważniejsze błędy, prawda?
13: Dokładnie tak. No, trzeba pamiętać o tym, że egzaminatorzy pracują w oparciu o instrukcję egzaminowania. Ona w dosyć konkretny sposób opisuje to, jakie czynności powodują, że niestety, ale nie można dać tej drugiej szansy. Egzaminatorzy to też są ludzie, więc oczywiście starają się podchodzić jak najbardziej profesjonalnie i empatycznie do tych osób, które przychodzą na ten egzamin. Natomiast one sami podlegają pewnej kontroli i regułom. W związku z tym też w pewnych sytuacjach określonych mają po prostu te ręce związane. Trzeba pamiętać, że też cały dzień pracy z kursantami, którzy nie wiadomo tak, co za chwilkę wywiną, powoduje, że nie jest to lekki kawałek chleba i też to skupienie i ten stres, który towarzyszy tej pracy po stronie samego egzaminatora, też jest, ma swój jakiś udział w tym wszystkim oczywiście, jeżeli chodzi o cenność, więc no, tutaj trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę to, czy ktoś tak oblewa, jak pani redaktor to ujęła, czy też nie, to w głównej mierze zależy od osoby, która na ten egzamin przychodzi, czyli od kursanta, to od jego wyszkolenia, od jego od tego, od jego odporności na ten stres i od tego, co za tą kierownicą pod właśnie wpływem tego stresu robi lub czego nie robi, a robić powinien. Egzamin to tylko i wyłącznie ocenia zachowanie tej osoby, uwzględniając wytyczne, które określone są rozporządzeniem w postaci instrukcji egzaminowania. Ona tam w bardzo szczegółowy, też detaliczny sposób, wręcz czasem obliguje egzaminatora do podejmowania konkretnych decyzji, no i część z nich niestety, ale skutkuje wynikiem negatywnym dla osób stających.
12: Tutaj też stres może powodować, tak mi się wydaje, zachowanie innych kierowców w Zielonej Górze podczas takiej jazdy. Egzaminowany może być, no nie wiem, czy tak się zdarza, czy słyszał pan takie opinie, że inni kierowcy widząc taki wóz i jakieś zachowania nie do końca sprawne, już takie pewne, mogą reagować na przykład trąbieniem na taki wóz egzaminacyjny?
13: Zarówno pewnie pani redaktor, jak i ja i wiele innych osób jesteśmy kierowcami i też uczestniczymy w tym ruchu drogowym i zdajemy sobie sprawę z tego, że zawsze wśród, tak ogólnie mówiąc, nas kierowców zdarzają się osoby, które są tymi popularnymi szeryfami drogowymi i właściwie z założenia im przeszkadza czasem wszystko i wcale to nie musi być lekanie. Jednak faktycznie no, trzeba pamiętać o tym przede wszystkim, że każdy z nas, każdy z kierowców, który już ma te uprawnienia i jeździ krócej czy dłużej, ale jednak musiał zaczynać swoją przygodę od szkoły nauki jazdy. Więc my byliśmy też w tej sytuacji, w której są osoby zdające w tym momencie egzaminy. Uczyliśmy się tego prawa ruchu drogowego, uczyliśmy się obsługi samochodu, jeździliśmy po tych drogach. Na pewno nie było tak, że od razu było to z naszej strony takie pewne z uwagi na to, że to jest proces, który wymaga po prostu czasu tak naprawdę i to zrozumienie ze strony kierowców no, powinno być. Czasem go brakuje, no trzeba przyznać, że tak faktycznie jest. Myślę, że każdy z nas kierowców co najmniej raz mu się zdarzyło, że tak zwany szeryf drogowy właśnie no, miał co do jego zachowania jakieś tam pretensje mniejsze czy większe. Myślę, że jeżeli chodzi o samochody nauki jazdy czy samochody egzaminacyjne, tutaj nie ma żadnego odstępstwa, faktycznie czasem być może takie nieprzewidywalne czy niepewne zachowanie tych osób, które się uczą i zdają, może powodować, że komuś te nerwy po prostu nie wytrzymują. Natomiast nie są to raczej sytuacje nagminne i takie sygnały do nas nie docierają.
12: No to pozytywna odpowiedź, a pytanie jeszcze takie o ruch drogowy tutaj w Zielonej Górze. Czy mamy jakieś takie newralgiczne miejsca skrzyżowania, które mogą sprawiać największe kłopoty egzaminowanym?
13: Nie dysponuję takimi statystykami, jeżeli chodzi o konkretne miejsca, ale faktycznie bywają takie skrzyżowania, które mogą u tych osób zdających egzamin podwyższać momentalnie ciśnienie z uwagi na to, że tych pasów w tam ruchu się troszeczkę pojawia więcej. Stąd też i zarówno ta percepcja, jak i antycypacja sytuacji oraz konieczność podejmowania szybkiej decyzji trafnej, przede wszystkim na przykład w przypadku rond turbinowych, czyli po prostu odpowiednie ustawienie się na konkretnym pasie po to, żeby właśnie pojechać w tym kierunku, w którym egzaminator nas o to prosi, może powodować jakieś większe, zwiększone trudności. Są takie miejsca, które mogą być bardziej problematyczne niż inne, aczkolwiek to nie zmienia faktu, że ten katalog tych najczęstszych błędów nie jest bezpośrednio związany z konkretnymi miejscami, a raczej zachowaniami.
12: Zanim wyjedziemy na plac manewrowy i w ogóle na miasto, trzeba zdać ten egzamin teoretyczny. Jak tutaj wygląda zdawalność? Czy to już jest raczej formalność?
13: Nie, myślę, że żaden egzamin nie jest formalnością. Ten również, jeżeli chodzi o tę zasadę. Co do zasady, już jak opieramy się o kategorię B prawa jazdy, to może przy niej pozostańmy, więc ta zdawalność, jeżeli chodzi o egzaminy teoretyczne, jest na poziomie 50 kilku procent. Więc jak widać, nie jest to taka oczywista oczywistość. W przypadku innych kategorii, szczególnie wyższych, ta zdawalność jest wyższa, kształtuje się na poziomie 60, nawet 70, 70 kilku procent, a zapewne to wynika z tego, że te kategorie cięższe robi się oczywiście zgodnie z gradacją związaną z przepisami prawa w terminach późniejszych i zazwyczaj są to osoby, które już mają jakieś doświadczenie i zapewne to im w tym również pomaga. Natomiast na pewno nie można sprowadzić tego do stwierdzenia, że egzamin teoretyczny sam w sobie jest jakąś tam formalnością. No, też trzeba pamiętać o tym, że to tylko i wyłącznie w 100% to zależy od tej wiedzy uczestnika. Myślę, że ten czynnik w postaci stresu, pomimo tego, że to jest egzamin teoretyczny, również ma spore znaczenie w tym całym procesie.
12: To chciałam zahaczyć o taką ciekawostkę, o której niedawno wyczytałam. To jest raczej przyszłość, ale podobno jest przygotowywany w całej Unii taki dodatkowy egzamin, test percepcji ryzyka, takiego no niby na symulatorze jakimś takim, tak to doczytałam, żeby zdający mógł wychwycić ewentualne zagrożenie, które może się zdarzyć. Po prostu refleks też taki jakiś jego sprawdzany w terenie. Co pan o tym słyszał?
13: Tak, faktycznie słyszałem, natomiast nie ma zbyt wielu informacji jeszcze na ten temat, ale taki wątek gdzieś się pojawia. No ta percepcja i antycypacja sytuacji jest bardzo istotna, to na pewno, bezsprzecznie, ponieważ nawet jeżeli wiemy, w jaki sposób się powinniśmy zachować, co powinniśmy zrobić, to tak naprawdę, jeżeli nie damy sobie na to wszystko czasu, to nasza wiedza będzie w tym momencie całkowicie bezużyteczna. Doskonale to widać, szczególnie w niebezpiecznych sytuacjach drogowych, kiedy nawet mając pewne umiejętności wyjścia z pewnej sytuacji, nie mam takiej szansy, ponieważ nie mam ani miejsca, ani czasu, właśnie z uwagi na to, że moja percepcja czy antycypacja tej sytuacji była na niewłaściwym poziomie, więc nie wiem, jakby miało to tak docelowo wyglądać, natomiast w samych założeniach wydaje się to pomysł bardzo, bardzo ciekawy. No zobaczymy, jak w którym kierunku to pójdzie i jak to się rozwinie oraz jakie zastosowane zostaną w tym zakresie praktyczne rozwiązania.
12: O egzaminach na prawo jazdy rozmawiamy z dyrektorem Zielonogórskiego WORD-u Konradem Szmydowskim. Przypomnę statystyki, te, które mamy, czyli za zeszły 2025 rok, nieco ponad 22 600 egzaminów przeprowadził Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Egzaminów na kategorię B było ponad 17 tysięcy, a zdawalność utrzymuje się na poziomie nieco powyżej 33,5%. To są egzaminy praktyczne, bo egzamin teoretyczny zdaje około połowa przystępujących do tego egzaminu.
2: Tydzień w Zielonej Górze.
12: Od marca mamy też już nową grupę tych, którzy mogą przystąpić do egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Obniżono wiek, to teraz 17-latkowie.
13: Od 3 marca wszystkie osoby, które ukończyły 16 lat i 9 miesięcy oraz mają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, mogą rozpocząć kurs prawa jazdy, po czym przystąpić do egzaminu. Jest to w pewnym stopniu nowość, natomiast tak naprawdę historia zatoczyła koło, bo trzeba pamiętać, że w latach 90. takie rozwiązanie funkcjonowało. Ono zostało zarzucone w roku 2000, w latach 2002-2003 to uległo zmianie i wówczas właśnie ten próg wieku podniesiono do 18 roku życia, co od 3 marca się ponownie zmieniło. Trzeba też pamiętać o tym, że to rozwiązanie historyczne, które było, właściwie te 17 lat to był tylko jedyny wspólny mianownik, ponieważ ten młody kierowca, który obecnie uzyskał uprawnienia jeszcze przed 18 rokiem życia, jest zobowiązany do kilku rzeczy, i to bardzo istotnych, o których należy pamiętać. To znaczy ta osoba, która uzyska uprawnienia do prowadzenia pojazdu w zakresie prawa jazdy kategorii B przez okres co najmniej 6 miesięcy, ale nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia, będzie musiała prowadzić pojazd w towarzystwie pasażera, który po pierwsze będzie siedział na przednim siedzeniu, który po drugie będzie również musiał spełnić określone wymagania. Będzie to musiała być osoba, która ma co najmniej 25 lat, która posiada nieprzerwanie uprawnienia od również co najmniej 5 lat i mało tego, w tym czasie oczywiście nie podlegała zakazowi prowadzenia pojazdów. Osoba ta również musi być trzeźwa i policja również ma stosowną w tym zakresie zmianę przepisów, które uprawniają do tego, aby w tym zakresie te osoby kontrolować. Co też bardzo istotne i nie do pominięcia, trzeba pamiętać o tym, że to rozwiązanie do 18 roku życia uprawnia tych młodych kierowców do poruszania się tylko i wyłącznie po drogach, które znajdują się na terytorium Polski. To też jest bardzo istotne.
12: O tych zasadach przypomina Konrad Szmydowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
12: Czy zielonogórzanie lubią fitness? A co z seniorami? Jakie dla nich są proponowane zajęcia w mieście? O tym między innymi teraz w programie Tydzień w Zielonej Górze. Małgorzata Mura, zapraszam. Na początek rozmowa o tym, jak w ogóle się ruszamy i czy się ruszamy. Na ten temat rozmawiałam z Ewą Skorupką z Zakładu Fizjoterapii, fizjoterapeutką, pracowniczką Uniwersytetu Zielonogórskiego.
2: Sprawdzam w Zielonej Górze.
12: Jest pani fizjoterapeutką, uczy też studentów w Zielonej Górze. Proszę powiedzieć, jak wygląda nasza mobilność? Przecież siedzimy, często mamy pracę właśnie za biurkiem, też komputery, siedzenie w domu, to widać też po dzieciach, przy ssani do komórek. Jak u nas wygląda mobilność?
14: Mobilność to jest taka zdolność naszych stawów do tego, aby poruszały się w pełnym zakresie ruchu, czyli tym najlepiej fizjologicznym dla danego stawu, ale również były obudowane mięśniami, które pozwalają, żeby ten ruch był właściwej intensywności, aby ten staw był właściwie stabilizowany. Więc tutaj jest to bardzo takie szerokie pojęcie i nie mówiąc o mobilności, nie możemy powiedzieć, że to jest tylko ruchomość w stawie. No i rzeczywiście w związku z tym, że ta aktywność fizyczna powszechnie wiemy, że jest niska w społeczeństwie, w każdej grupie, w każdej populacji, w każdej grupie wiekowej, no to te możliwości są ograniczone i wpływa na to właśnie to, co jest związane z naszym trybem życia, czyli brak aktywności, czyli taki akinetyczny sposób funkcjonowania. To jest przesiadywanie, czy też przebywanie przewlekle długo w różnych pozycjach, na przykład siedzących, i tutaj jest praca za biurkiem, no, do której jesteśmy zmuszeni, bo takie są warunki pracy, ale też na siebie narzucamy, jeżeli używamy właśnie niepoprawny sposób laptop, który przed nami stoi, czy komputer, czy pochylamy się do komórki, powodując takie objawy, jak na przykład SMS-owa szyja, pojęcie, które funkcjonuje już nawet też w nauce, to rodzi takie syndromy związane z przeciążeniami, z niepoprawnym ustawieniem pewnych struktur stawów kręgosłupa, szyi, ale też obręczy barkowej czy biodrowej, a w konsekwencji różnego typu dolegliwości, które są tak bardzo różnorodne, że czasami nie jesteśmy w stanie sobie nawet zdać sprawy, że mogą powodować na przykład problemy takie bardziej wegetatywne, czyli w narządach niezwiązanych z ruchem, tak jak narządy wewnętrzne na przykład.
12: No bo jeśli teraz siedzimy w pracy i nie ruszamy się, to później to się może odbić na naszym zdrowiu dość poważnie, prawda? To co zrobić, żeby jednak się ruszyć?
14: To są takie bardzo uniwersalne zalecenia, które w 2021 wskazała nam Światowa Organizacja Zdrowia po 10 latach, zmieniając zalecenia dotyczące rekomendowanej aktywności fizycznej dla różnych grup wiekowych. I tutaj niezależnie od tego, czy jesteś nastolatkiem, czy jesteś seniorem, czy jesteś w wieku między 18 a 65 rokiem życia i masz przewlekłe choroby, czy jesteś osobą niepełnosprawną, we wszystkich tych grupach, tak wyselekcjonowanych w tych rekomendacjach WHO, zalecana jest aktywność w postaci minimum 150 minut wytrzymałościowego treningu w tygodniu. Do tego treningu siłowego dwa razy w tygodniu najczęściej. Dla seniorów na przykład jeszcze ruchów związanych z równowagą, koordynacją. Więc tutaj one są bardzo uniwersalne i to, co jeszcze bardzo ważne, jest to podkreślenie, że każda aktywność jest dobra. Najmniejsza, najkrótsza, żeby tylko się podnieść z tego krzesła, z tego tapczanu, żeby ruszyć po prostu się w każdy możliwy sposób. Więc takie codzienne czynności rutynowe, które robimy, idziemy do sklepu, chodzimy z psem, podjeżdżamy gdzieś rowerem, wysiadamy parę przystanków wcześniej, myjemy auto, to są te wszystkie aktywności, które składają się na naszą aktywność codzienną, więc im więcej będziemy takich rzeczy robić, taką rutynę wprowadzać w nasze życie, to gdzieś ta aktywność nawet mimowolna po prostu się pojawi w naszym życiu, a nie taka, że my zmuszamy się do tego, żeby wstać, bo idziemy na trening. Więc taka właśnie aktywność na co dzień w różnych drobnych czynnościach codziennego dnia jest też bardzo, bardzo ważna.
12: Chciałam jeszcze zapytać o Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zielonej Górze, bo też współpracuje pani z nimi. Czy seniorzy są aktywni? Czy widać rzeczywiście, że coś coś się zmienia w podejściu do tej grupy wiekowej?
14: Bardzo są aktywni. To oczywiście jest też związane ze świadomością. Jeśli chodzi o Uniwersytet Trzeciego Wieku, ja współpracuję na różnych polach. Prowadzę zajęcia, różnego typu warsztaty, prowadziliśmy różnego typu badania. Większość opierające się, czy też powiązane z aktywnością fizyczną, więc w tej grupie osób uczęszczających do Uniwersytetu Trzeciego Wieku bardzo, bardzo dużo osób korzysta właśnie z tych propozycji, które Uniwersytet przygotował, a mają zajęcia z tai chi, jogi, tańca, z tego, co ja prowadzę, czyli na przykład pilates medyczny, z zajęć bardzo, bardzo różnorodnych, więc są osobami bardzo aktywnymi, ale też trzeba powiedzieć, że to jest jednak pewna wybrana grupa osób. Ta populacja osób w wieku senioralnym jest bardzo różnorodna też, ale coraz więcej osób ma tą świadomość, potrzebę, żeby ten ruch wprowadzić, więc też osoby pojawiły się takie w właśnie klubach i one już nie mają takiego nawet zawstydzenia, które wcześniej było związane, że wiek jest ograniczeniem, i z dużą radością i ze swobodą też właśnie korzystają z tych zajęć, co mnie bardzo cieszy, i ja zawsze zachęcam osoby, które przychodzą na zajęcia do mnie, do tego, żeby na takie rzeczy nie zwracały uwagi jak wiek, bo on naprawdę nie ma znaczenia, bo w każdym momencie życia można zacząć aktywność fizyczną.
12: I wydaje mi się, że też świat fitness również to zauważa, bo jak wcześniej była popularna zumba, bardzo mocna i aktywna, to wiem, że już się pojawiają zajęcia zumba Gold, bardziej skierowana do właśnie starszych osób, które może niekoniecznie muszą skakać przez całą godzinę.
14: Tak, jest dużo różnych innych także zajęć, takie, które są w jakiś sposób dostosowane do pewnych zmian, które się w naszym życiu dzieją, i to w różnym wieku, więc oczywiście te nazwy, te formy ruchu są już od dawna popularne, czyli różnego typu właśnie zajęcia taneczne, powiązane z właśnie różnymi akami, które będą też sprzyjały właśnie dobremu funkcjonowaniu, czyli na przykład będą wpływały na równowagę tej osoby, będą powodowały poprawę koordynacji, taką mobilizację też układu nerwowego, mózgu do pracy przez ten ruch w koordynacji, regulowały takie wyciszenie, oddech, także tutaj oczywiście tych zajęć jest bardzo dużo i jest ta oferta szeroka.
12: Zajęciach skierowanych m.in. do seniorów, także w zielonogórskich klubach, opowiadała nam Ewa Skorupka, fizjoterapeutka z Uniwersytetu Zielonogórskiego, ale także właścicielka jednego z klubów fitness. Jeszcze o fitnessie będzie za moment w programie.
2: Ciekawa Zielona Góra.
12: Była mowa o aktywności seniorów, to teraz pociągnijmy ten temat. Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Zielonogórskiego w tym roku już ma umowę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Skąd pomysł na taką współpracę? O tym dyrektor Biura Klubu Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dawid Piechowiak.
15: Demografia jest nieubłagana. Z roku na rok będziemy mieli coraz więcej starzejącego się społeczeństwa. Społeczeństwo, o które również trzeba zadbać. W ostatnich latach był trend na skupianie się na dzieci i młodzieży. Oczywiście my w ten trend się również wpisujemy, ale jest też coraz większa grupa osób, która sport traktuje jako formę rehabilitacji, która sport traktuje jako włączenie się w życie, dlatego my chcemy popularyzować tą aktywność fizyczną. Może nie do końca w takiej tradycyjnej formie, jak cykliczne zajęcia z biegania, siatkówki. Nie, chcemy pokazywać też różne formy spędzania aktywnie czasu wolnego i pokazywać seniorom dyscypliny, których na co dzień nie mają okazji spróbować.
12: Jakie to mogą być dyscypliny z tych takich zaskakujących dla seniorów?
15: Realizowaliśmy wydarzenie dla seniorów pod nazwą Nieustannie Aktywni. Jedną z konkurencji, którą nam zaproponowaliśmy, to był ergometr wioślarski. Cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem dla niewtajemniczonych. Ergometr wioślarski to tak naprawdę wiosłowanie na sucho. Jest do tego maszyna, a na ekranie pojawia się łódeczka, która imituje po prostu płynięcie po torze, po rzece, i seniorzy byli tym bardzo zaciekawieni, wiosłowali ile pary w rękach i naprawdę im się to spodobało. Oprócz tego ergometru była na przykład cornhole, czyli takie wielkie drewniane pudło z otworem, gdzie senior musiał trafić woreczkiem wypełnionym grochem właśnie do oddalonego o kilka metrów tego dołka, tego pojemniczka. Było strzelectwo laserowe, tak? Czyli ze strzelectwem nie wszyscy mamy do czynienia. na co dzień i to też wprawiało w euforię właśnie naszych beneficjentów i pokazywało, że no, ta dostępność do niektórych dyscyplin sportowych, do takiego ruchu nie jest aż taka dla seniorów, jaką my chcemy zaproponować.
12: To, co wspomniał pan, dla tych studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, duże korzyści, nowe dyscypliny, integracja, a co zyskują studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego na tej umowie?
15: No, na pewno możliwość pracy z osobami w różnym wieku, z osobami z różnymi potrzebami. To nie jest beneficjentem, tutaj nie jest tylko dziecko czy młodzież uczęszczająca do szkoły podstawowej, tylko osoby już często ze specjalnymi potrzebami, które wymagają odpowiedniego dopasowania sprzętu, wymagają odpowiedniego dobrania intensywności ćwiczeń do ich potrzeb. Tak więc studenci będą mieli okazję popracować z seniorami, de facto z grupą, gdzie czy to fizjoterapia, czy inne kierunki będą na co dzień po zakończeniu studiów z tą grupą osób starszych coraz częściej mieli do czynienia.
12: Mówił dyrektor Biura Klubu Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Zielonogórskiego Dawid Piechowiak.
2: Aktywnie w Zielonej Górze.
12: Była mowa o aktywności seniorów, ale nie tylko, o naszej mobilności, to jeszcze teraz powracamy do tematu fitnessu. Jeszcze sprawdźmy, jakie zajęcia można znaleźć w zielonogórskich klubach fitnessowych. Na ten temat rozmawiałam z Ewą Skorupką z Zakładu Fizjoterapii, fizjoterapeutką Uniwersytetu Zielonogórskiego, też właścicielką jednego z klubów fitness w Zielonej Górze. Aktywności mogą być różne, nordic walking, bieganie, baseny. A dlaczego i kto właściwie chodzi w Zielonej Górze na fitness? Do kogo skierowane są zajęcia?
14: Znaczy, zacznę od tego, że oferta, znaczy słowo fitness może trochę jest

0: władzę, takim bardziej kameralny, który jest mniejszy, zapewnia troszeczkę taką bardziej intymną, spokojną atmosferę, ale też są na przykład miejsca, które zajmują się aktywnością w troszeczkę inny sposób, ale taki, który jest związany z pracą nad własnym ciałem, ponieważ na przykład tutaj są zajęcia jogi, ale też jakiś technik oddechowych, różnych metod, które wpływają na takie samopoczucie psychofizyczne, więc tutaj bardzo dużo jest tych możliwości.
1: A proszę powiedzieć, kogo najczęściej widać w zielonogórskich klubach? Przeważają panowie czy panie?
0: Znaczy ja powiem, kogo widać u mnie, dlatego że te kluby też mają swoją specyfikę. Jeżeli są kluby, które mają siłownię, to na pewno tam jest zdecydowanie większa część to są panowie. Natomiast na tych zajęciach grupowych w tych samych miejscach częściej są panie. Natomiast na przykład w takim klubie, który ja prowadzę, zdecydowana większość to są kobiety w różnym wieku. Natomiast panowie są w dużej, dużej mniejszości. To jest kilkanaście osób.
1: No ja tak zauważyłam po sobie, jak też czasami sprawdzam zajęcia w różnych klubach, że jednak te takie grupowe, fitnessowe bym to powiedziała w cudzysłowie, bardziej są obstawiane przez kobiety, a panowie wolą jednak zajęcia już bezpośrednio na siłowni, czyli takie indywidualne. Z czego to może wynikać?
0: Znaczy tu jeszcze bym powiedziała, że panowie też na pewno wybierają, bo mamy jeszcze takie miejsca, które są związane z takim treningiem siłowo-wytrzymałościowym i tutaj z dużymi obciążeniami, z mniejszymi, ale na takim dużym, na dużym wysiłku robione te zajęcia, więc tutaj też dominują panowie wtedy. Natomiast no, to też jest wynikiem tego, jakie my mamy upodobania, jakie zajęcia, jakie formy ruchu my robimy.
1: Mówiła Ewa Skorupka, właścicielka jednego z klubów fitness w Zielonej Górze i także fizjoterapeutka, pracowniczka Uniwersytetu Zielonogórskiego.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.

Obiadają, że

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Twoje radio Złote Przeboje.